0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk po raz kolejny w obrazach z historii Kościoła. Niedawno w styczniu obchodziliśmy kolejną już rocznicę wybuchu powstania styczniowego. A to jest zawsze okazja do tego, żeby spojrzeć na naszą historię, na historię powstań narodowych, pewnej tradycji romantycznej, tradycji zrywu zbrojnego. No i przyszedł czas, by także w obrazach z historii Kościoła przyjrzeć się stosunkom między tą tradycją romantyczną, tradycją powstań narodowych, a temu, jak na owe sprawy spoglądał Kościół. Jakie były wzajemne relacje między Kościołem a powstaniami narodowymi, między katolicyzmem a powstaniami narodowymi. Bo proszę Państwa, te relacje

0: nie były wcale takie oczywiste, nie były jednoznaczne na przestrzeni tych prawie 200 lat najróżniejszych działań narodowych i zbrojnych. I nieraz były to relacje bardzo trudne. Pora się temu wszystkiemu przyjrzeć. Przewodnikiem po tej cokolwiek niełatwej historii będzie mój i państwa gość, historyk, specjalista od historii wojskowości, szczególnie wieku XIX, dr Adam Buława. Witam serdecznie.
1: Witam państwa, witam pana redaktora.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać o tych powstaniach narodowych, to chciałbym, żebyśmy na moment zatrzymali się przy takim pojęciu, przy takim stereotypie, a być może nie stereotypie, Polak-katolik. Dlatego, że istnieje pewne wyobrażenie, ugruntowane jakoś przez literaturę. Zdaje się, że Adam Mickiewicz był tym, który chyba bardzo silnie doprowadził do takiego zrośnięcia się mitu walki zbrojnej, walki powstańczej z wiarą, szczególnie wiarą katolicką. Także w takich potocznych wyobrażeniach powstaniec, czy to powstaniec ściskający w ręku kosę osadzoną na sztorc, czy ściskający butelki z benzyną na tygrysy, to jest właśnie katolik. Ale czy tak było zawsze?
1: No rzeczywiście trzeba sprawę rozpatrywać pod wieloma aspektami i to nie jest takie jednoznaczne. Pamiętajmy, że w pewnym momencie przedstawiciele różnych nurtów protestanckich, po prostu zresztą pochodzenia często obcego, wrastali w kulturę polską i bardzo często stawali na czele, powiedziałbym, insurekcji w danym rejonie, zrywów przeciwko obcemu, czy dyktatowi, czy obcemu panowaniu wręcz.
0: Czy to wyobrażenie, postawienie znaku równości między Polakiem i katolikiem, to jest sprawa dość późna tak naprawdę, bo na przykład w wieku XVIII, jeżeli czytamy jakieś opracowania dotyczące rodzenia się świadomości narodowej, to wcale jeszcze tak oczywiste nie było, bo do narodu polskiego należeli ludzie, którzy mogli się wylegitymować szlacheckim patentem, a niekoniecznie byli katolikami. Mogli być kalwinami, rzadziej chyba luteranami, prawda?
1: Prawosławnych
0: było masa na wschodzie. I to był naród polski.
1: Grekokatolikami.
0: Grekokatolicy, tak. Czyli to pojęcie tego wzrostu spraw narodowych i katolicyzmu szczególnie, to jest sprawa późniejsza. Kiedy rozmawiamy o powstaniach narodowych, często jako pierwsze powstanie wymienia się insurekcję kościuszkowską. Ale jeśli już tego przywołanego Adama Mickiewicza znowu weźmiemy do tablicy, to okazuje się, że wcale tak nie jest. Że właśnie tradycja romantyczna sięgała jeszcze głębiej w przeszłość, budując ten ciąg czy ten łańcuch powstań narodowych. I takim ważnym punktem jest Konfederacja Barska. Konfederacja, którą za naszych czasów, mówię tutaj o czasach szkolnych moich i pana doktora, w ogóle była tak zepchnięta w nauczaniu tym szkolnym na boczny tor. A w tradycji romantycznej ona była szalenie ważna, prawda? Pierwsze powstanie narodowe, powstanie przeciwko obcej dominacji i tam już się ten wzrost ze sprawami religijnymi bardzo silnie zaznaczył, prawda?
1: Rzeczywiście mamy zresztą w tym miesiącu rocznicę ogłoszenia Konfederacji, może nie stricte wybuchu, bo w miejscowości Bar na Podolu ukraińskim. Rzeczywiście tutaj twórcy tego ruchu się spotkali i ogłosili konfederację, która miała w zamyśle objąć cały kraj. Fakt faktem, że był to przynajmniej w założeniu zryw w obronie pogwałconych praw katolicyzmu, ale również pogwałconej wolności, pogwałconej niezależności, bo to słowo independencja z języka łacińskiego, ono już krążyło od jakiegoś czasu, bo to nie kto inny jak Stanisław Konarski był autorem tego pojęcia. Independencja, czyli
0: niezależność.
1: Tak. Dependencja, zaczynamy być zależni i tutaj ten dyktat rosyjski zaczyna być coraz silniejszy i myślę, że warto od razu jakby do samej genezy przejść

0: Independencja, czyli
1: niezależność.
0: Tak. Dependencja, zaczynamy być zależni i tutaj ten dyktat rosyjski zaczyna być coraz silniejszy i myślę, że warto od razu jakby do samej genezy przejść,

0: wśród tych praw kardynalnych, co prawda, przebija się gdzieś no, ta pozycja religii katolickiej, ale jednocześnie też kwestia tak zwanych dysydentów, czyli innowierców, co specjalnie się, że tak powiem, nie podobało braci szlacheckiej i jej przywódcom, a pamiętajmy, że w kręgu inspiratorów Konfederacji było na przykład kilku biskupów.
1: Ale jeżeli spojrzymy na mapę, bo przypomnijmy słuchaczom, Konfederacja zostaje zawiązana, tak? Tutaj ważne, że ona nie wybucha, tak jak powstanie warszawskie, powiedzmy, tylko zostaje zawiązana w

0: Ale jednak to było duże nazwisko, Sobieski. To za Sobieskiego jeszcze mamy ostatnie triumfy militarne. Już za Sasów niestety, no, mamy ten upadek znaczenia Rzeczypospolitej.
1: Mimo, że jest ona wielka, cały czas obszarowo, przecież to jest ogromny kraj.
0: Ale mamy przede wszystkim różnego rodzaju wady ustrojowe. Przede wszystkim mamy, jak na tą wielką państwowość, maciupeńką armię. Nasi sąsiedzi w tym czasie ustrojowo się wzmacniają. Wzmacniają się również właśnie militarnie. Zauważmy, że na przykład taka Rosja zaczyna nadganiać, powiedziałbym, pewne zacofanie cywilizacyjne, poczynając od Piotra, ale także za kolejnych monarchów. W Polsce w tym czasie mamy stagnację. W Polsce mamy te czasy saskie, kiedy żyło się dobrze, wojen chcieliśmy unikać i nawet ci nasi sąsiedzi tak trochę przymykali oko na to, co się dzieje w państwie polskim. No to taka wielka, anarchiczna państwowość, niegroźna dla innych, w ten sposób. Pod pewnym protektoratem tychże trzech mocarstw, przede wszystkim Rosji, ale inni nasi sąsiedzi też
1: trzymali rękę na pulsie.
0: Tak, dokładnie.
1: Królem w Rzeczpospolitej, zaznaczmy, bo to cały czas nie jest Polska, takim jak my to dzisiaj rozumiemy, to jest Rzeczpospolita, to jest znacznie większa struktura, musiał być katolik.
0: Zgadza się i nawet z tego powodu pierwszy z dynastii saskiej przeszedł na katolicyzm.
1: Był luteraninem pierwotnie z urodzenia.
0: Tak, czyli no jak widzimy, był to warunek wyboru na tron Polski.
1: Ale jak już wspomnieliśmy, tych należących do narodu polskiego, czyli wciąż to jest szlachta przede wszystkim, tak, chłopi jeszcze w tym momencie nie są traktowani jako naród. Tych należących do narodu polskiego innowierców, czy to dysydenci, to określenie dotyczy chyba przede wszystkim protestantów,
0: ale
1: prawda?
0: Ale nie tylko, bo zauważmy, że jeszcze w traktacie Grzymutowskiego, czyli tym traktacie, który został zawarty pomiędzy Polską Rzeczpospolitą a państwem rosyjskim, tam właśnie chodziło o zawarowanie wpływu władcy państwa moskiewskiego, państwa rosyjskiego na pozycję prawosławnej Rzeczypospolitej. I w podobnym duchu zaczęli to interpretować przedstawiciele państwa brandenbursko-pruskiego, później już stricte pruskiego.
1: Czyli bo oni występują jako obrońcy protestantów.
0: Obrońcy. Teoretycznie w tym traktacie Grzymutowskiego to niby miało działać w dwie strony, że ewentualnie katolików na ziemiach zabranych przez carów rosyjskich, dawnych ziem pod panowaniem tutaj króla Polski, wielkiego księcia litewskiego, no oni też mieli mieć na wpływ na ich losy, a w rzeczywistości wiemy, że ten wpływ był praktycznie żaden. W odróżnieniu od tutaj naszego wielkiego sąsiada ze wschodu, który rósł w siłę i jakby wykorzystywał to do swoich celów.
1: Czy rzeczywiście musiał ochraniać w jakiś sposób ten nasz sąsiad ze wschodu

0: we Francji czy w innych krajach zachodnich, no nie ma często porównania. Tutaj akurat ludność żydowska, powiedziałbym, miała swoją ojczyznę. Ich było tutaj najwięcej na tych wschodnich ziemiach właśnie Rzeczpospolitej, ale jednak no, to była taka karta do rozgrywania, że to jest ta anarchiczna Rzeczpospolita, która, no, odchodząc od wątku żydowskiego, a przechodząc do wątku właśnie tych tak zwanych dysydentów religijnych, no, że im się źle dzieje.
1: To jest ten główny motyw, dla którego zostaje zawiązana Konfederacja Barska, że oto obce państwa pod pretekstem ochrony poddanych króla polskiego, czy też obywateli Rzeczypospolitej, ale innych wyznań, zaczynają ingerować bardzo silnie w politykę wewnętrzną. I dlatego panowie szlachta zaczynają się buntować.
0: No i... tam jeszcze jest ciekawy wątek, ponieważ na samym początku panowania ostatniego monarchy Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego, pojawia się pomysł jednak na reformy. I to familia Czartoryskich, z którą on jest związany, forsuje ten program. I w tym momencie, no, tak można powiedzieć o swego rodzaju szatańskiej intrydze ambasadora rosyjskiego, który poduszcza szlachtę, która zawiązuje pierwsze takie jeszcze konfederacje, no, przed tą Barską, które formalnie miały być właśnie w obronie religii katolickiej. Okazuje się, że w rzeczywistości Rosjanie, no, tak ich odpowiednio nastawiali, żeby ten wątek wykorzystać, że te reformy też w jakiś sposób podważają istniejący stan rzeczy, a faktycznie oni zagrali tą w ostatnim momencie tą kartą dysydencką, co ewidentnie okazało się po prostu oszustwem, perfidią. Protestują tutaj duchowni i w pewnym momencie jeden z tych duchownych, biskup Kajetan Sołtych, zostaje wywieziony do Kaługi. To już jest jawny gwałt. Senator Rzeczypospolitej zsyłka...
1: Biskup Kościoła Katolickiego zostaje przez obce państwo...
0: Tak. I jeszcze zauważmy, że w tak zwanych prawach kardynalnych, czyli powiedziałbym takich aktach stanowiących swego rodzaju gwarancję ustroju Rzeczypospolitej, takiego jaką szlachta tą Rzeczpospolitą chciała widzieć, czyli oczywiście liberum veto, czyli sejmiki szlacheckie wszechwładne, pojawia się jednak ten wątek odpowiedniego uhonorowania dysydentów, co było nie do przyjęcia także przez masę szlacheckiej i jej przywódców.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, moim i państwa gościem jest dzisiaj dr Adam Buława, historyk, a rozmawiamy o tym, jak kształtowała się przez wieki wzajemna zależność między powstaniami narodowymi, w ogóle ruchem niepodległościowym, a Kościołem katolickim, katolicyzmem. Zatrzymaliśmy się przy początkach Konfederacji Barskiej. Bardzo często spotykamy w ocenie Konfederacji Barskiej takie zupełnie przeciwstawne słowa. Z jednej strony właśnie pierwsze powstanie niepodległościowe przeciwko obcej dominacji, pierwsze antyrosyjskie powstanie szlachetnych romantyków. Z drugiej strony beznadziejna szlachecka ruchawka inspirowana przez jakichś kompletnie zacofanych ludzi, którzy właśnie chcieli zatrzymać zmiany ustrojowe. Jaka ta konfederacja była?
0: Myślę, że warto się odwołać do najwybitniejszego chyba historyka tego zjawiska, czyli Władysława Konopczyńskiego. I on tutaj faktycznie doszukuje się pewnego dramatu w tym, że po dwóch stronach stanęli z jednej strony obrońcy niezależności i oczywiście także praw wiary religii katolickiej, a z drugiej strony reformatorzy. Tak jakby te dwie, można powiedzieć, płaszczyzny były sobie wrogie i przeciwstawne. I zauważmy, że do pewnego momentu to nie było tak, że ta grupa królewska zwolenników króla była całkowicie zamknięta na jakieś porozumienie się czy dogadanie.
1: Z konfederatami.
0: Tak, wbrew pozorom. Oczywiście w pewnym momencie mamy już, można powiedzieć, moment, z którego nie ma odwrotu, czyli zamach na króla, porwanie króla i wtedy wiemy, że już porozumienia być nie mogło. Ale do tego momentu przynajmniej... oczywiście mamy też taki moment, kiedy mówi się o detronizacji króla, konfederaci jakby go ogłaszają, wyjmują go w pewnym sensie spod prawa. I tutaj rzeczywiście niefortunnie trochę w tą sprawę wdał się największy chyba z bohaterów konfederackich, Kazimierz Pułaski, prawda? I później na niego spada odium zamachowca, czy nawet królobójcy, chociaż ten wątek zabójstwa, trochę przesadzony, podrasowany, można powiedzieć, zwłaszcza, że sam zamach dosyć groteskowo przebiegał, prawda?
1: Może przypomnijmy, bo to rzeczywiście rzeczywiście jest historia jak z Monty Pythona.
0: Tak, więc rzeczywiście tutaj król wraca sobie z obiadu u swojego krewnego. Pamiętajmy, że wówczas Warszawa jest dosyć ciemna, bo nie ma oświetlenia, nie ma latarni ulicznych. Jedzie sobie karetą w tam otoczeniu hajduków, no i na

0: nagle go atakują ni z tego, ni z owego tajemniczy przeciwnicy. No, tutaj jest mała strzelanina, tam bodajże jeden z tych hajduków zginął, drugi ranny. Król tam próbował uciec, gdzieś tam go osmalono, gdzieś tam mu but spadł. W każdym razie króla wsadzono na wierzchowca i pocwałowano. Od razu pytanie, gdzie Straż Marszałkowska? Pamiętamy patrole wojska, ale i także i żołnierzy rosyjskich, no takie czasy, że ci nasi sąsiedzi wówczas już ten patronat roztoczyli. W każdym razie wywozi się króla w kierunku północnym na tereny dzisiejszego Marymontu. Z tym, że tak jakoś dziwnie się stało, że ten orszak, że tak powiem, porywaczy się kurczy, bo ktoś tam się odrywa w pewnym momencie po kolei. Nagle się okazuje, że król zostaje z jednym z tych porywaczy i tenże porywacz jest przez króla, że tak powiem, agitowany tak, żeby się nawrócił, żeby jednak...
1: Źle zrobił,
0: tak. I rzeczywiście dochodzi do tego, że król zatrzymuje się w rodzinie młynarzy na Marymoncie, bo to wiemy, tam są wtedy wiatraki, piecze się chleb z marymonckiej mąki.
1: I młyny wodne tak, też tak. Na tych
0: wszystkich stawkach. I on tam spędza noc, a w tym czasie idzie, że tak powiem, posłaniec do właściwego miasta, do centrum, żeby jednak monarchę przywieźć na zamek i o dziwo gdzieś tam w godzinach porannych na taki lekko skonfundowany, ale żywy i cały dociera na zamek. Od razu, co ciekawe, w nocy było pewne zaskoczenie, ale też zastanawiano się później w historiografii, czy nie było w tym jakiejś intrygi nawet królewskiej.
1: Jakaś prowokacja po prostu.
0: Prowokacja, bo król wtedy się jako cudownie ocalony przedstawiał przed całą Europą. Wtedy już, że tak powiem, sprawiedliwość moralna była po jego stronie i nawet dwory monarsze, które w tym czasie, niektóre tak może nieoficjalnie, ale sympatyzowały z konfederatami, no teraz już nie mogą. No skoro została ręka podniesiona na majestat, tak. To już jakby trudno z nimi współpracować.
1: Czyli konfederaci zostają skompromitowani, zaczyna się wojna już na noże. Ta wojna nie ma dla konfederatów przebiegu szczęśliwego. Jeden z generałów rosyjskich przechwalał się, że jest w stanie, mając dywizjon, proszę państwa, dywizjon to jest około 300 wtedy żołnierzy, dywizjon karabinierów rosyjskich jest w stanie przejść przez całą Rzeczpospolitą z północy na południe, z zachodu na wschód, niezaczepiany przez nikogo.
0: Rzeczywiście, no, ogniska konfederackie jakby są izolowane, one wybuchają niezależnie, nie ma koordynacji, a szlachta, no, rzeczywiście, no, po tych wielu latach pewnego wstrzymania działań wojennych i takiego swobodnego życia sielskiego, właściwie w tym momencie, kiedy staje przeciwko regularnym oddziałem rosyjskim, to przeważnie, no, bitwy kończą się rozsypką, rozbiciem. To jeszcze raz bym przywołał Pułaskiego, on zasłynął w dużej mierze z tego, że bronił się w jakichś fortyfikowanych miejscach, jak właśnie Jasna Góra, czy na przykład tak zwane Okopy Świętej Trójcy. I to są takie momenty pozytywne, natomiast fakt faktem, że przeważnie, no, polegało to wszystko na uganianiu się przez dowódców rosyjskich za tymi grupkami szlacheckimi, które
1: podają tyły w polu.
0: Podają przeważnie tyły, rzeczywiście.
1: W sferze symboliki Konfederacja Barska bardzo silnie się zapisuje w tych dwóch aspektach, które dla nas w czasie tej rozmowy są szalenie ważne. To znaczy, z jednej strony ten sznyt narodowy w stroju, w broni, w takich elementach wizualnych, ponieważ wszyscy konfederaci i ci, którzy z konfederatami sympatyzują, noszą się po polsku. To są kontusze, to są czapki nomen omen konfederatki, czyli rogatywki z barankiem, to są symbole narodowe, orły, to są szable polskie, w odróżnieniu od szpad czy pałaszy prostych zachodnich, to są ryngrafy z Matką Boską. I tu mamy ten drugi element szalenie istotny, symbolika religijna, prawda? Matka Boska jest patronką Konfederacji. Te ryngrafy, powiedzmy może...
0: Szkaplerze.
1: To są tak naprawdę szczątkowy element zbroi na szyi, czy też na piersi zawieszony. Tam na ogół pojawia się albo Matka Boska, może być Święty Jerzy, może być Święty Michał Archanioł. Tak samo na sztandarach konfederackich. Bardzo często pojawiają się symbole religijne, tak samo literatura, pieśni konfederackie, wiersze. Tam wszędzie się te odwołania do religii pojawiają. No i tutaj taka niezwykle zastanawiająca sprawa, mało znana, często przez historyków, nawet zawodowych, niewyciągana, Tatarzy polscy. Mieliśmy regimenty, chorągwie tatarskie za czasów I Rzeczypospolitej i co się okazuje? Znaczna część tych wszystkich panów Azulewiczów, Achmatowiczów, Mirza Ułan i tak dalej,

0: Nowiczów, polska szlachta, ale muzułmańska, staje pod sztandarami konfederackimi. Uważają, że lepiej będzie o ich wolność dbać ta katolicka polska szlachecka niż liberalna caryca Katarzyna. To też jest taki mało znany wątek, ale chyba dość charakterystyczny.
1: W ogóle warto zauważyć, że Konfederacja Barska jest swego rodzaju takim fenomenem sprzeczności. Wiele różnych wątków, tak jak mówiliśmy, są wątki bardzo pozytywne, tak? Ten wątek walki o niepodległość to jest to, co tej Konfederacji zawdzięczamy jednak, ale troszkę takich elementów konserwatywnych, nawet powiedzielibyśmy wstecznych, prawda? To się tu pojawia. Jednym z tych takich aspektów dosyć niezwykłych, jak na taki arcykatolicki ruch, jest to, w kim Konfederaci widzieli swoich sojuszników. Bo rzeczywiście polscy Tatarzy, ale i Hanat Krymski, jeszcze istniejący wtedy jako nasz potencjalny sojusznik, czyli państwo muzułmańskie. Bo Szwecja, która też jest w sumie państwem protestanckim.
0: Jest skonfliktowana z Rosją.
1: Tak.
0: Czyli
1: tak.
0: Tu kierujemy się zasadą...
1: No i oczywiście Francja też. Francja będzie, bo pamiętajmy, że wysyłają konfederaci swoich przedstawicieli do Wersalu. Z kolei Francuzi przysyłają tutaj generała Di Morier jako doradcę. Właśnie, to jest charakterystyczne, że rzadko się zdarzało, żeby z nadsekwany przychodziły jakieś oddziały zbrojne. Oczywiście trzeba było poczekać do epoki napoleońskiej.
0: O czym sobie później powiemy.
1: Ale przeważnie to się kończyło na doradcach.
0: I tu chyba rozpoczyna się ta nasza taka wielka, niespełniona miłość, mówię, nasza Polska do Francuzów, że otóż tam nad Sekwaną w Paryżu bije do Polski takie potężne uczucie, oni będą nam pomagać w naszych tutaj problemach w środkowej Europie, Francuzi będą nam pomagać. Chyba trochę dlatego, że bezpośrednim sąsiadem Francji jest rosnące w siłę Królestwo Pruskie. I to też na tej zasadzie, ale zdaje się, że w tej naszej miłości do Francji więcej było chcenia niż realizmu.
1: Właśnie, bo myślę, że tutaj z punktu widzenia polityki francuskiej, byliśmy elementem pewnej układanki, mówiono o tak zwanej ścianie wschodniej, europejskiej, poczynając właśnie od Półwyspu Skandynawskiego, Szwecja, Rzeczpospolita, Turcja. I to byli ci potencjalni sojusznicy, ale to nie było na pewno, można powiedzieć, pierwszoplanowe zamierzenie w jakiś sposób ocalić Rzeczpospolitą. Nie, było to postrzegane jako pewien można powiedzieć taki fragment puzzle całego kontynentu. Wiemy, że gdzieś tam ta Rosja funkcjonuje. Te mocarstwa pozostałe naszych sąsiadów, późniejsze, zaborcze, też raczej jako przeważnie przeciwnik, czy Prusy, czy państwo habsburskie, Austria. No i tutaj gdzieś ta Polska, ale to nie było nigdy tak, że jakąś pierwszorzędną rolę dla Francji żeśmy odgrywali. Ja myślę, że najlepszym tego przykładem jest pierwszy elekcyjny nasz monarcha, Henryk Walezy, który w momencie, kiedy przychodzi propozycja objęcia tronu we Francji, to potajemnie opuszcza nasz kraj.
0: Rzuca polski tron i ucieka do Francji.
1: Chociaż teoretycznie nie było to niemożliwe łączyć obydwa, że tak powiem, stanowiska, ale on wybrał to bliższa koszula ciału. Tak byśmy
0: tam mówili. Miał tron dziedziczny, tutaj elekcyjny. Wracając do końca XVIII wieku, drugiej połowy, czyli właśnie te czasy barskie, wspominał pan doktor o tym, że konfederaci też próbowali jakąś taką grę geopolityczną prowadzić, szukając sojuszników, kierując się tu już właśnie rozumem politycznym, a nie kwestiami religijnymi, bo czy to muzułmański Hanat Krymski, czy muzułmańska Turcja, czy luterańska Szwecja, wszystko to wrogowie Rosji, niewiele z tego wyszło. Konfederacja Barska kończy się, co tu dużo mówić, klapą i takim chyba pierwszym sygnałem, że nie źle dzieje się w Rzeczpospolitej, tylko bardzo źle dzieje się w Rzeczpospolitej. Ale zanim doszło do tego upadku, chciałbym, żebyśmy taką jedną postać tu wspomnieli, bardzo istotną, ksiądz Marek.
1: Ksiądz Marek Jan Dołowicz, prorok Konfederacji, a rzeczywiście pojawia się w tym barze i z tym barem jest jego, powiedziałbym, legenda związana. On potem się pojawia przede wszystkim w utworach Słowackiego, bo to Słowacki jest tym z naszych wieszczów narodowych, który ukochał sobie właśnie Konfederację Barską, dostrzegł pewne jakby te cechy takie istotne dla takiego, powiedziałbym, rozwoju, przeobrażania się narodu szlacheckiego, nawet później może i w naród już stricte polski. I fakt faktem, że ten prorok, jak każdy ruch taki trochę profetyczny, powiedzielibyśmy, mistyczny, bo to jest trochę taka aura właśnie Konfederacji, że tam mamy swego rodzaju krzyżowców. Oni uczestniczą w takiej krucjacie z tymi siłami zła. Przeciwnikiem jest niestety król zwany Ciołkiem.
0: To przypomnijmy od jego herbu.
1: Z drugiej strony właśnie jest ta okrutna Rosja. Trzeci wątek, warto zauważyć, wybucha wtedy na Ukrainie powstanie też zwane zarządzane Koliszczyzną, mamy wówczas Rzezie, Humania i innych miejscowości, takie bunty chłopskie, kozacko-chłopskie można powiedzieć, które zresztą są tłumione zarówno przez oddziały Rzeczpospolitej tego Wojska Królewskiego w porozumieniu z Wojskiem Rosyjskim. I tutaj właśnie ten element stricte religijny. Ja jeszcze tylko bym jedną ciekawą kwestię poruszył. Jaki był stosunek oficjalny państwa kościelnego stolicy apostolskiej, prawda? Bo mówiliśmy o tym, że tak, duchowni w Polsce zachowywali się bardzo różnie. Bo z jednej strony mamy ten niższy kler, który uczestniczy bardzo otwarcie.
0: No i tu jego symbolem jest właśnie ksiądz Marek.
1: Chociaż nie każdy oczywiście duchowny, nie każdy ksiądz czy zakonnik. Mamy oczywiście biskupów, z których kilku się opowiada po tej stronie, jak biskup Adam Krasiński, właściwie i dyplomata, intelektualista, taki rzeczywiście spiritus movens z całego ruchu, można powiedzieć. No, reszta kleru raczej zachowuje taki dystans
0: tego wyższego hierarchii,
1: tak. Natomiast jak się zachowują przedstawiciele, powiedziałbym, właśnie stolicy apostolskiej? Otóż tutaj ciekawie, że tak powiem, odnosi się do całej sytuacji nuncjusz ówczesny, który wydaje się, że był w jakiś sposób urzeczony tą taką egzotyką dla niego Konfederacji, do tego stopnia, że nawet w pewnym momencie błogosławi oręż Konfederatów i udziela błogosławieństwa, to jeszcze przed zamachem, Kazimierzowi Puławskiemu. Z tym, że w pewnym momencie sam Watykan, papież ówczesny i jakby kuria papieska stwierdziły, że nie jest to dobre rozwiązanie, że nie powinien przedstawiciel państwa watykańskiego, nuncjusz, dziekan de facto korpusu dyplomatycznego, odpowiadać się jednoznacznie po jednej ze stron. Dlatego, że z perspektywy Rzymu ważne było utrzymanie pewnej równowagi, czyli nie wskazywanie palcem, która ze stron ma rację w tym sporze, prawda? Bo ważna jest kwestia zachowania religii katolickiej, ale też i pewna geopolityka międzynarodowa.
0: No i to, o czym wspominaliśmy, podniesienie ręki na pomazańca Bożego.
1: Tak, to już był ten moment przełomowy i zauważmy, co Klemens XIV, ówczesny Ojciec Święty, robi. Otóż nawet w bullą papieską w 1772 roku ogłasza jubileusz z okazji ocalenia króla z rąk zamachowców.
0: Czyli tak jakby odwrócenie sympatii.
1: Tak.
0: Ewidentnie.
1: Aczkolwiek mówi się, że ten nuncjusz był przez stolicę tak troszeczkę dezawuowany przez stolicę apostolską. Czyli widzimy, że z tej perspektywy, powiedziałbym tam znad Tybru, pewne sprawy trochę inaczej wyglądały niż kiedy się przebywało nad Wisłę po prostu.
0: Tutaj jak się zobaczyło te sztandary z Matką Boską, te ryngrafy, tą rozmodloną szlachtę, wyglądało to inaczej. No, niemniej Konfederacja się kończy, trwa jej mit, a nawet się rozwija, natomiast Polska doznaje pierwszego takiego, nie wiem jak to nazwać, policzek, kubeł lodowatej wody.
1: Cios.
0: Potworny cios, prawda?
1: Potworny cios. Jest decyzja o przeprowadzeniu pierwszych traktatów podziałowych, rozbiorowych. Stanisław August Poniatowski pisze list do papieża z prośbą o interwencję, bo jednak uszczerbku dozna Polonia Semper Fidelis, Polonia zawsze wierna, państwo właśnie, jak już mówiliśmy, arcykatolickie.
0: Które broniło przed nawałą muzułmańską przez długie stulecia.
1: Tutaj warto jeszcze na chwilkę się zatrzymać przy samej postaci króla, który, jak wiemy, został monarchą dzięki poparciu rosyjskiemu na bagnetach rosyjskich.
0: No niektórzy mówią nawet, że na...
1: Przez łożnicę.
0: Pod pierzyną Katarzyny wręcz.
1: Przez łożnicę, ale też pamiętajmy, że właśnie familia Czartoryskich, z którą on był związany, wtedy miała na samym początku zielone światło. Później, kiedy rozpoczęła plany reform, to światło, że tak powiem, dla nich było czerwone na moment, bo jednak wzmacnianie Rzeczpospolitej nie było w interesie Rosji siłą rzeczy. W każdym razie jak z królem? Otóż król wychowany był co prawda w wierze katolickiej, rzymskokatolickiej, ale można powiedzieć podróżował po Europie, ocierał się, że tak powiem, o różne prądy wolnomyślicielskie, liberalne i w pewnym momencie można też dostrzec
0: Indyferencja religijna.
1: Indyferencja albo też dualizm. Dualizm, czyli taka postawa, która wskazuje na to, że no, nie wierzy się w Boga takiego, który no, że tak powiem, jest...
0: Jedną z prawd wiary katolickiej.
1: Dokładnie. Natomiast trochę na zasadzie, że tam gdzieś jakaś siła wyższa, sprawcza, wprawiła wszystko w ruch i tyle.
0: Bóg filozofów. Proszę państwa, do tej rozmowy bardzo istotnej,

0: stosunku króla, ostatniego króla Rzeczypospolitej do religii. Wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
1: Historia Kościoła.
0: No i tak, mamy ostatniego króla Rzeczpospolitej. To jest schyłek pewnej epoki. Epoki, którą profesor Cegielski nazywał błękitną epoką, wspaniałą epoką. Epoka, w której bardzo dużo do powiedzenia mieli panowie w fartuszkach. Epoka masonerii, XVIII wiek. Wspominał pan doktor przed przerwą, że król ocierał się o takie środowiska. Zresztą był inicjowany chyba na brata w którejś loży masońskiej. Jego wiara, no nie była wiarą
2: ortodoksyjną.
0: Po pierwszym rozbiorze wpływy tych braci w fartuszkach, czyli wolnomularzy, są chyba bardzo silne w środowisku królewskim, w ogóle wśród elity, która ma tutaj cokolwiek do powiedzenia. Jak ta sytuacja wygląda w ostatnich latach Rzeczypospolitej?
3: No właśnie, tutaj warto zauważyć, że na pewno te wpływy oświeceniowe są silne, ale ja jednak mimo wszystko uparłbym się przy takim twierdzeniu, że król zdawał sobie sprawę, iż dobre stosunki z Watykanem, ze Stolicą Apostolską są niezbędne, są konieczne, żeby rządzić tym państwem, prawda? Pamiętamy, że on też w jakiś sposób w dobie Sejmu pierwszego rozbiorowego, na chwilę do tego jeszcze bym się...
0: 1773 rok.
3: Wówczas król uważał, że jeżeli w odpowiedni sposób zaapeluje do papieża, no to z kolei papież wpłynie przynajmniej na cesarzową wówczas austriacką Marię Teresę.
0: Prawda? Katoliczkę.
3: Katoliczkę.
0: Arcykatoliczkę.
3: Tylko, że przede wszystkim siła oddziaływania takich apeli była ograniczona. Po drugie, zauważmy, że pozostali monarchowie, jeden jest, powiedziałbym, protestancki, druga monarchini jest prawosławna. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Więc odpowiedź na pismo królewskie jest taka, no właśnie, synu...
0: Błogosławimy.
3: Błogosławimy, no ale trzeba robić wszystko, żeby, że tak powiem, pozycja religii katolickiej została utrzymana. I co ciekawe, kolejny nuncjusz już pojawia się na tym sejmie rozbiorowym i no tak oddziaływuje na króla, że w jednym z traktatów rozbiorowych, w artykule kolejnym, pojawia się gwarancja praw religii, status quo tak naprawdę we wszystkich, na wszystkich terenach właśnie oderwanych od Rzeczypospolitej. Inna sprawa, w jaki sposób to będzie interpretowane przez tychże monarchów, pewnie o tym jeszcze za chwilę, ale tak to niestety wygląda.
0: Czyli wygląda to w ten sposób, że kawałki, i to spore, obszary Rzeczypospolitej zostają oderwane od niej, włączone do tych monarchii, do tych imperiów sąsiednich, w zamian za, cóż, no gwarancję, że katolickiej szlachcie tam się specjalnie krzywda nie stanie.
3: Znaczy to przynajmniej z perspektywy papieskiej no było najważniejsze. Nie możemy wiele zrobić dla tej naszej wiernej córy, tej Rzeczypospolitej, ale przynajmniej no, naszych wyznawców utrzymujemy w jakimś dobrym bycie.
0: Czy Polacy, mówię tutaj właśnie o tej szlachcie, która została, czy to na Pomorzu, czy na terenach wschodnich, czy oni czuli się w jakiś sposób, nie wiem, oszukani, zdradzeni przez papieża?
3: Czy pojawiają się jakieś
0: takie ślady?
3: Nawet nie, bo tutaj zauważmy, bardzo ciekawa sytuacja jest związana z kasatą zakonu jezuitów i tutaj zauważmy, że te majątki pojezuickie, czy to właśnie w obydwu krajach niemieckich, czy właśnie w Rzeczpospolitej, no to akurat szlachta specjalnie nie protestuje, o dziwo. Tutaj warto przytoczyć kwestię dosyć specyficzną, mianowicie caryca utrzymała zakon jezuitów.
0: Prawosławna caryca.
3: Tak. Bo jej to było na rękę. I ci jezuici wysławiali właśnie tą monarchinię tam z Nadnewy, prawda? Natomiast jeszcze jeden ważny wątek, bo jednak król próbuje tym okrojonym państwem jednak rządzić, próbuje zmieniać to państwo, a zostaje przygotowany tak zwany kodeks Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza, który miał no, jakieś próby, propozycje reform zaproponować. Ten kodeks został zablokowany wspólnym działaniem, niestety, Moskwy, ale no, kolejnego nuncjusza papieskiego i ambasadora rosyjskiego. A dlaczego? No, wiemy, dlaczego zrobił to przedstawiciel Rosji.
0: No, miał tym oczywisty interes, ale dlaczego papież?
3: Dlaczego papież poprzez swojego przedstawiciela? Niestety właśnie dlatego, że tam pojawiały się propozycje jednak ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego. Bo to jest w tym duchu oświeceniowym. Zauważmy, że podobne rozumowanie mamy także chociażby i w Austrii, gdzie przecież mamy tak zwane

0: na reformy józefińskie, prawda? To już za kolejnego cesarza Józefa II. Kościół ma być podporządkowany państwu, prawda? Trochę tak, co ciekawe, jak w Rosji, bo tam też cerkiew ma być takim służebnym narzędziem dla państwa. I tutaj tak w podobnym duchu ci reformatorzy polscy, no na pewno w duchu oświeceniowym, trochę i także masońskim, tak to postrzegali. Na przykład pojawił się także pomysł na likwidację w ogóle funkcji nuncjusza papieskiego, że to jest tak jakby przedstawiciel obcego mocarstwa, dyktujący tutaj wiele, bo jeszcze się pobiera annaty tak zwane, czyli opłaty na rzecz stolicy apostolskiej. Mamy z tym pewien problem.
1: No i tu wiemy, że papież zareagował poprzez swego nuncjusza i storpedował ten pomysł, czyli rodzi się drugi mit, drugi stereotyp, do dzisiaj funkcjonujący w literaturze, zwłaszcza w publicystyce jakiejś antychrześcijańskiej, antykatolickiej, że oto Kościół jest co? Siedliskiem ciemnoty, konserwy i zacofania.
0: No właśnie, to jest ten problem.
1: Ale zdarzają się księża, biskupi po drugiej stronie barykady, czyli właśnie wśród tych inicjatorów przemian. Choćby ten, który się na obiadkach czwartkowych często udzielał, biskup Krasicki.
0: Tak, mamy biskupa Krasickiego, mamy oczywiście Hugo Kołłątaja, mamy Stanisława Staszica, to są wszystko duchowni. Może przy tych dwóch ostatnich mało słychać o ich takim, nazwijmy to, zaangażowaniu religijnym, duchowym, ale rzeczywiście tak to było. Przy okazji... Dlaczego Stolica Apostolska podejrzliwie patrzy, bo przechodzimy pomału do Sejmu Czteroletniego, do tego dzieła wiekopomnego z uwieńczonego, rzecz jasna, ostatnich lat Rzeczypospolitej, uwieńczonego Konstytucją 3 maja. Dlaczego patrzono tak podejrzliwie? Bo tam właśnie bardzo aktywny był Hugo Kołłątaj, a to był ten ksiądz, który się po prostu, że tak powiem, naraził.
1: Ksiądz niepokorny,
0: ksiądz trochę wolnomyśliciel, taki lekko na indeksie, powiedzielibyśmy, no niemalże wyklęty, chociaż formalnie na
1: on ekskomuniką chyba nigdy nie został.
0: Nie, ale był traktowany no jednak jako taki rozłamowiec.
1: Taki enfant terrible dokładnie, kościoła.
0: Dokładnie.
1: Wiemy, że tacy księża również w naszych czasach funkcjonują i przez liberałów są noszeni na rękach. Kościół niekoniecznie musi patrzeć na nich przychylnym okiem.
0: Tak jest.
1: Zbliża się ten Sejm Wielki,
0: tak.
1: Masoneria robi swoje, ale robi swoje nie tylko w Rzeczpospolitej. Na zachodzie Europy zaczynają się niesamowite przemiany, tak, które doprowadzają w rezultacie do rewolucji francuskiej.
0: No właśnie.
1: I tutaj zatrzymamy się na moment chyba przy relacjach Kościół i Rzeczpospolita, bo to jest wydarzenie z kategorii Kościół w ogóle i polityka światowa. No nie sposób mówić o powstaniach narodowych, o polskiej walce o niepodległość, nie wspomniawszy o tym, co się działo w związku z Europą i z rewolucją francuską.
0: No właśnie. Na pewno tutaj w pierwszej fazie też pamiętajmy o zaangażowaniu przedstawicieli duchowieństwa, opacjeje. Tutaj, prawda, autor broszury Czym jest stan trzeci, no można powiedzieć, że był jednym z inspiratorów zmian, z tym, że to ostrze rewolucji coraz bardziej stawało się antyklerykalne.
1: Wypuścili dżina z butelki.
0: Tak, i okazało się, że część duchowieństwa nie chciała jednak być tymi księżmi na usługach państwa, tylko raczej, ośrodek swój, że tak powiem, decyzyjny widziało mimo wszystko nad Tybrem. A to z kolei, kłóciło się z tą wizją świeckiego państwa, szczególnie po dekapitacji króla i po wprowadzeniu republiki, mamy już otwarty konflikt, otwartą wojnę. Księża są wrogami. Religia katolicka też jest na indeksie, powiedzielibyśmy. Kult istoty wyższej.
1: Religia rozumu zostaje
0: religia
1: wprowadzona.
0: I w tym momencie, można powiedzieć, role zostały rozdane.
1: Rewolucja francuska i wszystko, co ma jakikolwiek związek z rewolucją francuską, jest po prostu postrzegane jako ewidentny wróg katolicyzmu.
0: Tak.
1: I Kościół nie może na to pozytywnie patrzeć. Dlaczego to jest tak istotne w kontekście naszej rozmowy, czyli tego, co dzieje się nad Wisłą?
0: Tu zauważmy, że postrzega się pewną inspirację czy powiązania pomiędzy Warszawą a Paryżem. Co oczywiście jest niezgodne z rzeczywistością, bo prośby o wsparcie, które były tutaj często podejmowane przez tych przygotowujących Polaków przyszłe powstanie kościuszkowskie, zostały, że tak powiem, przez Francuzów odrzucone, przez tych nawet najbardziej zagorzałych rewolucjonistów. Chociaż ja bym jeszcze na chwileczkę tutaj wrócił do właśnie samego dzieła Sejmu Czteroletniego i przede wszystkim do właśnie Konstytucji 3 maja. Otóż okazuje się, że król poprosił papieża, z którym go całkiem, że tak powiem, dobre...

0: łączyły kontakty i papież wydał specjalne brewę, to już zresztą kolejny papież, nie ten z tych czasów, o których mówiliśmy.
1: Nie, Klemens XIV.
0: Nie, to już był w tym momencie Pius VI bodajże. I to brewę na prośbę króla zostało wydane, w którym pozytywnie papież się wypowiadał Konstytucji 3 maja.
1: Czyli nie był to spisek masoński, jak niektórzy twierdzą. No Konstytucja 3 maja, no spisek
0: właśnie,
1: masoński.
0: Właśnie, i dalej król w tym momencie prosi o to, żeby przesunąć święto świętego Stanisława na 3 maja. Po pierwsze, on jest Stanisław i on ma te swoje 5 minut w historii takiej chwały. Po drugie, no, żeby połączyć święto patrona Polski ze świętem właśnie aktu konstytucyjnego. No i to wszystko razem. Prawda?
1: Czyli ta konstytucja, uchwalenie konstytucji odbywa się przynajmniej z przychylnością, jeśli nie błogosławieństwem Kościoła.
0: Tak.
1: Wbrew temu, co się często w historiografii
0: spotyka. I jeszcze pamiętajmy, co się tutaj dzieje, mianowicie wotum za uchwalenie konstytucji miało być świątynia opatrzności Bożej. To też się nie mogło nie podobać, jak się o tym dowiaduje ojciec święty, głowa Kościoła katolickiego. Czyli wbrew pozorom to nie jest wszystko takie oczywiste i nawet autor książki, brytyjski autor poświęconej właśnie relacjom Kościoła i, że tak powiem, twórców Sejmu Czteroletniego tego wiekopomnego dzieła, wskazuje, że ci nasi duchowni współpracowali z tym nurtem, że tak powiem, oświeceniowym, mimo różniących ich często, że tak powiem, poglądów i
1: na istotę wyższą, bądź tak, wielkiego architekta, jak to nazywano
0: wtedy. I tutaj
1: wtedy
0: widzimy, że jakby da się, jeżeli się chce.
1: Czyli ten mit uchwalenia konstytucji jako takiego wspólnego wysiłku wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mieli coś do powiedzenia oczywiście, on daje się obronić, prawda? I to odwoływanie się później w kolejnych mrocznych latach do tego ostatniego jasnego przebłysku w historii dawnej Rzeczypospolitej, ono ma pewne uzasadnienie. To nie jest tylko wizja oderwana od rzeczywistości.
0: Więc właśnie, okazuje się, że...
1: Jak się chce, to się da.
0: To się da. No, często się mówi, że pojawia się tak może nieco bardziej patetycznie sformułowane twierdzenie, że Konstytucja 3 maja to był tak jakby wiatek dany umierającemu na tą drogę...
1: Choremu przed śmiercią się polepsza.
0: I to ta Rzeczpospolita umierająca jeszcze się wzmocniła, ten akt w skali europejskiej i światowej, dużej wymowy i wcale nie tak antyklerykalny, bo zauważmy, że w Konstytucji tam rola wiary katolickiej jest zawarowana.
1: Prawda? Król dalej musi być katolikiem, prawda? Wedle ustaleń
0: niezależnie od jego osobistych poglądów, ale przynajmniej nominalnie.
1: Nominalnie musi
0: tak
1: być katolikiem.
0: Wygląda.
1: Tak jak zdaje się w Wielkiej Brytanii, do dzisiaj z kolei katolikiem chyba być nie może.
0: Że to zniesiono. Jakieś te prawa antykatolickie zostały jakiś czas temu zniesione.
1: Że w każdym razie przez długie stulecia było tak, że musiał być głową tego kościoła anglikańskiego.
0: Ale wszystko się w historii zmienia. Pamiętajmy, że mieliśmy pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych katolika w pewnym momencie, teraz czarnoskórego, więc pewne bariery, myślę, że doczekamy się kobiety jako prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Strach pomyśleć, co będzie dalej.
0: No,
1: ale to na szczęście nie nasze zmartwienie. My zajmujemy się tutaj w naszych obrazach z historii kościoła głównie tymi niełatwymi relacjami między Kościołem a powstaniami narodowymi. W dzisiejszej audycji doszliśmy sobie do Konstytucji 3 maja. Dalej, dopiero mówiąc kolokwialnie, zaczyna się jazda, ale ta jazda będzie już w kolejnej audycji. Moim i Państwa gościem był dzisiaj, nie po raz ostatni, jak ufam, dr Adam Buława, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu serdecznie za wizytę dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Chyba nie ma na świecie nikogo, kto czegoś by się nie bał. Nie ma nikogo, kto nie musiałby zmierzyć się z lękiem. Jednorazowo, raz na jakiś czas da się przeżyć. Gorzej, jeśli z lękiem na ramieniu idziemy przez życie, że ten lęk nam i naszym najbliższym to życie, no, mocno utrudnia. Takim stanem trzeba się fachowo zająć, bo może być po prostu niebezpieczny. Radzenie sobie z lękiem opiera się na technikach relaksacyjnych. Tutaj chodzi m.in. o głęboki oddech, o medytację na przykład, na aktywności fizycznej, na zdrowej diecie również oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Pomaga również akceptacja, jak wyczytałem, uczucia niepokoju, ograniczanie używek, nazywanie lęku oraz rozmowa z bliskim na jego temat. I dziś o tym w drogowskazach, o lęku, który obciąża i nie pozwala spokojniej żyć w tych niespokojnych czasach. Jak sobie z nim radzić? Mam nadzieję, że w tej edycji drogowskazów padnie wiele cennych i wartościowych odpowiedzi w tej sprawie. W roli eksperta dziś Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki, którą mamy na studyjnym stole, a jej tytuł to Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Krótkie pytanie rozgrzewające na sam początek i chyba też zarazem najważniejsze, które będziemy potem rozszerzać i rozkładać na czynniki pierwsze w toku naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania przy radiowym stole. Kiedy lęk, Sebastianie, staje się problemem w naszym życiu?
2: O, to jest takie pytanie, bym powiedział, na które można odpowiedzieć krótko. Lęk staje się problemem wtedy, kiedy faktycznie zaczynamy odczuwać cierpienie. I to jest tak jak z każdą inną emocją. Jeśli dzieje się w naszym życiu coś, co powoduje, że zaczynamy cierpieć, nasze życie codzienne zaczyna wyglądać inaczej, niż byśmy tego chcieli, no to to jest taki sygnał, że to staje się faktycznie problemem, bo emocja sama w sobie nie jest problemem, natomiast jeśli zaczynamy odczuwać mocno objawy psychosomatyczne, nie, czyli zaczynamy na przykład mieć problemy z tym, żeby się uspokoić po dniu pełnym stresu. Jeśli nie potrafimy wracać do takiej psychicznej równowagi, zaczynamy mieć problemy ze snem, problemy z regulacją emocji, jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy ciągle zmęczeni, coraz trudniej nam funkcjonować, zaczynamy cierpieć, to zaczyna powodować, że zaczynamy też myśleć o sobie inaczej i ciągle myśleć o tym, co się z nami dzieje, no to to jest taki sygnał, że trzeba coś tutaj z tym zrobić.
1: Czyli rozumiem, że jeżeli lęk sprawia, że nasze życie staje się niejako, mówię w cudzysłowie, drogą krzyżową, to wtedy jest to już problem, tak?
2: Dokładnie tak. Okay. Dokładnie.
1: Zespół lęku uogólnionego, Sebastianie. Zamartwianie się ciągłe i wszystkim, nie? To musi być szalenie, tak sobie to wyobrażam.

0: obciążające i też destrukcyjne. Dlaczego? Jak to wygląda w praktyce i czy wymaga też fachowej pomocy terapeutycznej? Zespół lęku uogólnionego.
1: Zdecydowanie wymaga pomocy. Zespół lęku uogólnionego to już jest taki stan, kiedy faktycznie my cierpimy z powodu tego lęku przewlekle. To jest tak, że ten lęk towarzyszy nam właściwie każdego dnia i to może być tak, że on jest przez kilka godzin, a może być też przez cały dzień i to jest tak, że zaczynamy zamartwiać się być może jakąś jedną konkretną rzeczą, a może jest tych rzeczy więcej, a może zaczynamy się już zamartwiać tym, że się w ogóle ciągle martwimy, bo to też występuje tutaj taka sytuacja, kiedy my się martwimy tym, że się ciągle martwimy. To powoduje, że ten lęk no, zwyczajnie w świecie nie odpuszcza. On jest coraz częściej, coraz intensywniej obecny, no i może on się objawiać na przykład takim ciągłym pobudzeniem, ciągłym poddenerwowaniem, oczywiście obniżeniem nastroju, nie? Czyli to nie jest taki lęk jak w przypadku lęku napadowego, na przykład kiedy po prostu jakaś sytuacja, jakiś trigger wywołuje napad paniki, bądź nic czego takiego nie ma, a też ten napad paniki może się po prostu znienacka zwyczajnie w świecie, w każdej normalnej sytuacji pojawić na przykład w tramwaju czy w pracy i to są takie epizody, które się mogą zdarzać co jakiś czas, mogą sobie trwać krócej bądź dłużej. Natomiast lęk uogólniony to jest taki stan, kiedy my już jesteśmy cały czas w ogromnym napięciu. Nasze ciało jest ciągle napięte, mięśnie są napięte, wszystko nas boli, zaczyna boleć nas głowa, czujemy się po prostu źle i to już jest taki moment, kiedy to nie odpuszcza, kiedy to samo nie minie.
0: A czy coś, Sebastianie, sprawia, że niektórzy z nas są bardziej niż inni narażeni na życie z lękiem i w lęku, na przykład tym uogólnionym, o którym mówiłeś przed chwilą i o który pytałem przed chwilą ciebie? Szczególne cechy, nie wiem, osobowości, trudne dzieciństwo, traumatyczne przeżycia?
1: Jeżeli chodzi o lęk, czy to lęk uogólniony, czy to inne formy lęku, to oczywiście są pewne rzeczy, które no, muszą tutaj się w życiu człowieka pojawić, żeby on mógł zaistnieć. Dlatego, że można powiedzieć tak w dużym skrócie, że czymś, co rozpoczyna to ten lęk, czymś, co powoduje, że lęk się w ogóle w naszym życiu pojawia, to może być na przykład taki nadmierny, chroniczny stres w dorosłym życiu, ale on jedynie uruchamia tak naprawdę ten lęk. Natomiast zaburzenia lękowe kształtują się już w okresie nastoletnim. To nie jest tak, że nagle my w wieku lat 30 czy 40 doświadczamy jakiejś sytuacji i pojawia się lęk. No i tu jest dużo czynników, które biorą tutaj w tym udział. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że pewne predyspozycje, oczywiście genetyczne, osobowościowe muszą być tutaj, muszą się pojawić, dlatego że nawet duży stres, jeśli my nie mamy takich predyspozycji do lęku, to wcale nie musi powodować, że ten lęk i to zaburzenie lękowe się pojawi. Natomiast na przykład duży stres plus predyspozycje właśnie do zaburzeń lękowych może spowodować, że ten lęk się pojawi. Więc oczywiście nasze dzieciństwo, to czy ono było bezpieczne dla nas, czy my czuliśmy się w naszym domu zaopiekowani, ma tutaj duże znaczenie, bo chociażby biorąc pod uwagę to, co mówi nam neuronauka, to jeżeli mieliśmy dzieciństwo, w którym nie było bezpiecznie, w którym raczej było więcej stresu i więcej niepewności, no to nasze ciało migdałowate rośnie po prostu trochę większe, co w przyszłości powoduje, skutkuje tym, że zwyczajnie w świecie jest bardziej nadpobudliwe, zdecydowanie bardziej intensywnie i częściej reaguje na sygnały awersyjne, na różnego rodzaju bodźce, nawet dla nas zupełnie nieświadome, bo my nie musimy wszystkiego pamiętać. To są raczej skojarzenia, które są uruchamiane na bazie tego, co ciało migdałowate wychwytuje i co w pamięci roboczej tutaj zaczyna się łączyć, żeby wywołać reakcję. Więc chociażby to, że to ciało migdałowate jest większe, to jest jeden z takich elementów, który powoduje, że ten lęk w dorosłym życiu będzie nam towarzyszyć i to jest właśnie też taki element, który mówi o tym, że no nie tylko samo myślenie, na przykład nie tylko same predyspozycje zamartwiania się, nie tylko jakaś neurotyczność na przykład powoduje, że my w dorosłym życiu tego lęku mamy więcej, tylko właśnie neurofizjologia, neurobiologia.
0: Na 27 stronie twojej książki, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, piszesz, Sebastianie, tak. Lęk to podstępna bestia. Dlaczego? Jak to rozumieć? Poproszę o takie rozwinięcie tej myśli, krótkie chociaż.
1: Lęk to podstępna bestia z tego względu, że przynajmniej tak jak pokazują również moje doświadczenia, jak i moich klientów, on potrafi pojawiać się i znikać zupełnie niespodziewanie, w zupełnie niespodziewanych momentach i może być tak, że mamy dużo czasu spokoju, już myślimy, że jest wszystko okej i wszystko będzie dobrze, mamy już taką radość i frajdę z życia, a potem nagle pojawia się coś i jest takie boom i on mówi, cześć, dzień dobry, wróciłem, już jestem, jak ci było beze mnie, nie? Więc

0: Lęk jest taką emocją, która może się pojawiać po prostu zupełnie niepostrzeżenie. I też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać i być na początku bardzo cichy, prawie że niezauważalny, niedostrzegalny w codziennym życiu, aż nagle pojawia się jako taka, no duża, bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi i pokaże, że jest, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło i co my teraz mamy z tym fantem zrobić. Jak to jest, że tak było spokojnie i okej? Gdzie te sygnały? Dlaczego ja tego nie zauważałem wcześniej? Jak on tak potrafi się skradać po prostu, jak taka dzika bestia, żeby potem zaatakować znienacka i totalnie rozwalić nam dzień albo kolejne dwa dni, nie? To jest tak, że jest okej, a potem jednego dnia on się pojawia i nagle po prostu my nie wiemy, co się w ogóle wydarzyło i co teraz mamy z tym zrobić.
1: Lęk to nie tylko objawy emocjonalne, ale także dolegliwości somatyczne, które są takie, według też ciebie, tak, jako psychoterapeuty, Sebastianie, najbardziej dotkliwe. I też długofalowo, to jaką krzywdę robi człowiekowi życie w lęku, takim permanentnym, też dla ciała i dla duszy, tak to może metaforycznie ujmę.
0: Dla ciała i dla duszy, to może zacznijmy od ciała. No jeżeli chodzi o ciało, to przede wszystkim wygląda to tak, że te objawy somatyczne to są ciągłe kołatania serca, to jest ciągle ucisk w klatce piersiowej, to są trudności z oddychaniem, to są ciągłe bóle głowy, to są takie wrażenia omdlenia, uderzenia gorąca, ciężkość nóg tak naprawdę, zmęczenie, bezsenność, to wszystko powoduje, że my jesteśmy coraz bardziej zwyczajnie w świecie słabi, jesteśmy osłabieni fizycznie i psychicznie i trudno nam jest funkcjonować na co dzień i to faktycznie może się utrzymywać długo. Oczywiście jest wiele innych objawów, które tutaj się mogą w ciele pojawiać. Każda osoba może doświadczać tego na różne sposoby. Są na przykład osoby, które faktycznie doświadczając takiej derealizacji, depersonalizacji, są na przykład osoby, które przestają na przykład w ogóle się czuć. To znaczy nawet nie rozpoznają się w lustrze w pewnym momencie, kiedy tych emocji, tego wszystkiego jest za dużo, następuje takie wyłączenie po jakiejś dużej ilości trudnych doświadczeń, takiego ciągłego stresu, napięcia i lęku, że na przykład przestajemy się czuć, jakoś tak nas odcina z ciała. My czujemy się trochę jakbyśmy grali w jakimś filmie, albo jakbyśmy byli obok siebie. Oczywiście to nie występuje tylko w lęku, ale oczywiście w lęku się pojawia. I na przykład jest tak, że patrzymy w lustro i myślimy sobie, kurde, widzę swoje ciało, ale ta ręka to jakaś taka niekoniecznie moja chyba. Także takie sytuacje też się zdarzają i te objawy mogą być bardzo różne. Są na przykład takie sytuacje, też jeden z klientów mi kiedyś opowiadał, że nawet napicie kawy się w towarzystwie jest już trudne, bo jesteśmy tak napięci, że ręka się trzęsie. Więc ten lęk faktycznie potrafi nam mocno dać do wiwatu. Zresztą tak jak napisałem takie motto tej książki, to jest właśnie motto z książki dotyczącego tego, jak takie nadmierne diagnozowanie może wpędzać nas w choroby też. To jest oddzielny wątek, ale tam autorka właśnie mówi o tym, że no te objawy psychosomatyczne, one potrafią być tak silne i przynosić tak duże cierpienie, takie samo jak choroby nowotworowe, bo to, że to nie jest wynik jakichś zmian biologicznych, fizycznych w ciele, a jedynie psychiki, to wcale nie oznacza, że my fizycznie tego nie czujemy i że to cierpienie jest mniejsze.
1: Wiele osób też chyba, tak przypuszczam, nie zdaje sobie sprawy, że ich nieustanne zamartwianie się, strach przed przyszłością, przed życiem, tak, lub unikanie sytuacji społecznych to symptomy nadmiernego lęku, które mogą być z powodzeniem leczone, prawda, terapeutyzowane. Co, Sebastianie, decyduje o sukcesie tego leczenia? Nie wiem, trafna diagnoza, samodyscyplina, determinacja pacjenta? Co byś tutaj na szczycie tej piramidy ustawił?
0: Myślę, że wszystko, o czym mówisz, jest tutaj szalenie istotne. Przede wszystkim warto wiedzieć o jednej rzeczy, że to, że my się zamartwiamy, tak jak podałeś tutaj ten przykład, to nie jest wynik tego, że my się ciągle zamartwiamy o coś, bo my tak mamy i tacy jesteśmy i że tak musi być zawsze, tylko trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to pewien schemat myślowy, który jest automatyczny i wyuczony i który faktycznie dzięki neuroplastyczności mózgu, dzięki temu, że podejmiemy z tym pewną pracę, pewien wysiłek świadomy, może zostać zmieniony i my przestaniemy się zamartwiać. Oczywiście to nie jest tak, że my nagle się zmienimy o 180 stopni i będziemy zupełnie innymi ludźmi, że pesymista nagle stanie się optymistą, całkowicie w 100% pełną gębą, tylko że my możemy trochę się tutaj jednak zmienić w tym kontekście, że te

ten pesymizm i to zamartwianie się będzie trochę mniejsze i trochę mniejsze i trochę mniejsze, więc im będzie tego mniej, tym więcej będzie spokoju. Natomiast wymaga to faktycznie takiej świadomej pracy, czyli przede wszystkim zrozumienie tego, że zamartwianie się nie rozwiązuje problemów, a wręcz tylko je nakręca, że zamartwianie się nie spowoduje, że nam będzie lepiej w życiu, tylko po prostu my będziemy ciągle w swojej głowie, a nie w tym, co jest tu i teraz, nie w tym naszym prawdziwym świecie. Więc jeżeli zdamy sobie z tego sprawę i zrozumiemy, że my możemy coś z tym zmienić i że jest to schemat myślowy, forma naszego myślenia i że to nie treść myśli odgrywa tu główną rolę, tylko właśnie ta forma, w jakiej my myślimy, no to wtedy możemy to dzięki terapii, dzięki samodyscyplinie, dzięki włożonemu wysiłkowi to zmienić. Ja też zawsze mówię, że terapia, psychoterapia nie jest czymś, co działa cudem i co spowoduje, że jeśli usiądziesz w fotelu i sobie porozmawiamy na pewne tematy, to że nagle to się zmieni bez twojego wysiłku.

i włożonemu wysiłkowi to zmienić. Ja też zawsze mówię, że terapia, psychoterapia nie jest czymś, co działa cuda i co spowoduje, że jeśli usiądziesz w fotelu i sobie porozmawiamy na pewne tematy, to że nagle to się zmieni bez twojego wysiłku.

0: Nawet jeśli mierzymy się z doświadczaniem lęku, o ile oczywiście wykonamy pewną pracę, żeby tego lęku było mniej, a bardziej chodzi o to, żeby te objawy patologiczne, które my odczuwamy w ciele, odczuwamy w głowie, żeby w jakiś sposób można było okiełznać.
1: Lęk to prawidłowa i pożądana reakcja organizmu, jak czytam, która pełni funkcję ostrzegawczą i motywującą, także obronną. Niezależnie od tego, czy jest odpowiedzią na konkretny bodziec, czy sytuację stresową, jego celem jest przede wszystkim mobilizacja do działania. Problem kliniczny pojawia się w momencie, gdy uczucie lęku, traci swój adaptacyjny charakter. Lęk, który jest nadmierny, uporczywy, systematyczny, prowadzi do unikania codziennego aktywności, albo też solidnie obniża jakość naszego życia, przestaje już być zdrową emocją, a staje się objawem wymagającym uwagi specjalisty, po prostu terapii, leczenia. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych, jak wyczytałem, problemów psychicznych na świecie. Dotyczy on także ten problem tysięcy Polek i Polaków. Dziś o tym w drogowskazach. Wiem, że to ważny temat dla wielu osób, które nas teraz słuchają. Na moje pytanie odpowiada cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: też na co dzień. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, w procesie kształcenia coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jednym z podstawowych sposobów radzenia sobie z lękiem są techniki, jak wyczytałem, oddychania. Czyli oddychamy w jaki sposób, żeby złagodzić objawy lęku albo nawet pozbyć się go w danej chwili?
1: Jeżeli chodzi o oddech, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć o tym, że ten oddech powinien być taki świadomy. My nie zastanawiamy się nad tym, jak my oddychamy. Każdy nas oddycha po prostu, bo to jest taki automatyczny sposób oddychania. Natomiast jeżeli faktycznie skupimy się na tym oddychaniu, żeby on był bardziej świadomy i trochę go zmodyfikujemy, to mamy szansę wyciszyć swój układ nerwowy, mamy szansę wyciszyć swoje organy wewnętrzne, a tym samym uspokoić ciało. Jeśli uspokoimy ciało, tym samym uspokajamy mózg. I dzięki temu ten lęk się trochę wyciszy. Więc przede wszystkim ten oddech powinien być uspokojony, powinien być taki z uważnością. Najlepiej wdech wziąć nosem, wydech ustami i technik oddychania jest wiele. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mamy techniki oddychania, które będą bardziej pobudzające, bardziej energetyczne, ale mamy też techniki oddychania, które po prostu będą bardziej uspokajające i wyciszające zarówno ciało, jak i układ nerwowy. I tutaj moją ulubioną, ukochaną techniką to jest oddech kojąco-rytmiczny, czyli to jest taki oddech, w którym wdech i wydech trwają dokładnie tyle samo. Ten rytm musi być tutaj i długość tego oddechu zachowana i faktycznie to jest taki oddech, który ja praktykuję od dawien dawna. Bardzo lubię to robić. U mnie takie praktyki oddechowe trwają już nawet 30, 40, 50 minut, jeśli mogę sobie na to pozwolić. To jest taki moment już, gdzie po 15, 20 minutach takiego oddychania faktycznie czujemy już to, jak ciśnienie się obniża, jak puls się obniża i wchodzimy w taki stan, bym powiedział, transu. Trochę, ja bardzo ten stan lubię, to jest taki moment, kiedy mój mózg się wyłącza z otoczenia i zaczyna sobie żyć swoim życiem, a więc podrzuca mi wizje i obrazy, całkiem czasem niespodziewane, zadziwiające i to jest zawsze dla mnie taka niesamowita, głęboka podróż, która przynosi tak głęboki relaks, że jak ja już po tym swoim seansie wstaję, to czuję się jak nowo narodzony, a to jest tylko oddech. I to wystarczy czasem nawet 5 minut takiego oddechu, że jeśli ten poziom stresu nam się z jakiegoś powodu podniesie, czy to w pracy, czy to stoimy w korku, czy gdziekolwiek, to po prostu zatrzymać się na chwilę, wdech nosem, wydech ustami, w głowie liczymy, żeby on był równy, więc tego trzeba się nauczyć. Dokładną instrukcję też opisuję w książce, ale też dużo o tym oddechu mówię też na swoich social mediach i tego uczę. Natomiast oddech jest taką pierwszą, bym powiedział, bronią do takiego radzenia sobie z lękiem na tu i teraz.
0: Mogę założyć, tak sobie myślę, że ktoś, kto zmaga się z atakami paniki, doskonale też wie, jak sobie z tym problemem radzić, tak jak się zachować w przypadku, kiedy ten atak się zbliża. Natomiast moje pytanie do ciebie jest takie, Sebastianie, dużo też piszesz oczywiście o tym w swojej książce, jak radzić sobie z lękiem. Jak pomóc ogarnąć atak paniki komuś, kto go dostanie w naszym towarzystwie? Czy w ogóle cokolwiek należy zrobić, kiedy widzimy, że ewidentnie ktoś odlatuje?
1: Myślę sobie, że najważniejsze to jest po prostu być i zapytać, czego ta osoba potrzebuje. Bo z tego, co rozmawiam z różnymi osobami, też sam wiem własnego doświadczenia, próby uspokajania jakoś tak i pocieszania czegokolwiek innego tutaj nie zadziała. Szczególnie w momencie, kiedy faktycznie napad paniki jest tak duży, że racjonalne myślenie zostaje całkowicie wyłączone. To jest taki moment, kiedy ciało migdałowate przejmuje całkowitą kontrolę nad nami, kora mózgowa zostaje wyłączona, tam już nie ma racjonalnego myślenia, tam już jest lęk przed tym, że umrzemy albo że oszalejemy, że to już jest koniec, wtedy to serce wali niesamowicie i naprawdę dzieje się nie za fajnie, nikomu tego nie życzę doświadczać, więc no tutaj wszelkiego rodzaju próby racjonalizacji, uspokajania, jakoś czy mówienia nie przesadzaj, nic ci nie jest
0: nie
1: i tak dalej, nie histeryzuj, uspokój się, to zaraz minie, to raczej niekoniecznie. Myślę sobie, że to, co można by zrobić najlepszego, to nawet taką osobę po prostu przytulić, bo dotyk, przytulenie, no daje takie ukojenie, nie? Dobrze jest na przykład...
0: I zapytać się, jak mogę tobie pomóc, a nie narzucać jakichś
1: tak
0: koncepcji.
1: Jest. I tak, zapytać o to, co mogę dla ciebie zrobić, jak mogę ci pomóc, nie? Po prostu być, złapać za rękę, poczekać, bo tutaj faktycznie wszelkie próby mogą zakończyć się niepowodzeniem, jeśli one będą jakoś nastawione na to, żeby tego człowieka jakoś tak wybić z tej paniki, nie? Odwracanie uwagi oczywiście w wielu momentach będzie działać, ale wtedy, jeśli ten napad paniki będzie na takim jeszcze w miarę nie za wysokim poziomie.
0: 96. strona twojej książki, Sebastianie, tam pojawia się koncept chłonięcia dobra. Powtórzę, chłonięcia dobra. Jak on się wiąże z terapią, z leczeniem lęku?
1: On się wiąże nie tylko z terapią, on się wiąże nie tylko z leczeniem lęku, ale on powinien się wiązać i wiąże się ze wszystkim, czego my doświadczamy w swoim życiu. A przede wszystkim powoduje to, że nasz mózg dzięki neuroplastyczności faktycznie zmienia swoje struktury, zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy widzieć świat inaczej i faktycznie jesteśmy w stanie tego lęku się mniej lub bardziej z czasem pozbyć, ponieważ to jest taki koncept, w którym wpływamy świadomie na to, co w naszym mózgu zostanie intensywniej zapamiętane i czego nasz mózg się będzie uczył i do czego będzie na co dzień wracać. To chodzi po prostu o to, żeby nauczyć się zwracać uwagę na wszystkie małe, dobre rzeczy, których doświadczamy na co dzień, nie? Bo my mamy taką tendencję do skupiania się na tym, co jest niekorzystne, co jest niefajne, co jest trudne. Wszystko to, co wzbudza w nas jakieś takie nieprzyjemne emocje, głównie na problemy, gaszenie pożaru. Natomiast często nie zauważamy tych wszystkich dobrych, wspaniałych rzeczy, które nas spotykają, a czasem to jest uśmiech kogoś obcego na ulicy, który spowoduje, że zrobi nam się po prostu milej i my możemy to puścić samemu sobie i przeleci to jak woda przez sito, a możemy się nad tym zatrzymać, poczuć to trochę, poczuć całym sobą, wyobrazić sobie to jeszcze, wzmocnić ten ślad w mózgu, dzięki czemu nocą, kiedy pójdziemy spać, to się skonsoliduje i to z nami zostanie już i to spowoduje, że jeżeli będzie tego coraz więcej, więcej, więcej i więcej, to nasz mózg zacznie się uczyć wyłapywać z otoczenia też te dobre sygnały i te dobre rzeczy, a nie skupiać się tylko na negatywach. Dlatego to będzie bardzo istotne dla osób, które mają tendencję do zamartwiania się i do doświadczania lęku.
0: Czy współczesne czasy, Sebastianie, sprzyjają pojawianiu się lęku w naszym życiu, wzmacniają takie odczucie? Co mówią na ten temat osoby, którym pomagasz jako psychoterapeuta na co dzień? Czego statystycznie boimy się w życiu najbardziej, jak wynika z twoich gabinetowych doświadczeń?
1: Oj, to jest bardzo różnie, wiesz,
0: bo domyślam
1: tutaj,
0: się, tak.
1: Tutaj musielibyśmy rozróżnić trochę lęk na poszczególne kategorie czy podtypy, dlatego że są osoby, które boją się bardzo o swoje życie i zdrowie, na przykład o życie, zdrowie najbliższych, ale jeżeli mówimy o takim lęku panicznym czy lęku uogólnionym, który tutaj jest najczęstszy zdecydowanie, to zazwyczaj on nie powoduje tego, że my się boimy, mamy jakieś takie lęki, strachy egzystencjalne, czy jakieś takie, bym powiedział, długofalowe, które towarzyszą nam przez całe życie, bo takie obawy też mamy i o coś się martwimy. Natomiast to jest raczej taki lęk przed lękiem, czyli my zaczynamy w ogóle bać się tego, że lęk się w jakichś kontekstach pojawi i to jest ten lęk, o którym tutaj warto powiedzieć. Czyli jeżeli na przykład doświadczyłem napadu lęku w kinie, to ja zaczynam bać się kina. Jeżeli doświadczyłem napadu lęku w galerii handlowej, to zaczynam bać się galerii handlowej i okazuje się, że jeśli ja nic z tym nie robię, to ten lęk wkracza na coraz to kolejne obszary życia, więc boję się już wyjść do kina, boję się prowadzić samochód, boję się pójść do galerii i to nie chodzi o to, że ja myślę o tym, że tam mnie czeka jakieś niebezpieczeństwo, że ja się boję, bo tam jest coś złego. Nie, ja boję się tam pójść, ponieważ jestem przekonany i wiem, że tam się pojawi napad lęku, on jest tak nieprzyjemny, że ja go nie chcę doświadczać, więc teraz będę robić wszystko, żeby tego stanu uniknąć i będę unikać coraz więcej rzeczy, więc to jest ten lęk, z którym najczęściej się mierzymy, czyli lęk przed lękiem.
0: Rozumiem. A jakie nasze nawyki, Sebastianie, jakie zachowania mogą wzmagać poczucie lęku? Używki, nie wiem, brak ruchu, brak higieny cyfrowej, brak snu. Co wbija tutaj ten przysłowiowy gwóźdź do trumny? Możesz nawet jeden przykład podać.
1: Jeżeli chodzi o na pewno takie sytuacje, które będą podbijać lęk, tak. To na pewno jest to spożywanie alkoholu. Jeżeli chodzi o alkohol, to faktycznie na drugi dzień, kiedy jesteśmy, no mówiąc zwyczajnie, w świecie na kacu, no to ten lęk będzie mocno się tutaj uzewnętrzniał, zarówno w ciele, jak i w myśleniu. Faktycznie tutaj pojawia się takie zamartwianie o różne rzeczy. Pojawiają się wtedy najczarniejsze myśli, najczarniejsze scenariusze, bo to jest taki stan osłabienia,

0: Eskarok. Drogowskaz.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie. A szacuje się, że nawet 46 milionów osób rocznie zaczyna borykać się z tym schorzeniem, niezależnie od płci, statusu społecznego, kraju pochodzenia czy wieku. Dlatego może warto zastanowić się, czym właściwie jest lęk, jak sobie z nim radzić.

0: naszego fizycznego i psychicznego, kiedy mózg podrzuca sobie wszystkie możliwe interpretacje tego, co się z nami wydarza i podrzuca najgorsze możliwe scenariusze. Więc alkohol z całą pewnością. Ja na przykład nie piję kawy na czczo, bo kawa na czczo pobudza, jak pobudzi ciało, to zaczyna coś się tutaj dziać, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby pić kawę jednak po śniadaniu, a nie przed śniadaniem. Niby nic, a jednak robi niesamowitą różnicę. No i oczywiście sen. Sen jest bardzo ważny, ponieważ badania pokazują, że jeśli jesteśmy niewyspani, to nasze ciało migdałowate jest nawet do 60 razy bardziej aktywne niż w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, a więc wtedy odbiera wszystko awersyjnie.
1: A jaka dla ciebie, jako psychoterapeuty, Sebastianie, jest największa trudność w pracy z lękiem? Też piszesz o tym w swojej książce.
0: Myślę sobie, że z jednej strony jest to brak akceptacji, dlatego, czego doświadczamy. My wstydzimy się tego, że mierzymy się z lękiem, nie akceptujemy go, nie chcemy go, mamy na siebie złość tak naprawdę, że nas to dotyka, że tego doświadczamy, że dlaczego my. Więc im więcej takiego buntu, tym trudniej się pracuje, bo najpierw trzeba pokonać ten bunt. Najpierw trzeba zmierzyć się trochę z tą akceptacją i tutaj jest potrzebna psychoedukacja, którą ja bardzo intensywnie robię z moimi klientami, bo uważam, że akurat w przypadku lęku psychoedukacja jest szalenie ważna, gdyż ona obniża ten poziom napięcia i strachu w ogóle przed tym, czego my doświadczamy i pozwala nam to bardziej akceptować. Więc na pewno jest to akceptacja, a drugim takim czynnikiem, który dość mocno się wybija, to są takie nasze nierealne oczekiwania, żeby w ogóle przestać czuć nieprzyjemne emocje, nie? Czyli jak my już doświadczamy lęku, to jeśli doświadczamy jakiejkolwiek nieprzyjemnej emocji, to od razu się boimy, że to na pewno już będzie lęk, albo że to na pewno doprowadzi do lęku, to na pewno doprowadzi do napadu paniki, a więc staramy się robić wszystko, żeby w ogóle unikać wszystkiego, co jest nieprzyjemne i chcemy tylko czuć się dobrze i chcemy tylko czuć się spokojnie, niezależnie od sytuacji, a ja zawsze mówię, że co się czuje, kiedy jest się w sytuacji stresowej, no czuje się stres. Naturalnie, nie? I ten stres musi się pojawić, bo to nie chodzi o to, żeby stresu nie było, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się po sytuacji stresowej wracać w miarę sprawnie do spokoju, a nie o to, żeby stresu w ogóle nie było.
1: No dobrze, a przy okazji właśnie korzystając tutaj z tego momentu twojej wypowiedzi, a czy może być taka sytuacja, że ktoś pozbył się lęku uogólnionego na przykład w toku leczenia, terapii i on po jakimś czasie do niego wraca, albo nawet paradoksalnie takiej osobie tego lęku niejako brakuje, bo ona tylko z nim potrafi funkcjonować tak na dobrą sprawę. Jakkolwiek upiornie to nie zabrzmi. Wiesz, o co mi chodzi, prawda?
0: Jasne.
1: No, to się może zdarzyć?
0: Jasne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co mówi psychiatria po prostu, to, co mówi tutaj psychopatologia, no to zaburzenia lękowe są czymś, co jest po prostu z nami. To nie jest tak, że to zniknie raz na zawsze i z całą pewnością już nigdy nie wróci, bo może być tak, że przez całe lata będziemy czuć się dobrze i spokojnie, natomiast pojawi się jakaś bardzo trudna życiowa sytuacja, która uruchomi znowuż na przykład zamartwianie się, czy stan takiego dużego napięcia i to może spowodować, że ten lęk wróci i wtedy właśnie po to my zdobywamy te wszystkie narzędzia w procesie terapii, w procesie poznawania siebie, budowania samoświadomości, żeby wiedzieć, okej, skoro to jest ten moment, kiedy to może wracać, to co ja najlepszego teraz mogę zrobić, żeby jednak tego nie rozkręcić tak, jak to było kiedyś? Co ja najlepszego mogę zrobić, żeby to zatrzymać na tym etapie i żebym mógł spokojnie iść dalej? I to jest to, co tutaj jest kluczowe i jest istotne, czyli nauczenie się tego, jak z tym funkcjonować i co robić, żeby to się nie rozkręcało, bo to nie chodzi o samą emocję, czy o sam stan lęku, tylko chodzi o to, na ile my go potem sobie rozkręcimy i jak my go będziemy sami sobie podtrzymywać i pielęgnować. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale jak tego lęku nie będzie, to, to no jak właśnie to będzie wyglądało moje życie?
1: Dokładnie, do tego zmierzało moje pytanie między innymi.
0: I to jest właśnie to, że pojawiają się takie pytania, jak to będzie, jak ja będę żyć bez lęku?
1: Przecież tylko do tej pory z nim potrafiłem żyć tak naprawdę, tak? Nauczyłem się tego w jakiś sposób.
0: Tak, i są osoby, które mówią na przykład, że jakoś tak sobie tego nie wyobrażają, że w sumie to nie wiedzą, jakby to miało w ogóle wyglądać i czy oni potrafią i czasem tak nawet mówią z takim, No nie wiem. Nie, ja zresztą też w zgodzie z nurtem, w którym pracuję, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, my dużą uwagę przywiązujemy do tej preferowanej przyszłości i do tego, jak to ma w takim razie w twoim życiu, drogi kliencie, być. To znaczy, ja przede wszystkim na początku, jak zaczynam pracować z moim klientem, to nie pytam go, co się ma zmienić i jak ma się zmienić, tylko pytam po co. Po co to ma się zmienić? To znaczy, kiedy twój problem zostanie rozwiązany, to co w twoim życiu będzie inaczej? Kiedy ten problem w jakiś sposób zniknie, co się zmieni? Jak ty będziesz żyć? Co będziesz robić? Po co jest ci to potrzebne? No bo umówmy się, że warto pamiętać o tym, że każdy proces, czy to terapeutyczny, zmiany, jakikolwiek inny, wszystkie decyzje, które podejmujemy i zmiany, których dokonujemy, mają swoje zyski i straty. To nie jest tylko tak, że jest tylko zysk. I my przyjmujemy też takie założenie, przynajmniej ja w swojej pracy też przyjmuję, że pewne objawy mają właśnie na pewnym etapie życia funkcje adaptacyjne, czyli one mają nam coś zapewnić, mają nas przed czymś ochronić, one mają jakieś zadanie i teraz warto też odkryć, co takiego one chronią, co one utrzymują, co one mi dają, że one są i jeśli ich nie będzie, to co będzie wtedy? To jest bardzo ważne pytanie. Ja też wychodzę z takiego założenia, żeby pamiętać o tym, iż zabieranie klientowi od razu jego problemów może być bardzo szkodliwe i niekorzystne dla niego, nie? Że to nie jest tak, że ja od razu zabiorę problem klientowi, tylko najpierw pomyślimy, po co mamy go zabrać i jak mamy go zabrać, co będzie wtedy i czy klient też zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje będą wtedy, gdy coś zniknie, gdy coś się zmieni, szczególnie jeśli mówimy o relacjach. Na przykład, nie? To jest bardzo ważny element.
1: Zgodnie z definicją, lęk to specyficzny, nieprzyjemny stan emocjonalny, w którym odczuwamy obawę przed trudnym do sprecyzowania zagrożeniem. Występuje on w odpowiedzi na irracjonalne niebezpieczeństwo. Jest też, jak czytam, projekcją sytuacji, która się nie wydarzyła, ale jest takie prawdopodobieństwo, podczas gdy lęk dotyczy wytworów naszej wyobraźni. Strach tyczy się faktycznych zdarzeń, które mogą być dla nas realnym zagrożeniem. O życiu w lęku i z lękiem rozmawiam dzisiaj z moim i waszym gościem, a jest nim cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, o czym zresztą mówiłeś przed chwilą, o tej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W sumie dziękuję, bo też dowiedziałem się, na czym ona polega swoją drogą. Sebastian jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki Jak radzić sobie z lękiem. Do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Michał Poklękowski, zapraszam.
2: SK Rock Warszawa. Bye.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się i zapraszam. Lęk jest fizjologiczną reakcją naszego organizmu, która ma też swoje pozytywne aspekty. Dzięki niemu zwiększa się nasza czujność na ewentualne niebezpieczeństwo i możemy się do tego na przykład lepiej przygotować, co nas może spotkać, niekoniecznie pozytywnego.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się i zapraszam. Lęk jest fizjologiczną reakcją naszego organizmu, która ma też swoje pozytywne aspekty. Dzięki niemu zwiększa się nasza czujność na ewentualne niebezpieczeństwo i możemy się do tego na przykład lepiej przygotować, co nas może spotkać. Niekoniecznie pozytywnego.

0: zapanować nad lękiem, trzeba też zmienić sposób myślenia. Jak to zrobić i co tutaj jest najtrudniejsze? No łatwo powiedzieć, przestań myśleć, to nie będziesz się więcej bać. To nie tak to wygląda.
1: Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o ten sposób myślenia, który warto zmienić, to trzeba tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest nasz sposób myślenia o lęku w ogóle, o emocji lęku, o tym, czym lęk jest. Natomiast druga kwestia to jest zmiana takich naszych schematów myślenia, które po prostu mamy wyuczone, które są automatyczne, które się wykształciły na drodze naszego życia i które zwyczajnie w świecie mogą ten lęk wywoływać bądź go podtrzymywać. Więc tutaj są dwa odrębne aspekty, o których warto by mówić.
0: Praktyka wdzięczności i życzliwości w terapii, w leczeniu lęku. Piszesz o tym na 102 stronie swojej książki. Zapytam wprost, o co tutaj chodzi?
1: Jeżeli chodzi o praktykę wdzięczności, to jest to trochę podobne do tego, o czym mówiliśmy w kontekście chłonięcia dobra. Czyli chodzi o to, że poprzez tę praktykę, jeśli robimy to regularnie, konsekwentnie, długofalowo, to nasz mózg zaczyna funkcjonować inaczej, zaczyna myśleć inaczej. A więc im więcej wdzięczności w naszym życiu, tym więcej spokoju, tym więcej radości. A im więcej spokoju, tym mniej przestrzeni na lęk. My zaczynamy w końcu zauważać to, co się wokół nas dzieje, też w tych dobrych aspektach. I dzięki praktyce wdzięczności dzieje się coś ważnego, a mianowicie zaczynamy budować swoją sprawczość i dostrzegać swoją siłę, dostrzegać swoje zasoby, dostrzegać swoje umiejętności, dostrzegać ludzi, których wokół nas mamy, którzy nas wspierają i po prostu patrzymy na świat trochę przez inne okulary niż tylko przez pryzmat lęku, przez pryzmat problemów, przez pryzmat niepewności, przez pryzmat zmian. Więc to jest tutaj istotne i faktycznie moi klienci potwierdzają, że regularna praktyka wdzięczności, chociażby poprzez takie codzienne odpowiedzenie sobie na 3 proste pytania przed snem, za co jestem dzisiaj wdzięczny, co dobrego mnie dzisiaj spotkało, co ja dobrego zrobiłam dla kogoś innego, co dobrego ktoś zrobił dla mnie, za co siebie dzisiaj lubię, to jest to, co zaczyna budować trochę nasz nowy obraz samych siebie, że przestajemy patrzeć na siebie tylko przez pryzmat osoby zalęknionej, osoby w lęku i zyskujemy jakby nową tożsamość, bo my, kiedy cierpimy na zaburzenia lękowe, to patrzymy na siebie głównie przez pryzmat lęku i tego, że my ciągle w tym lęku jesteśmy i tak o sobie mówimy, bo ja jestem lękowy, bo ja jestem ciągle w lęku, bo mnie wszystko przeraża, wszystko mnie stresuje. A im bardziej o sobie tak mówimy, im bardziej się w tym osadzamy, wiadomo, że tym bardziej jesteśmy na tym skupieni.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pod jednym dachem żyjemy na co dzień z bliską nam osobą, która zmaga się z lękiem, na przykład tym zespołem lęku uogólnionego. Może to być nasza siostra, brat, może to być mama, tata, dziadek, babcia. Jak nie dorzucać im do pieca? Czego im nie mówić takiego, co tylko może pogłębić ten problem w ich życiu?
1: Myślę sobie, że to jest tak jak w kontekście różnych innych problemów dotyczących zdrowia psychicznego, czyli przede wszystkim mówienie, a nie przesadzaj, a weź się w garść, a przecież nic się takiego nie dzieje, to czemu ty się znowu boisz? Wiem też z doświadczeń osób, z którymi pracuję, że to, co im najbardziej doskwiera w relacjach rodzinnych, to jest właśnie takie poczucie wstydu i poczucie winy, a więc wszystko, co powoduje, że ten wstyd się ujawnia, czy to poczucie winy, może się pojawić u takiej osoby, to jest coś, czego powinniśmy unikać, nie? Bo często bywa tak, że przestajemy podróżować na przykład. Boimy się latać samolotem, jechać samochodem, ale boimy się też, że jak będziemy daleko od domu, doświadczymy lęku, napadu paniki, nie wiemy, gdzie szpital, co się będzie działo. Zaczynamy z tego rezygnować. I osoby, które rezygnują na przykład z podróży, mają takie poczucie, że zawodzą rodzinę, że zawodzą przyjaciół, że dzieci znowu nie pojadą na wakacje, bo ja się boję. I te wszystkie rzeczy, wbrew pozorom, są najtrudniejsze dla osób, które mierzą się z lękiem. Czyli być może nie to, co ja czuję, jak ja czuję, tylko właśnie to, że to bardzo wpływa na moje najbliższe otoczenie i że ja coś odbieram innym, mężowi, żonie, dzieciom, że oni muszą się z tym zmagać. A więc jak najwięcej zrozumienia, jak najwięcej akceptacji i wsparcia byłoby tutaj wskazane. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo wiadomo, że jeśli ktoś tego nie doświadczył na sobie, trudno sobie wyobrazić, co taka osoba może czuć i to jest trudne do zrozumienia, no ale czego ty się boisz, skąd u ciebie lęk, skąd takie napady paniki, skoro nic się złego nie dzieje, nawet nie mamy żadnych problemów, a ty ciągle w tym

0: jesteś. No jest to trudne do zrozumienia, jest to trudne do zaakceptowania, natomiast no, trzeba wiedzieć, że to wymaga czasu, pewnej pracy i osoby, które mierzą się z lękiem, najbardziej w mojej ocenie potrzebują spokoju, więc...
1: Ja pamiętam taką historię ze swojego życia z dawnych lat. Moja dawna koleżanka z dawnych czasów, dziennikarka, mierzyła się z potężnym lękiem wobec samolotów. Po prostu bała się latać, tak zwyczajnie, a kochała Grecję. I wyobraź sobie, że z całą rodziną, dzieciaki małe, mąż, wszyscy upoceni, uwędzeni w samochodzie, też mówię o latach 90. jeszcze ubiegłego stulecia, jechali na Kretę, potem jeszcze promem, tak, przez morze Egejskie, jechali na Kretę rok rocznie samochodem z Kujaw, tak, z Polski. No to jest jednak kawałeczek drogi przez całą Europę, w te i we w te, prawda? Tylko dlatego, że ta pani, moja dawna znajoma, po prostu panicznie bała się latać samolotem, choć nie miała żadnych złych doświadczeń z samolotem, bo leciała kiedyś i nagle coś jej się włączyło i tak lata... jeździli na tą Kretę samochodem do tej Grecji, no i w końcu też terapia zrobiła swoje i problem na szczęście został rozwiązany. Trochę to trwało, ale udało się.
0: Jasne, tu już mamy do czynienia akurat z fobią, więc to już znowuż jeszcze kolejna odsłona lęku, o której trzeba pamiętać, że taka forma lęku też występuje przed jakimiś bardzo konkretnymi obiektami, sytuacjami, która też może mieć różne podłoże. Natomiast ja tutaj, jak już wywołałeś temat samolotu, to chciałbym też przestrzec przed jedną rzeczą. Otóż osoby, które bardzo boją się latać, mają fobię przed tym, czasem wpadają na taki pomysł, że żeby przełamać ten strach i ten lęk, to ja wsiądę do tego samolotu i polecę. I jeżeli nie ma do tego odpowiedniego przygotowania i odpowiednich zasobów takich wewnętrznych, żeby się zmierzyć z tą próbą, to bardzo bym tego nie polecał, ponieważ może to doprowadzić do tego, że jasne, my polecimy, damy radę, przeżyjemy ten lot, ale on będzie nas kosztować tyle stresu, tyle napięcia i tyle trudnych doświadczeń, że doprowadzi do takiej traumatyzacji, że przestaniemy w ogóle wychodzić z domu po tym doświadczeniu i znam takie przypadki, gdzie próba pokonania tego lęku, strachu przed poleceniem samolotem zakończyła się powodzeniem, natomiast w momencie, kiedy dana osoba ląduje na wakacjach, to już myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do Polski, nie jest w stanie w ogóle choćby przez chwilę rozładować tego napięcia po tym locie i to utrzymuje się już potem naprawdę na bardzo, bardzo długo. Nie róbmy tego.
1: Nie róbmy tego. A propos lotu właśnie też i strachu przed lataniem, przypomniała mi się też taka sytuacja z lotniska Chopina w Warszawie. Też leciałem na Kretę wtedy z rodziną i było dość sporo opóźnienie samolotu z różnych przyczyn i tam tak w tym towarzystwie tych pasażerów był jeden taki starszy pan ze Śląska, miał tam 60 parę lat i widać było, że on po prostu jest strasznie spięty, tak? Bo, ale po prostu jeszcze jak się dowiedział, że samolot, że może jakaś usterka, jakieś plotki się pojawiły, że silnik wymieniają w samolocie, on już był siny. I sięgnął po alkohol, napruł się jak worek. Oni go wnosili, samolot poleciał z kilkugodzinnym opóźnieniem, dosłownie, ja nie wiem, kto na to w ogóle pozwolił. Tego człowieka, tego starszego pana, który po prostu się znieczulił w ten sposób, wnosili na pokład samolotu. I on doleciał do tego Heraklionu, tak? Już potem nie pamiętam, co dalej się stało, ale zobacz, do czego może dojść nawet do takiej sytuacji, prawda? To też jest zły pomysł, żeby się znieczulić w ten sposób, jakąś używką, nie?
0: Myślę sobie, że jest to zły pomysł z jednego prostego powodu. My zaczniemy wykorzystywać to jako dobry sposób na radzenie sobie z emocjami, bo faktycznie alkohol ma to do siebie, że on natychmiast niweluje lęk, nie? Już naprawdę wystarczy niewielka dawka alkoholu, żeby ten lęk odszedł i żeby przestać go czuć. No i dlatego też mówi się o tym, że zaburzenia psychiczne wszelkiego rodzaju, nie dotyczące tylko lęku, no jednak są takim większym ryzykiem, jeśli chodzi o uzależnienia, czy to od alkoholu, czy to od innych substancji, dlatego właśnie, że one bardzo fajnie rozładowują napięcie, obniżają lęk i my się naprawdę fajnie czujemy i możemy robić różne rzeczy. Natomiast potem, wiadomo, wszystko wraca do stanu wyjściowego, więc, więc raczej nie polecam.
1: A propos tego, co w siebie wlewamy w kontekście terapii lęku, życia z lękiem i też co zjadamy, podobno zdrowa dieta też odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu lękiem, tak? To się zgadza? Czy są jakieś składniki tej diety, składniki spożywcze, które mogą potęgować na przykład poczucie lęku?
0: Mówi się o tym, że są składniki, które mogą obniżać napięcie, że mogą obniżać poczucie lęku i że dobrze wpływają na naszą psychikę, na nasze emocje, na nasze samopoczucie. Ostatnio dużo czytałem o szafranie, że podobno szafran jest takim składnikiem, który naprawdę potrafi bardzo fajnie regulować nasz nastrój. Natomiast nie wiem, nigdy nie testowałem, nie próbowałem. To są takie nowe informacje. Mówi się o różnych

0: i suplementach diety. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogłoby jakoś bardziej zwiększać ten poziom lęku, poziom napięcia, to myślę, że są to kwestie też indywidualne. Tak jak mówiłem wcześniej, ja na przykład nie pijam kawy na czczo, bo wiem, że to mnie bardziej pobudza tak fizjologicznie i czasem to może być tak, że to może spowodować jakieś takie podniesienie afektu za bardzo, że tej energii jest za dużo, więc staram się tego unikać. Odpowiednie nawodnienie jest szalenie ważne, bo tak naprawdę no, nasz mózg w większości składa się z wody i my wiemy, że jak jesteśmy nienawodnieni za bardzo, no to też się gorzej czujemy, gorzej funkcjonujemy, więc bardziej myślałbym o takich składnikach. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię GABA, czyli takiego składnika hamującego w naszym mózgu, który ma hamować właśnie nadmierne pobudzenie, to jest coś, czego my ewolucyjnie mamy za mało i faktycznie to jest też coś, na co my możemy wpływać, czyli zwiększać jego poziom w mózgu, chociażby poprzez aktywność fizyczną, czy przez różne składniki pokarmowe, które będziemy przyjmować. Ale myślę, że jest to kwestia indywidualna.
1: Medytacja sposobem na lęk, o tym też czytam w twojej książce, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, ale o to nie będę pytał, jeśli pozwolisz. I dochodzi do tego też wizualizacja. O co z nią chodzi?
0: Wizualizacja to jedno z moich ulubionych narzędzi, jeżeli chodzi o kwestie pracy, nie tylko z lękiem, ale w ogóle takiego budowania samoświadomości i pracy z samą sobą. Nie jest to najprostsza technika, natomiast jeśli jest przeprowadzona we właściwy sposób, faktycznie potrafi wiele zdziałać i polega to na tym, że wprowadzamy się w pewną wizję. Nie jest to oczywiście autohipnoza, choć można to z tym pomylić. Wprowadzamy się w pewną wizję, podczas której pozwalamy na to, żeby nasz mózg wykorzystał potencjał swojej nieświadomości. Trochę tak to określam, nie? Bo to, czego my jesteśmy świadomi, to jest jedno, ale znaczna część naszych rzeczy jednak jest poza naszą świadomością, niedostępna nam na co dzień. A podczas wizualizacji my jednak zyskujemy taki większy dostęp do tego, co nieświadome, otwierają się nowe przestrzenie. I to służy mi też często w pracy do budowania wewnętrznej siły, wewnętrznych zasobów, takiej samoświadomości, wiary w siebie, budowania poczucia pewności siebie. I to można w ten sposób zrobić. A poza tym jest to też świetne narzędzie do niwelowania stresu, do przywracania się do uczucia spokoju, bo wizualizacja może polegać chociażby na tym, że przeniesiemy się na chwilę do naszego własnego bezpiecznego miejsca, w którym będzie nam dobrze i które spowoduje, że doświadczymy takiego ukojenia nerwów tu i teraz.
1: Nie możemy też zapominać, rozmawiając na ten temat dzisiaj, o roli wsparcia społecznego w radzeniu sobie z lękiem, czyli tak, co to by było, wsparcie społeczne? Najbliżsi?
0: Myślę sobie, że przede wszystkim najbliżsi, natomiast ja bardzo cenię to, że coraz więcej osób w przestrzeni publicznej coraz chętniej opowiada o swoich trudnościach. I to powoduje, że ta normalizacja pewnych rzeczy, które wcześniej były tabu, no staje się coraz bardziej taka widoczna i realna. I my dzięki temu zaczynamy rozumieć to, że każdy z nas ma jakieś trudności, z którymi się boryka, że to nie jest coś, co kogoś omija, a kogoś wybiera, że niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego, wieku, płci, możemy różnych rzeczy doświadczać i coraz więcej gwiazd, coraz więcej influencerów, coraz więcej specjalistów, którzy też pracują przecież w sektorze zdrowia psychicznego, po prostu opowiada o swoich doświadczeniach. I to myślę, że jest bardzo użyteczne. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o takie wsparcie społeczne, to dobrze jest też o tym rozmawiać z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, dlatego że jeśli porozmawiamy o tym szczerze i powiemy, z czym się mierzymy, to też inne osoby mają większą szansę zrozumieć nas, zrozumieć nasze potrzeby i być dla nas wsparciem, a poza tym pozbywamy się tego jednego elementu, który tak nam często doskwiera w takiej sytuacji, a więc tego nieszczęsnego wstydu, bo my w przypadku lęku tak bardzo chcemy ukryć ten lęk, to jest jeden z naszych celów, żeby nikt nie zauważył, żeby nikt się nie zorientował, żeby to nie było widać, że ja teraz mam napad paniki w towarzystwie, na przyjęciu, na imprezie. A kiedy zaczynamy o tym mówić tak bardziej szczerze z naszymi najbliższymi, to możemy powiedzieć, wiesz co, ja muszę teraz ochłonąć, bo mam napad paniki, na przykład, nie? I to się staje takie bardziej przyjazne, bardziej ludzkie i to wsparcie wtedy ma szansę być na zupełnie innym poziomie, bo to zrozumienie będzie po prostu na wyższym poziomie.
1: Taka też moja rola w drogowskazach, że muszę kontrolować czas i boję się, bo nomen omen, boję się, że ze wszystkim nie zdążymy. Miałem też zapytać się ciebie, Sebastianie, o lęk w kontekście ADHD, o tym piszesz na

0: 29 stronie swojej książki, ale może zostawmy to słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów. Zawsze można rozszerzyć sobie ten temat kompleksowo, sięgając po twoją książkę, jak radzić sobie z lękiem. Ale mam jeszcze dwa pytania na koniec. Lęk a złość. Jakie tu jest połączenie? Od czego to zależy? Co od czego zależy tak naprawdę? Lęk a złość.
1: Jeżeli chodzi w ogóle o emocje i tego, jak one się w nas ujawniają, jak my je przeżywamy, jak my ich doświadczamy, to ważna jest taka samoświadomość i takie, można powiedzieć, zdrowe przeżywanie emocji. Tak. I teraz, jeśli my przez lata kumulujemy w sobie dużo złości, na różne rzeczy, z różnych powodów i nie potrafimy jakoś tej złości przeżywać, doświadczać, wyrażać w taki dla nas sposób dobry, który faktycznie nie będzie blokowaniem tej złości, hamowaniem tej złości, zatrzymywaniem jej w sobie, to będzie okej. Okay. Natomiast jeśli my będziemy ten wór złości pielęgnować i tam dokładać, to prędzej czy później może skończyć się to tym, że rozwinie się w nas na przykład właśnie zaburzenie lękowe, czyli ta niewyrażana, nieprzeżywana złość może przerodzić się w zaburzenie lękowe, tak jak na przykład smutek, który kumulowany długo i niewyrażany, może przejść na przykład w depresję, nie? Więc nadmiar emocji

0: Jasne, to jest trafione, natomiast szukam sedna i jakbym miał wybrać z takich topek, z którymi ja się najczęściej spotykam, to jednak lęk chyba najbardziej utrudnia nam możliwość cieszenia się z życiem. Odbiera nam radość z życia i nie pozwala nam z tego życia się cieszyć i są to różne aspekty, czy to w kontekście relacji, czy to w kontekście robienia tego, co lubimy. Po prostu lęk powoduje, że my zaczynamy unikać wszystkiego, tego, co kiedyś sprawiało nam radość, co sprawiało nam frajdę, a więc to jest to, co jest najbardziej utrudnione w lęku, czyli cieszenie się z życia i robienie w życiu tego, czego chcę robić, tego, czego pragnę, bo ten lęk powoduje, że ja to robić przestaję.
1: A moim i waszym dzisiejszym gościem był i na moje pytanie odpowiadał Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, a członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i zarazem autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu, za poświęcony czas i za eksperckie odpowiedzi.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Do usłyszenia.
1: Dziękuję jeszcze raz. Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco was zapraszam do śledzenia na bieżąco naszych rozmów. No i dziękuję, że jesteście z nami, mimo też naszych niedoskonałości. Michał Pokrękowski, wszystkiego spokojnego. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta. Jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać swoją robotę. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
2: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem podyskutować.
1: Do dziennikarzy po raz pierwszy od odwołania wyszedł też Aleksander Miszalski. Podkreślił, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem miasta. Były prezydent Krakowa odniósł się też do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
3: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie.
1: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. 37% polskich firm z sektora motoryzacji planuje zwolnienia w najbliższych 12 miesiącach, tak wynika z badania Exact Forestal. Z kolei 30% firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia, a 28% zakłada stabilizację. To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie, z mObywatela korzysta już 12 milionów Polek i Polaków. W aplikacji można skorzystać z aż 47 różnego rodzaju usług. W studiu Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, która z nich jest najpopularniejsza?
4: Weryfikacja liczby punktów karnych. Z tej opcji skorzystaliśmy już ponad 31 milionów razy. Na drugim miejscu znalazła się weryfikacja historii pojazdu, ale portfel usług jest znacznie szerszy, przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Rodzice dziecka mogą od kilku tygodni zarejestrować nowonarodzone dziecko. Jest w chwilach też trudnych, takich jak stłuszka.
4: Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. Dziennie do aplikacji loguje się ponad 1,5 miliona użytkowników, mówi wiceszef resortu Dariusz Standerski.
6: Zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
4: Po ostatniej aktualizacji w mObywatelu można odnaleźć pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty i farmaceuty, a wkrótce do listy usług ma dołączyć baza rejestru KRS.
1: Został pobity i wywieziony za miasto przez znajomych z pracy. 22-letni obywatel Tadżykistanu został pozbawiony wolności przez 3 znanych mu mężczyzn pochodzących z Uzbekistanu. Ci grozili mu nożem, żeby wsiadł do samochodu, następnie wywieźli go za miasto.
7: Tam 22-latek został pobity. Wykonane czynności operacyjne doprowadziły do zatrzymania jeszcze tego samego dnia 3 obywateli Uzbekistanu podejrzanych o atak na 22-latka.
1: Mówi nam Renata Ślęk z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Obywatele Uzbekistanu w wieku 22 i 23 lat usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Będzie można zobaczyć czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak, symulator dachowania samochodu, który jest na wyposażeniu Służby Ochrony Państwa, pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej i Policji już 19 i 20 czerwca. Odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu i budowaniu odporności państwa. Wystawcami będą producenci broni, sprzętu wojskowego oraz firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Więcej informacji bardzo łatwo znajdziecie na stronie warszawskietargiobronne.pl. Tam też można kupić bilety wstępu. Mówią o sobie, że są adwokatami lasu. Grupa mieszkańców z gminy Bełchatów sprzeciwia się masowej wycince lasu, który rośnie w ich sąsiedztwie. Nadleśnictwo tłumaczy się racjonalną gospodarką leśną.
8: Jest to zatrważający widok, zwłaszcza, że są tam rozbudowane ekosystemy, które są na naszych oczach niszczone.
9: W lesie zostaje pustka.
10: Jak ja idę do tego lasu, to mi się chce płakać. Tam po prostu powstaje pustynia. Lasy Państwowe same oznaczyły ten las jako las ochronny, czyli on ma funkcje krajobrazowe, przyrodnicze.
11: Lasy ochronne to są lasy, w których wykonuje się zabiegi gospodarcze. Jarosław Zając, nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów. W tym kompleksie zabiegi domknęliśmy. Wykonaliśmy to, co plan urządzania na nas nakładał. W tej chwili będziemy wchodzili w fazę odnowienia.
1: Czy wycinka zostanie wznowiona w kolejnych latach? To okaże się w planie urządzania lasu, który właśnie jest stworzony, a tematem zajął się Rafał Różycki.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Są wnioski o areszt 2 osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Premier powołał komisarza do czasu wyborów. Krakowem pokieruje Kracik. Zostały zaobrażowane w raporcie Bieszczady i przełom w sprawie niedźwiedzi.
5: SK Rock. Raport.
4: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. 2 osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Są wnioski o areszt. Jeden został już rozpatrzony, informuje TVN24. Chodzi o interwencję służb w domach polityków i osób związanych z opozycją, m.in. Jarosława Kaczyńskiego, siedziby Telewizji Republika czy mieszkania matki prezydenta. Służby oficjalnie o tym nie mówią, ale zapewniają, że sprawa jest wyjaśniona. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Zarówno policja, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji zapewniają, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom konkrety mają pojawić się bardzo szybko. Szef MSWiA zaznacza jednak, że fałszywe alarmy to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
7: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
6: Prokuratura ustaliła, że zgłoszenia dotyczące mieszkania rodziny prezydenta wpłynęły za pośrednictwem aplikacji Alarm 112. Dotyczyły pożaru i zagrożenia dziecka, relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
8: Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
6: Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia.
5: To jest raport.
4: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta. Jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. A przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
9: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem podyskutować.
4: Do dziennikarzy po raz pierwszy od odwołania wyszedł też Aleksander Miszalski. Podkreślił, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem. Były prezydent miasta odniósł się też do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
10: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi kolesiami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie.
4: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Teraz Bieszczady i przełom w sprawie niedźwiedzi. Pierwsze zwierzęta zostały już zaobrażowane, a szczegóły zna Julia Ranosz.
11: Od 20 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowiła już 8 niedźwiedzi na terenie gminy Solina, Baligród, Bukowsko i Zagórz. 7 z nich zostało zaobrażowanych i są już monitorowane. 2 młode osobniki, rodzeństwo, przewieziono w rejon polsko-słowacki granicy. Jak przekazał nam poseł PSL Adam Dziedzic, rzeszowski RDOŚ dysponuje środkami na zaobrażowanie około 20-30 drapieżników.
4: A jutro rzeszowski RDOŚ oficjalnie wyda komunikat w tej sprawie.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: To ma im pomóc odnaleźć się w gąszczu rekrutacji. Z myślą o ósmoklasistach 2 studentów stworzyło ogólnopolską platformę podobną do tej, która wyszukuje hotele. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce jakaszkoła.pl i znajdziemy wymarzoną szkołę.

0: Średnią w kilka sekund.
1: Wpisuje ktoś miejscowość i może od razu sobie zobaczyć, jakie klasy są w danej szkole. To można od razu dopasować sobie wszystkie szkoły, wszystkie profile właśnie w danej miejscowości do tak naprawdę do użytkownika preferencji.
0: Wyjaśnia autor pomysłu Daniel Kiebłasiewicz. Platforma jakaszkoła.pl jest bezpłatna, dopiero ruszyła, a już w bazie ma ponad 600 szkół.
2: Pogoda.
3: Za moich czasów to się mówił jakaszkoda.pl. Jak już trzeba było tam chodzić. No ale cóż, każdego z nas czeka ten etap. Dzisiaj, proszę Państwa, zaczynamy dzień od stopni 11 na północy, 15 w Warszawie, 16 w Kielcach, tak jest teraz. W ciągu dnia od 15 nad morzem, 20 w centralnej Polsce do 23 stopni w okolicach Wrocławia, Katowic i Krakowa. W godzinach popołudniowych na południu, czyli od Krakowa w dół, możliwe opady deszczu.
4: A u mnie padało w nocy, ja słyszałam, się obudziłam na chwilę, słyszałam takie...
3: Dar to deszcz?
2: A spałaś zawinięta w kołderkę? Było ci ciepło?
4: Nie, troszkę tak, a troszkę nie. Najpierw miałam tak, że się strasznie było gorąco, a potem właśnie jak zaczął padać deszcz, to się zawinęłam w kołderkę.
2: No, to ładne. Podobała mi się ta newsowa historia o niedźwiedziach, a wiecie, że ludzie w śpiworach dla niedźwiedzi są jak tortille?
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
2: A dzisiaj porozmawiamy sobie o najlepszych koncertach, na których nie byliście i których nie widzieliście.
4: Oj, mnóstwo takich koncertów jest. Przepraszam, z tym niedźwiedziem podchodzi niedźwi, patrzy obór i to...
3: Aniu, co u ciebie?
0: No to na najlepszy koncert trzeba jechać do Sosnowca. Tam dzieci śpiewają piosenki o emeryturze.
3: O, weźcie paszporty. Już niedługo.

0: O, czyli legenda polskiej sceny. Niedawno, kilka dni temu dosłownie, uhonorowani kolejną statuetką Lady Punk Za nami mniej niż zero.
1: Ja chciałam powiedzieć, że człowiek pojedzie do Aten na chwilę, nie ma go, wraca. I ja naprawdę jestem z was dumna, że wymyśliliście dzisiaj ten temat.
2: Oczywiście, proszę państwa, dziś wspominamy rok 1989, dokładnie 27 maja. Na stadionie jeszcze wtedy dziesięciolecia w Warszawie, pomiędzy tymi straganami, wystąpił Stevie Wonder.
0: I ja wtedy nie byłem na tym koncercie, nie widziałem go, chociaż mógłbym być, bo już byłem w takim wieku, że mógłbym,
2: prawda? A widzisz, Stevie Wonder był i też nie widział.
0: I dlatego państwa pytamy dzisiaj o najlepszy koncert, jakiego nie widzieliście.
1: Naprawdę, to jest mistrzostwo świata. Ja rzeczywiście też nie widziałam tegoż koncertu, chociaż też mogłabym go już zobaczyć. Nawet szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, że Stevie Wonder był w Warszawie, to trochę wstyd. Natomiast jest parę takich koncertów. Na pewno chciałabym zobaczyć Davida Bowie, już jak powiem, w akcji na scenie, to ale prawda. Też nie zobaczyłam, niestety nie miałam okazji. Na przykład zespół Queen, to też mógłby być fantastyczny koncert, którego nie widziałam.
0: My z Wojtkiem to nawet tego koncertu ostatnio świetnego Iron Maiden nie widzieliśmy w Atenach.
1: No nie widzieliście, a żałujcie, bo było to naprawdę duże widowisko.
2: Strasznie żałuję. No. Strasznie, po prostu wszystkie bilety leżały na stole i nie pojadę, nie biorę.
1: W życiu.
0: Drodzy państwo,
1: tam nie zobaczyć.
0: Najlepszy koncert, jakiego nie widzieliście. Taki, który odbył się dawno temu i nie było szansy na niego się dostać. Albo jakiś, który odbył się przedwczoraj. Mieliście bilety, jechaliście i coś po drodze, nie wiem.
2: Żona się z wami pokłóciła na przykład. Trzeba było wracać.
0: Messenger, Eski Rock. Do waszej dyspozycji.
3: Nie byłam na Taylor Swift w zeszłym roku w Warszawie.
0: Jak się nazywa ta grupa dziewcząt, która jeździ po całym świecie za Taylor Swift?
3: Swifties.
2: No właśnie.
3: To ja nie jestem jedną z nich.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: O, właśnie, The Rolling Stones chciałabym zobaczyć. Mam przyjaciółkę, która jeździ na koncerty The Rolling Stones od wielu, wielu, wielu lat po całym świecie, a ja nie widziałam ani jednego koncertu.
2: A ja byłem na ich koncercie w Warszawie.
0: W 69?
2: Nie, byłem na tym normalnie późniejszym, ale nic nie słyszałem.
0: A okej, okay. No to wiemy, gdzie był. Indie Stars, tak nazywa się ten numer.

0: szerokuje.
1: O, właśnie, The Rolling Stones. Chciałabym zobaczyć, mam przyjaciółkę, która jeździ na koncerty The Rolling Stones od wielu, wielu, wielu lat po całym świecie, a ja nie widziałam ani jednego koncertu.
2: A ja byłem na ich koncercie w Warszawie.
3: W 69?
2: Nie, nie, byłem na tym normalnie późniejszym, ale nic nie słyszałem.
3: A, okej, okay. No to wiemy, gdzie był. Indie Stars, tak nazywa się ten numer.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Pakt

0: Dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Wchodzi Kasia Nosowska do warzywniaka, a tam cztery pory.
1: Jej, potrzebowałam chwili, potrzebowałam rzeczywiście, bo mój mózg dzisiaj tak powolutku, pomalutku się budzi.
2: To a propos jedzenia, bo przy okazji, bo tak, Joanna oczywiście od samego rana jak zwykle opowiada o tym, że kocha żywność.
1: Wiadomo, to jest jasne i klarowne, ale my dzisiaj o koncertach rozmawiamy. Marcin napisał, że nie widział koncertu Metaliki w 87, jakoś matka nie chciała mnie puścić, że niby za młody byłem, ale to... wysłał wam zdjęcia z Iron Maiden dla tych, co nie widzieli.
0: A! Chyba pana zablokujemy. Słuchajcie, ja pamiętam mój pierwszy przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, byłem zdumiony, bo widziałem grupkę młodych ludzi, którzy jechali z nami pociągiem i potem tych samych ludzi widziałem, bo pojechałem na jeden dzień, o 3 nad ranem wracaliśmy pociągiem i oni tacy na tym dworcu kolejowym: ej, byliście na koncertach? A my, no, fajnie było. Oni zaczęli kacać cały raz i nie dotarli nawet na pole i musieli wracać.
2: Jak było, bo musimy o tym opowiedzieć, jak będą pytali.
0: Dokładnie.
2: Drodzy Państwo, o Metalice dzisiaj już mówiliśmy jednym zdaniem, no to proszę bardzo.
3: Jest taki koncert, na którym nie byłem, ale prawie byłem. Chodzi o koncert ostatniej Metaliki w Polsce. Prawie byłem, ponieważ kupiłem bilety na niego nawet. Okazały się trefne. Wstyd się przyznać, ale tak było.
1: Wcale nie wstyd, to jest w ogóle straszne, że sprzedają trefne bilety. To jest po prostu paskudne. Ja nawet nie wiedziałam, że ten proceder jest taki bardzo, bardzo i że to się dzieje.
2: Kochani, jeszcze jeden koncert, na którym zakładam... Nie był nikt z nas, ani z nas, ani w ogóle ze słuchaczy.
4: Ja pamiętam, że był taki koncert dość sławny. On był jesienny na dwa świerce i wiatr w kominie. I ja żem go nie widział.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Poranne 6 na 9.

0: 6.31 dochodzi na zegarach, a w raporcie Eski Rok melduje się Ania Kruszyńska.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Dziś finał szokującej zbrodni. Sąd w Katowicach ogłosi wyrok w procesie odwoławczym Mateusza H. Prawie 3 lata temu mężczyzna w swoim domu brutalnie zamordował 18-letnią Wiktorię. O jej losie zdecydował rzut monetą. Rok temu usłyszał wyrok dożywocia w sądzie w Gliwicach. Obrona domaga się złagodzenia kary.
1: To jest raport.
2: Od ponad 2 tygodni nie kontaktuje się z rodziną. Może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja poszukuje 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej z Warszawy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dziewczyna wyjechała z miasta.
3: Trop urywa się za nią w Kielcach, gdzie może przebywać w towarzystwie 22-letniego mężczyzny, którego poznała wcześniej. Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.
2: Mówi Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji. Mundurowi opublikowali wizerunek 15-latki na swoich stronach. I jeszcze ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł 75 groszy. To oznacza, że ceny maksymalne na stacjach paliw są takie same jak wczoraj.

0: Polska Rock Sport.
1: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już. W pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birel. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Mois Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy trasę tegorocznej edycji. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Później etapy zakończą się w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
2: Ziętarska, Olszewski, Buralski.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
1: Kartony?
3: A co to za zaskoczenie?
4: Bo my mamy takie fajne rzeczy teraz dla was, że po prostu musimy się podzielić.
5: Proszę państwa, koszulki z napisem I love 69.
3: Tak.
5: Bo wspominam rocznik 69 oczywiście. Okulary przeciwsłoneczne sygnowane logiem Eski Rock. Do tego kubeczek prawdopodobnie jeszcze tam się ostał, więc też dorzucamy do takiego pięknego zestawu wiosenno już letniego. Ale najpierw trzeba trochę pogłówkować.
3: Otóż to, drodzy państwo, ja słówkiem jeszcze a propos tych gadżetów, o których opowiedział parę chwil temu Wojtek. Te koszulki to są koszulki, które wyszły spod prasy drukarskiej przedwczoraj dosłownie. Mm-hmm. Takowych w mieście jeszcze nic nie ma.
5: Chodź, sam prasował.
3: Ja sam prasowałem.
4: Ale oczywiście. Dlatego taki niewyspany dzisiaj, bo on do rana normalnie po prostu prasował, skończył prasować, przyszedł do pracy. Na szczęście robiłeś to w świetnych okularach.
3: Prawda? Mhm. Drodzy państwo, kalambury, albo inaczej kartony, czyli kalambury dźwiękowe. Co trzeba zrobić?
5: Trzeba, proszę państwa, rozszyfrować, co autor miał na myśli. Dzisiaj autorem jest redaktor Konrado. Najpierw prezentujemy jeden dźwięk, zaznaczamy, że później dorzucimy drugi i oba mają jakieś wspólne znaczenie. I państwo musicie powiedzieć, jakie.
3: No dokładnie. Dajesz. Tak nam się wydaje, że te dwa absolutnie wystarczą, a być może nawet pierwszy. Czy zdradzamy kategorię na dzień dobry?
4: Nie.
5: Kategoria
4: nie.
5: Open.
3: Dobra. Mhm. Świerszcze z Aten.
5: Kto widział dziub-dziuba?
3: Messenger Eski Rock, drodzy państwo, do państwa dyspozycji. Tam czekamy na wasze głosówki. Jakie hasło?
4: Ładnie kwilisz, Kondziu.
3: Prawda?
4: Ładnie kwilisz.
3: No to jeszcze raz lecimy.
1: Eski Rock.
6: Reklama.
7: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
13: Reklama.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Czasu mamy mało, to ja pierwszy, a później będzie to wasza wina. Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
2: Filipa Cikis.

0: niskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Hells Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
7: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ambasador Rosji wezwany do MSZ, jest odpowiedź Polski na groźby Kremla. Apteczka będzie obowiązkowa w każdym samochodzie. Za chwilę szczegóły. W raporcie także Sosnowiec. Dzieci śpiewają piosenki o emeryturze i rencie.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora. To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji, między innymi placówek dyplomatycznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: To było krótkie i konkretne spotkanie, relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
4: I po drugie, do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
3: Polska nie jest jedynym państwom, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
4: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
3: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
2: To jest raport.
1: To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrig G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychofizycznym mężczyzny, tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
5: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
1: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazł w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany child alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. Apteczka będzie obowiązkowa w każdym samochodzie. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem obowiązku zniesionego 23 lata temu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy resort wprowadzi nowe przepisy?
6: W internecie krąży mnóstwo informacji, że już 1 czerwca, ale to nieprawda. Projekt jest jeszcze na etapie konsultacji, mówi mi rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska.
7: Nie ma absolutnie żadnych szans, aby nowe regulacje zaczęły obowiązywać z początkiem czerwca.
6: Resort deklaruje, że przepisy zostaną wprowadzone najpóźniej do końca roku. Ale już teraz apteczka to must have, mówi mi ratownik medyczny Marcin Borkoś-Borkowski.
8: Gdy będziemy jechali, będzie wypadek i ktoś przyuważy, że nie udzieli

0: udzielaliśmy pomocy, grozi nam za to 3 lata. Ale już narzędzie do udzielania pomocy jest nieobowiązkowe. No to jest niekonsekwencja tragiczna.
1: Obecnie w apteczkę muszą być wyposażone elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem tych miejskich i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Dzieci śpiewają piosenki o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. To w Sosnowcu, a wszystko w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu. Uczniowie mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tworzą komiksy, nagrywają filmy i rolki, a także

0: idą w las.
1: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej numer 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
3: To nie jest łatwy temat, ZUS.
4: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
5: A w projekcie ZUS w Sosnowcu uczestniczy ponad 20 szkół podstawowych.
6: Skolim też ma taką piosenkę, o ile pamiętam. Emerytura jest pijana, no i buja się po klubach.
7: Pogoda.
3: Jak to powiedzieli, to nie jest łatwy temat, ZUS.
7: Tak.
3: To nie jest łatwy temat, czarna magia.
7: Tak, owoc tak. Żywota no, twojego Jezus. Proszę państwa, ale żeby wmawiać dzieciom, że ZUS da wam pieniądze, że będzie coś takiego jak emerytura, po co tak kłamać?
3: Przecież to oszustwo jest normalnie,
7: tak.
3: Po prostu skrajne. Tak nie można robić dzieciom.
7: Proszę państwa, fakty są takie, że dzisiaj w naszym kraju kolejny wiosenny dzień. Na termometrach od 11 na północy, przez 15 w centrum, do 16 stopni na południu naszego kraju. Tak wygląda o poranku, a w ciągu dnia Trójmiasto z 15, Olsztyn 16, Bydgoszcz 20, Warszawa 21 stopni, Kielce bardzo podobnie, Katowice, Kraków, Wrocław tutaj do stopni 23 i w godzinach popołudniowych możliwe przelotne opady deszczu na skrajnym południu naszego kraju. Wszędzie też znów silne podmuchy wiatru.
3: No pięknie, ja bym chciała jednak, żeby popadało, bo podobno susza jak jasny pierun w lasach jest. A i właśnie, chciałam zaapelować bardzo, proszę, żebyście zbierali, jak zobaczycie jakieś szkło w lasach, w sensie jakieś butelki, coś, to żeby je ze sobą zabierać.
7: Żeby popadało. A co to, konklawę?
8: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Estero.
6: Dzisiaj pytamy o najlepsze koncerty, których nie widzieliście, ale będziemy także po godzinie 8 mieli gościa.
7: Oczywiście będzie dla was niespodzianka. W końcu ktoś zabierze tę słynną budkę z naszego studia.
3: Boże, jak się pusto zrobi.
7: Aniu, co u ciebie?
9: Gdynia i film, w którym weźmie udział całe miasto.
6: Tej, no. Wszyscy jesteśmy aktorami.
3: No. Chciałbyś ten ZUS mieć, tak?

0: Najlepszy koncert, jakiego nie widziałeś. Dzisiaj o tym rozmawiamy. No i mamy telefon w tej sprawie dosyć ważny, bo on jest połączony również z tym, jak to jest, kiedy nagle okazuje się, że występuje tak zwany red flag.
1: Czyli...
2: Poczekaj, chwila.
0: No właśnie, czasami człowiekowi się zapala taka lampka kontrolna i zamiast spieprzać, to jednak kurczę to robi. Proszę.
2: To teraz Zasia.
1: Temacie dnia, cześć. Mnie ominął drugi koncert Pearl Jamu w Polsce. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok. A ominął mnie, bo mój przyszły były mąż zabronił mi, powiedział, bo to było tuż przed weselem, więc zabronił mi, że coś tam znowu odwalę. No i zabronił mi, że się ze mną nie ożeni. No i żałuję, że nie poszłam, bo się ze mną ożenił. No i tak.
0: No, ale poczekaj, słuchajcie, jeżeli przyszły mąż zabrania ci iść na koncert, to niech on nie będzie mężem.
2: No ale przecież pani powiedziała, to był przyszły były mąż,
0: no przyszły
2: tak?
0: były, no i właśnie się ożenił niestety. Trzeba było rozwiązać potem tę sytuację.
2: Proszę państwa, ja z kolei, a propos, no akurat moja była i aktualna żona cały czas. Poszliśmy na koncert, chyba Olganka wtedy. Tak się pokłóciliśmy, że nawet do końca supportu nie wytrwaliśmy.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
4: To dobrze rokuje twojemu małżeństwu.
0: Była,
4: na pewno.
0: Była aktualna. Poczekaj, bo teraz
2: że była kiedyś i nadal nią jest.
4: No to drodzy państwo, Messenger, Eski Rock do waszej dyspozycji. Gramy, Foo Fighters się nazywają. Unconditional, tak nazywa się ten numer.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
8: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
9: Tak jest. Od 25 do

0: codziennie z Biedronką.
1: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: niestety żywność wezwała, Jaśka poszła!
1: A my dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wezwał was koncert, albo wezwało was coś innego i koncert was ominął. Jakiego koncertu w życiu nie widzieliście, żywność, a mogliście?
2: Jakby mnie żywność wezwała, to powiem wam, że mogłoby być tak sobie. Ale pamiętam ten moment, jak wyszliśmy z koncertu Iron,

0: Tam były takie kiełbaski pieczone i jakieś różne inne suflaki, coś w sobie. Boże,
1: no, namówiłeś mnie, Wojtku, namówiłeś.
0: Zjem.
1: Drodzy Państwo, na szybko, bo czasu mamy wściekle mało. Kazik, kwartet Proforma, on muzycznie na antenie Jeski Rok pojawi się za parę sekund. Jest taki koncert. Był taki koncert w roku 85. Jak ja strasznie żałuję, że na tym koncercie nie byłem. On trwał troszkę ponad 22 minuty tego jednego konkretnego zespołu. Państwo będziecie wiedzieli pewnie, o co chodzi.

0: oto właśnie przyszła pora na raport i Anię Kruszyńską.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba została poszkodowana. Z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Spłonęła górna część łodzi. Na miejscu nadal pracują służby, straż, WOPR i policja. Teraz alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 30 osób. Najczęściej do tragedii dochodzi na jeziorach i zalewach. Dlatego WOPR przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

0: wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska. Druga kwestia, nie przeceniamy swoich umiejętności, to jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu, uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
1: Mówi Karol Różanowski z WOPR-y i dodaje, że w przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika lub zadzwonić na numery 112 lub 984.
2: To jest raport.
1: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
2: SK Rock Sport.
1: Zamiast mundialu zostały sparingi. Jan Urban ogłosił powołanie na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście jest Robert Lewandowski, ale też kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak i Mateusz Żukowski.
3: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
1: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Jutro reprezentacja Polski rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później zagra z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Już w pierwszej rundzie Kamil Majchrzak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Igę Świątek, Magdalenę Fręch i Magdę Linet.
4: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą.

0: Proszę bardzo, Lica lubi się z Lux Torpedą. Ja też się lubię i lubię to, że lubię żywność. Drzecie sobie ze mnie łacha, że na pewno wiele koncertów mnie ominęło tylko i wyłącznie dlatego, że poszłam gdzieś na żywność. To akurat jest prawda, ale nie jestem osamotniona.
1: Cześć, tak a propos Foo Fighters. Koleżanka kiedyś pojechała na Roskilde Festival, gdzie miał grać Foo Fighters. Taka była, Jezu, będzie Foo Fighters i w ogóle, i super, i tak dalej. I ona w sumie jedzie tylko tam dla Foo Fighters. Pojechała, wróciła, ja się pytam, to jak było, nie? A ona mówi, poszliśmy na pizzę i tak jakoś nam w kolejce się zeszło i potem tak jakoś nie trafiliśmy na ten koncert, więc nie obejrzała Foo Fighters.
0: Zdarza się, no dobra pizza była, no.
2: Tak, to tak jak kiedyś ta walka, to pewnie Wojtek jeszcze pamięta, jak Gołota walczył. Człowiek wyszedł na siku, wrócił
3: i po walce.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
14: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Asia, słuchaczki cię atakują tutaj.
1: Ja wiem, Gosia napisała właśnie, że jeszcze nie odzyskała głosu po koncercie Iron Maiden w Atenach. Gosia, pozdrawiam cię bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. A ja podobno zrobiłam tutaj straszny bałagan, bardzo przepraszam, ale podobno mój, że tak powiem, banan wszędzie się rozślapciał, ale Wojtek posprzątał. Dziękuję ci, Wojtku.
0: Wojtek ma doświadczenie, wiesz, sprząta po swoim synku malutkim, to przyszła taka mała Asia, nadziup działa tym bananem,
1: to
0: uświniła stolik.
1: Ja na przykład jeszcze mam taką tendencję, że jem całą powierzchnię swojego ciała i zawsze jak jem to, Agata zawsze mówi, moja córka patrzy, mówi, mamo, wytrzyj się. A ja rzeczywiście, a mi na policzku i gdzieś jakoś się nie idzie mi.
2: Rurku, tylko dlatego, że usunęliśmy ten przerywnik z góry, to nie widać, że ten stół taki
0: ale uciekł. Ale to też było ładne. Jem całą powierzchnią swojego ciała.
1: No,
0: jak sobie
1: tak
0: to
1: wychodzi,
0: wyobraziłeś?
1: No, proszę bardzo, wyobraźnia, chłopaki.
2: Zostawię te wyobrażenia sobie.
0: Drodzy Państwo, wracamy zatem do koncertów, których nie widzieliście, a które chcielibyście zobaczyć, albo nie było szansy ich zobaczyć, bo miały miejsce dawno temu. Oto dzisiaj pytamy w Esteroga, wy odpowiadacie tak oto.
3: Dzień dobry, tak w temacie dnia na temat koncertów, na których się nie udało być. W 2012 byłem z młodszą, jeszcze wtedy nieletnią córką na koncercie Linkin Park w Warszawie. I strasznie się przymierzałem, żeby pójść jeszcze na Limp Bizkit. Tak się namawialiśmy ze znajomymi, tylko że ten koncert w Limp Bizkit był tydzień wcześniej.
0: Wojtek, opowiedz, jak byłeś na koncercie Kobranocki i nie chciałeś iść na support.
2: Słuchajcie, niesamowita historia. Siedzimy jeszcze wtedy z moją wybranką życia, jeszcze romantyczna chwila, wpatrzeni w siebie i słyszymy nagle, że w klubie już gra zespół i chyba grają covery Kobranocki. A się okazało, że to Kobranocka gra jako pierwsza, bo gość specjalny zespołu, który miał być supportem, nie dojechał na czas. Fajnie, co?
1: Na pewno byli przeszczęśliwi.
2: Tak, 20 osób na sali byli zachwyceni frekwencją.
1: Fantastyczne.
0: Najmniejszy koncert świata, tak.
4: 6 na 9.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Co ja tu mam? Justin Bieber walczy z opadającymi spodniami i znów awanturuje się z fotoreporterami, mimo że przez te opadające spodnie. Nie mógłby mu ktoś paska kupić, żeby on przestał walczyć z tymi spodniami?
2: U mnie z kolei Kosiniak-Kamysz chciał być jak Tom Cruise w Top Gun, ale nie pykło. Po tym spocie ruszyła fala memów. Mocny kandydat do żenady roku. W ogóle tak sobie myślę, że zestawienie słów Kosiniak-Kamysz i mocny kandydat to takie dosyć niefortunne.
3: I my tak, drodzy Państwo, szperamy po tych pudelkach, po tych plotkach i innych takich, a nie tylko tam można znaleźć takie tytuły, które naprawdę stawiają włosy na głowie dęba.
1: No, gdzie, gdzie?
3: Wyborcza, kochana.
1: Okej.
3: Potężne upały uderzą w Polskę. Nawet 30 stopni. O tym mówi cały świat. Internet płonie.

0: A Polki oszalały na ich punkcie.
1: To jest jakaś porażka.
2: Autopromocja. Melina SC Rock.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
4: Czekałem, że powiedz, po tym dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
4: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed państwem teraz świecił tyłkiem.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
11: Lidl.

0: zdecydować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: SK Rock Warszawa.
7: Trzy osoby zatrzymane, nowe informacje w sprawie fałszywych alarmów. Bezpieczeństwo i obrona. Polska podpisze traktat z Wielką Brytanią. Wystąpi w niej całe miasto. W Gdyni film kręcony jednym ujęciem.
8: SK Rock. Raport.
7: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzy osoby zatrzymały służby to w związku z fałszywymi alarmami wymierzonymi w osoby powiązane z prawą stroną sceny politycznej w Polsce. Jedna z nich trafiła już na 3 miesiące do aresztu. Przypomnijmy, chodzi o fałszywe zawiadomienia o zagrożeniu życia. Służby zostały wezwane m.in. do domu szefa telewizji Republika, czy w miniony weekend do domu matki prezydenta Polski. Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
9: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
8: To jest raport.
7: Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę. Dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
10: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
7: Istotnym elementem porozumienia z Wielką Brytanią ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Obowiązkowy kask na rowerze czy hulajnodze. Zmiany wchodzą w życie od 3 czerwca. Dzieci poniżej 16 roku życia będą miały obowiązek jazdy w kaskach. Za złamanie przepisów rodzicom będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Jakie jeszcze zmiany wprowadzają nowe przepisy? O tym Mateusz Gołębiewski.
11: Kaski będą musiały mieć również dzieci do 7 roku życia, które są przewożone w fotelikach, przyczepach i wózkach rowerowych z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Policja zachęca nie tylko dzieci do jazdy w kaskach.
12: Zalecamy, aby z tych kasków korzystali wszyscy. To, że mamy powiedzmy 17 lat i nie założymy kasku, to nie znaczy, że ta nasza głowa jest twardsza.
11: Mówi Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Mundurowi zachęcają również, by odpowiednich nawyków nauczyć jak najwcześniej.
13: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
14: Ja tylko na skateparku zakładam.
11: Według danych Instytutu Transportu Samochodowego z zeszłego roku

0: twardsza.
1: Mówi Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Mundurowi zachęcają również, by odpowiednich nawyków nauczyć jak najwcześniej.
2: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
3: Ja tylko na skateparku zakładam.
1: Według danych Instytutu Transportu Samochodowego z zeszłego roku, licznych nosi kaski.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: To ma być największy i najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy zapewniają, że stanie się wiralem. Gdynia w ramach obchodów swojego stulecia planuje miejski Lip Dub, czyli nagranie kręcone jednym ujęciem, w którym wystąpi całe miasto. Udział mają wziąć wszyscy mieszkańcy, artyści, lokalne instytucje czy nawet turyści. Realizację zaplanowano 6 września, próby dzień wcześniej.
6: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona. Kamera będzie poruszać się meleksem, bo trudno, żeby szła, prawda? Natomiast mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą tego dnia. Grupy mieszkańców mogą brać udział w formie, która jest właściwie dowolna. Mogą jeździć na rowerze, mogą poruszać po prostu za obiektywem kamery.
5: Mówi Olga Bieniek, producentka. Nagranie ukaże drogę od Urzędu Miasta przez Bulwar Nadmorski do Skweru Kościuszki. Zainteresowani muszą się zapisać na stronie internetowej miasta.
7: Jak? Okej, zadzwonimy do pana.
8: A ja nie mam telefonu.
7: Okej.
9: Pogoda.
10: Widzicie, przycięłam sobie kabel.
9: Co sobie przycięłaś rozporkiem? Proszę Państwa,
10: ratunku.
9: Dzisiaj na termometrach od 15 stopni na północy do 20 w centralnej Polsce i do 23 na południu naszego kraju. Do tego wszystkiego silne podmuchy wiatru, padać nie powinno, chyba że w Zakopanem, ale najważniejsze rzeczy będą się działy teraz na antenie Eski Rock, bo jest z nami obecny Łukasz, czyli ten szaleniec, który wylicytował budkę Eski Rock i przywitał nas, właściwie w drugim zdaniu powiedział: napisałem to siusiakiem.
10: Tak powiedział, tak powiedział, wszystko zaraz będzie opowiadał.
11: Dzień dobry.
10: Tak.
9: O, ten szaleniec.
12: Łukasza, drodzy Państwo, poznacie już za parę sekund. Oj, będzie się działo po godzinie 8 dzisiaj w Eski Rock.
13: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
12: Dzisiaj chłop, który wylicytował naszą budkę, będzie naszym gościem przez najbliższą godzinę.
10: Barek zrobi z tego. Ja fajnie, naprawdę, bo ja już zazdroszczę.
9: Tak jest, a w międzyczasie cały czas rozmawiamy o koncertach. Najlepszych koncertach, których nigdy nie widzieliście.
12: O czym w raportach?
5: Sport. Trzy polskie singlistki zobaczymy dziś na kortach w Paryżu.
12: Tam jest ciepło, trzeba pić się nawadniać, bo taki upał podobno.
10: Tu pij.
12: Tu piję.
10: No pij.

0: To jest naprawdę sprawa, bo ta budka stoi już u nas i stoi, stoi, a finał w Ośpie był już dawno temu. Ale wylicytowałeś, zapakujemy, poleci do ciebie budka telefoniczna, ale ja to mam z innej beczki pytanie, bo ty masz teraz psa i rozumiem, że pies będzie pilnował budki telefonicznej.
1: Tak, zdecydowanie pies będzie pilnował, on tam lubi leżeć, to będzie między kiblem a pianinem, więc idealnie dla psa i dla budki.
0: Bardzo to jest dobra rzecz, będzie z tego barek, tak?
1: Tak, w środku mam zamiar trzymać szkło i szmatki i może butelkę albo dwie jakieś napojów gazowanych, no.
2: Słuchajcie, tylko zdradzę, że pies jest ważną postacią tutaj, bo Łukasz, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, wspomniał, że pies jest najbardziej stałym słuchaczem nas, bo kiedy Łukasz wychodzi do pracy, czy też wychodzi z domu, to zostawia włączoną Eskerok, żeby ten pies przez cały dzień się męczył.
0: Ale poczekajcie, to teraz będzie tak, że jak na przykład kiedyś, może Łukasz nas na przykład do siebie zaprosi, to pies będzie nas znał.
1: Otóż to, właśnie o to chodzi, żeby znał ludzkie głosy, żeby znał dobre głosy i żeby miał dobry głos.
0: Ma włączone muzyczne radio teraz?
1: Na pewno ma włączone radio teraz.
0: Dobrze, a poczekaj, jak się nazywa?
1: Nazywa się Ares, wiecie co, mogę sprawdzić na kamerce, co zrobi.
3: Dobra, Asia poczekaj. Mówi do Aresa. Drodzy Państwo, pierwszy raz w historii radiofonii Asia będzie mówiła do psa.
0: Poczekaj, dobra, ale sprawdź, czy on w ogóle zareaguje. Dobra, tak. Ares, jak się masz? Słuchaj, Ares, jest taka sprawa. To ja, Ziętara, mówię do ciebie, drogi Aresie, i chciałam cię bardzo serdecznie pozdrowić i powiedzieć ci, że budka telefoniczna przyjedzie do ciebie na chatę. Ares, jesteś tam? Halo,
3: Ares,
0: śpi.
3: No, Ares, pani
0: łapą w czoło. Mnie.
3: Ares, pani mówi, proszę natychmiast otworzyć pokój.
2: Proszę Państwa, Łukasz będzie nam towarzyszył przez cały poranek, zdradzi nam skąd pieniążki na tę budkę, co z nią zrobi, czym się zajmuje na co dzień, no i też damy mu kilka takich radiowych zadań. A co, skoro przyszedł, to już się nie męczy.
0: No pewnie.
2: No to proszę zostać z nami.
4: 6 na 9. Eserok. Ten kawałek dobrze rokuje.
5: Państwo, do roboty proszę.
0: A ja lubię bardzo, oj bardzo lubię. Łukasz, lubisz też? No, zespół Muse?
1: Muse niekoniecznie, ale
0: no widzisz,
1: proszę.
0: A ja lubię bardzo.
3: Specjalnie dla ciebie gramy nowy Muse już teraz.
0: Ja kocham Cryogen, się nazywa ten utwór.

0: Tu się przez parę chwil, drodzy Państwo, pojawiło tyle ciekawych ciekawostek a propos naszego dzisiejszego gościa Łukasza, że postanowiliśmy Państwu, że tak powiem, od razu przypomnieć i czy opowiedzieć właściwie o kilku z nich. No to proszę bardzo, chłop rozwalił samolot na swojej drugiej lekcji.
1: Prawda?
0: O, czekaj. Zepsułem, przepraszam.
2: A dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję -2000 zł za metr kwadratowy.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
12: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Nigdy do niczego się nie przyznawaj, mówił mój idol, dlatego ktoś mi zepsuł radio, powiem tylko.
2: Dobra, to teraz już, tak? Już możemy?
1: Proszę.
2: Już, już, fantastycznie. Ty powiedziałeś coś, co było niewiarygodne, czyli, że Łukasz, który wylicytował naszą budkę, zepsułeś, rozbiłeś samolot
3: na drugiej lekcji.
2: Tak. Jak to było?
3: No, cięcie silnika zaraz po starcie. No,
2: piękny
3: dzień, normalna sprawa, normalna procedura, ale kiedy wychodzisz z samolotu, dopinasz mankiet koszuli, wszystko z tyłu dymi, to jest jakby jedno z tych marzeń, które warto spełnić.
1: Tak, Łukasz zrobił jednak licencję pilota, dzisiaj wozi nas czarterami na wakacje.
3: Nieprawda.
2: A nie denerwujcie się, wszystko jest naprawdę absolutnie pod kontrolą, ale też pływasz.
3: Tak, żegluję głównie.
2: Żeglujesz, no i...
3: Żegluję solo,
2: sprzętami
3: średnimi
2: już,
3: jachtami po Bałtyku, po Morzu Śródziemnym. Tak, to jest trochę łatwiejsze niż latanie, bo mamy więcej czasu po awarii silnika.
2: Wiesz, jeszcze jest jakaś szansa, że gdzieś człowiek dopłynie, chyba że go rekin...
1: No tak, ale jest taka prawda mówiąca, znaczy taka prawdeńka, wy piloci przecież o tym doskonale wiecie. Nie ma w historii świata takiego samolotu, który nie wrócił na Ziemię.
3: Otóż to, do góry jeszcze się nikt nie spi...
2: No właśnie. Ej, poczekaj, ale ty jak ty tak cały czas podróżujesz i robisz różne rzeczy, to co będzie Ares robił?
3: No teraz będę mniej podróżował, bo będę głaskał psa.
1: Ares to przypomnijmy pies, którego nabyłeś zupełnie niedawno, miała być chihuahua zdaje się, która miała się mieścić do kaptura, ale wyszedł Amstaff.
2: No ale z biedy go wziąłeś jakiś.
3: Plan, ale w schronisku mieli innego i po prostu trzeba brać to, co życie daje, a nie wybierać sobie psa do kapturu.
2: Śliczny jest, to prawda. Jest super.
1: Drodzy Państwo, tak brzmi nasz absolutnie wyluzowany gość, fajny facet, gość, który ma mnóstwo różnego rodzaju zainteresowań, takich, którymi mi po prostu imponuje. Do tego wszystkiego wylicytował jeszcze naszą budkę, która trafi do niego i będzie stała w bardzo fajnym miejscu i będzie jeszcze barkiem, w którym będą stały w przyszłości wypełnione butelki. Mamy nadzieję, że na konsumpcję zostaniemy zaproszeni.
3: Zdecydowanie zapraszam wszystkich zainteresowanych również, bo jakby dom jest otwarty dla ludzi.
4: Słuchajcie, tutaj mam najważniejsze pytanie. Z którą z tych postaci, która tutaj jest pisana, tam masz praktycznie wszystkich artystów rockowych polskiej sceny muzycznej, najchętniej będziesz konsumował te swoje wyroby i trunki?
3: Cóż, jeszcze nie przejrzałem wszystkich. Zawsze chciałem się napić ze Skibą. Po prostu od dziecka zawsze chciałem się napić z koniem albo z Skibą.
4: No i ogólnie... To Skiba tam jest.
3: Tak.
1: Ze Skibą. Skiba, drodzy Państwo, taka pajda chleba.
0: 6 na 9 w SC Rock.

0: Drodzy Państwo, już za sekundę najważniejsze wydarzenia i informacje w raporcie przedstawiania Kruszyńska, ale później będzie sport. I w tym sporcie będziemy mieli dla Państwa niespodzianki.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Rośnie skala wykorzystania sztucznej inteligencji do generowania treści pedofilskich, alarmują eksperci z NASK. Z opublikowanego wczoraj raportu wynika, że z roku na rok liczba takich materiałów w sieci wzrasta o 300%. Poważnym błędem jest więc publikowanie choćby w mediach społecznościowych zdjęć naszych dzieci. One przy użyciu AI mogą być wykorzystane do generowania treści seksualnych.
3: Te treści powstały na podstawie treści prezentujących dziecko, prawdziwych obrazów dziecka. Mogą prezentować prawdziwe dziecko, które jest włożone w taki kontekst seksualny. Są to treści bardzo drastyczne, ale one mogą też służyć manipulacji, czyli nie mówimy tylko i wyłącznie o ochronie wizerunku dziecka, które znajduje się w tej produkcji, ale ono może służyć manipulacji przy procesie uwodzenia, kiedy sprawca pokazuje tego rodzaju treści, unormalnia tą sytuację.
2: Wyjaśnia Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl.
1: To jest raport.
2: Nie tylko susza, ale również owady dają się we znaki leśnikom. Od dziś do 11 czerwca wprowadzono zakaz wstępu do lasów w leśnictwie zieleń w nadleśnictwie susz. Wszystko przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu wymierzone w zwalczanie populacji chrabąszczy.
1: SK Rock Sport.
2: Trzy polskie singlistki zobaczymy dziś na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalinet zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann. Za Stale Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zielonogórzanie wygrali w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynia 90-64. Kolejny mecz jutro, a dziś pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami. I jeszcze informacja z ostatniej chwili, można powiedzieć. I nasz specjalny gość w studiu oddaje głos.
4: No, Łukaszu, teraz ty musisz się zmierzyć z wiadomością sportową. Wiemy, że jesteś ekspertem w dziedzinie sportu. Zapraszamy. Wykaż się jako ekspert sportowy i opowiedz nam o piłce nożnej.
5: O kurde, piłce nożnej. To jest to... Na takie mecze się czeka, mówi w rozmowie z nami trener Polonii Warszawa Mariusz Pawlak. Jutro o 20:30 czarne koszule zagrają na wyjeździe w półfinale baraży z Wieczystą Kraków.
6: Ten rok był naprawdę ciężki, wyboisty, ale przynajmniej były takie założenia, żeby zmierzyć się znowu w barażach.
5: Zwycięzca baraży awansuje do Ekstraklasy. W niedzielnym finale wygranym meczu Polonia Wieczysta zagra z ŁKS lub Chrobrym Głogów.
4: Słuchajcie, Michał Poklękowski lubi to.
7: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Drodzy Państwo, arcyciekawy nam się gość dzisiaj trafił, bo zaczęliśmy od tego, że rozwalił samolot, a teraz wychodzą kolejne kwiatki. Rozwalił też auto, które sobie kupił z napędem na tył. Dobrze usłyszałem?
1: Poczekaj. Ale żeby tak wszystko od razu tak wyciągać, daj spokój. Fajnie, bo masz wydłubane Frankensteiny, takie jak trzeba, masz miatkę, no ale z przełożonym silnikiem i z przełożoną skrzynką biegów, więc
0: Aśka, ale ty
1: sam
0: mówisz,
1: dłubiesz?
0: Przepraszam, zanim odpowiesz. Aśka, mówisz do ludzi nie z tego świadka waszego, tylko takich jak ja i Wojtek. My zrobiliśmy wielkie miny. Masz miatkę Frankensteiny. Co wy...

0: bo masz wydłubane Frankensteiny takie jak trzeba, masz miatkę, no ale z przełożonym silnikiem i z przełożoną skrzynką biegów, więc
1: Aśka, ale ty
0: sam
1: mówisz,
0: dłubiesz?
1: Przepraszam, zanim odpowiesz. Aśka, mówisz do ludzi nie z tego świadka waszego, tylko takich jak ja i Wojtek. My zrobiliśmy wielkie miny. Masz miatkę Frankensteiny. Co wy...
0: Tak. Przerobiono. Miatka, ulepy... czyli MX-5 Mazda. No.
2: Tak. Ulepy robię sam i tak, to do tego są ulepy i samochody, żeby przy nich grzebać i to jest najlepsze zastosowanie auta, kiedy się jakby ma sporo czasu i sporo pomysłów.
0: No to jest fajne, to ja bym też lubiła. Ja zawsze mówiłam, że najbardziej jednak lubiłabym mieć swój własny garaż z kanałem. Jak wchodziłam, słuchaj, pamiętam zawsze każdemu mechanikowi wyganiali mi, mówi, co pani tu? Proszę, co pani tu wchodzi? Ja mówię, panie, no chcę zobaczyć, jak mój samochód wygląda od spodu. To jest logiczne, tak? Że jakby chcę sobie popatrzeć. Nikt z was nie chciał popatrzeć od spodu?
3: Na zawieszenie? Nie.
1: Ja zawsze jak chodzę do radia tutaj rano, to mówię, niezły kanał. Łukasz, ale jest słuchacz, który ma sprawkę do ciebie.
4: Cześć, Adam się kłania z tej strony. Właśnie tak słucham tego niesamowicie pozytywnie zakręconego człowieka i potwierdził pewną prawdę, o której niewiele osób wie. Bo wszyscy myślą, widzą, jak wiedzą, jak wygląda samolot, ale nie wiedzą tak naprawdę, do czego służy śmigło w samolocie. Wbrew pozorom, śmigło w samolocie służy do tego, żeby chłodzić pilota, bo jak śmigło się przestanie kręcić, to pilot się zaczyna pocić.
2: Dokładnie tak. Wcześniej latałem na paralotniach, więc to trochę ułatwia, ale tak. Generalnie po to jest śmigło, żeby było
1: ale wiesz,
2: chłodno.
1: Naprawdę chłodzi, bo ja byłem nieraz nad Bałtykiem i tam są te wiatraki takie rozstawione daleko na horyzoncie i one się obracają, leżę nad Bałtykiem i w ogóle nie schłodniej.
2: Tak, bo one do samolotów wieją, a nie na plażę.
5: A i dlatego samoloty latają i się wszystko wyjaśniło.
0: Chłopaki, błagam.
1: Jeszcze jedno koncertowe pytanie i znikamy.
3: Łukaszu, a propos właśnie, bo ty robisz mnóstwo szalonych rzeczy, słuchasz też muzyki rockowej, jak nam się wydaje przynajmniej, jeździsz na koncerty, bywasz na koncertach, zdarza ci się?
2: Zdarza mi się, ostatnio rzadziej, ale zdarza mi się chodzić na koncerty. Bardziej ostatnio chodzę na żywiołaka i te klimaty bardziej słowiańskiego rocka, ale tak, bywam.
3: A najfajniejszy, jaki widziałeś, albo jakiego nie widziałeś paradoksalnie?
2: Ten, który widziałem, to chyba Szczecin Rock Festival dawno temu z Limp Bizkit, a to, czego nie widziałem...
0: A co byś chciał właśnie, a nie widziałeś?
2: Kurde, to dobre pytanie. No? Nie myślałem o tym.
1: Drugi Szczecin Rock Festival, bo zdaje się, odbyła się tylko jedna edycja.
2: Tak, była jedna edycja. Line-up był super. Później były niezłe Juvenalia w Warszawie, gdzie też było Limp Bizkit, ale wtedy nie dotarłem. Po nich był Vader i wtedy już byłem zbyt wprowadzony w stan słuchania innych dźwięków.
1: I drodzy państwo, do rozmowy z człowiekiem, który wylicytował naszą budkę, wracamy za kilka chwil.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
16: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
14: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad.

0: wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Proszę Państwa, razem z nami dzisiaj przez godzinkę program 6 na 9 współprowadził Łukasz, który jest szalenie fascynującą postacią. To jest człowiek, który wylicytował w ramach licytacji na WOŚP naszą budkę. Budkę, w której zbieraliśmy przez ostatni czas autografy wszystkich artystów, którzy nas odwiedzali. Łukasz też jest pasjonującą postacią, bo i interesuje się motoryzacją i troszeczkę informatyką, nawet bardzo, i żegluje, i lata samolotem, a my dzisiaj też z Państwem rozmawiamy o koncertach. Więc wróćmy sobie do tych koncertów, których nie widzieliście, a potem wrócimy do Łukasza, którego nie widzicie.
1: Dziękujemy.
2: Dzień dobry. A ja w 81 albo 2 roku nie dostałem przepustki, jak byłem w wojsku, i nie pojechałem do Warszawy na, bodajże na Torwarze był koncert grupy Kraftwerk. No bardzo żałowałem, bardzo.
3: O to już pytaliśmy cię, Łukaszu, ale jest jakiś taki koncert, który wiesz, odbył się lata temu na przykład i żałujesz, kurczę, to był ten jeden koncert, który chciałem zobaczyć, nie?
4: Tak, no nie dotrwałem na jednych juwenaliach do Vaderu.
3: Aha, no. Okej, rozumiemy. Podczas supportu, że tak powiem, przyjrzałeś się ziemi z bliska.
4: Raczej mam zdjęcie, jak wiszę w metrze na poręczy.
0: Patrzcie, chciałem powiedzieć, że pokonała go grawitacja, ale jednak nie.
1: Ale jednak nie. Dziękować ci za poręcz.
0: Tak. Państwo, też zdradzimy takie kulisy, jak wygląda radio od środka. Łukasz przyszedł, jest to program o nim i przed chwilą rozmowa między Łukaszem a Asią wyglądała tak. Asią mówi, a robiłam wywiad kiedyś z Kultardem, z Raikkonenem, z kim to jeszcze robiłam wywiad.
1: O Jezu, poczekajcie, bo to jest ważna rzecz, bo zeszło na oczywiście na
3: Renault
1: Espace, a ja właśnie mówię, żeby, czy pamięta, Alana Prosta, Alan Prost jeździł takim samochodem.

0: który był potem safety carem, który był Renault Espace w wersji F1. No i my tu mamy trochę takich tematów.
1: Smaczki życia.
2: To prawda.
0: Smaczki życia.
2: Łukasz,
0: motoryzacja lat 90.
2: Czy jeszcze pół minuty, może minutę? Proszę opowiedz, bo mnie też to żywo zainteresowało. Powiedziałeś, że twój pies nie może jeździć kabrioletem, więc kupiłeś mu samochód z dachem.
1: Tak, kupiłem Espace, żeby wozić psa, bo jakby to jest na 7 osób auto i idealnie się do tego nadaje, a bez dachu pies jeździć nie może, bo ma chore oczy i nie będziemy go w ten sposób traktować. No?
0: Nie, absolutnie. A poza tym Espace, błagam cię, to jeszcze można spokojnie na wakacje jechać, jeszcze kogoś można zgarnąć oprócz psa.
1: I przespać się w środku.
0: No, tak,
3: jakąś suczkę na przykład.
2: Tak. Nie brnijmy w to.
4: 6 na 9.

0: wylicytowanej budki telefonicznej z oczywistych powodów naszemu gościowi tak po prostu do ręki wręczyć nie możemy, ale panie Wojtku, to jest może ten moment, kiedy możemy wręczyć naszemu gościowi pozostałe prezenty, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Łukaszu, drogi, w tych swoich wszystkich fantastycznych pojazdach będziesz mógł teraz się prezentować z okularami Jeskirok, z bluzą, z koszulką, z kubkiem.
2: Cały zestaw
1: piesek
2: masz.
1: Piesek będzie mógł z niego pić. Jakby wiesz, rób z tym, co chcesz.
3: Znakomicie będę chodził.
2: Nawet Arys może się zawinąć w bluzę też.
1: Nawet smycz mam.
2: No.
3: O.
1: Eskirok.
3: Cudownie.
2: Proszę bardzo.
3: Cudownie.
0: Drodzy Państwo, to była
2: mnie.
0: Niezwykła przyjemność gościć Ciebie w naszym studiu. Jesteś naprawdę bardzo pozytywnie zakręconym facetem. Robisz wiele fajnych rzeczy. Można byłoby obdzielić co najmniej kilka osób, takie mam wrażenie, Twoimi zainteresowaniami.
3: Można byłoby, ale może nie trzeba. I tak, ja dziękuję Wam za to, że jesteście i codziennie mogę Was słuchać i sobie jakby dobrze zaczynać dzień.
2: To bardzo mi się cieszymy, że ktoś nas słucha.
1: I robi sobie
2: przy tym
1: dobrze.
2: I jeszcze mało tego, że się cieszy też.
0: Super, no? Chłop, pieniądze zainwestowane w fajne rzeczy, czyli po prostu na pomoc dzieciakom. Gość wydał ponad 25 koła, żeby kupić budkę Eskirok. Budkę, z którą się będziemy żegnać.
2: Ja nie wiem, jak ty to teraz wyniesiesz, wiesz?
1: Słuchajcie, Łukasz powiedział, że w przyszłym roku też chce licytować i zaproponował, żebyśmy nasz pisuar wylicytowali, bo wszyscy artyści w nim robią siku.
2: Kurczę.
3: Tak.
1: Autentycznie mi to powiem.
2: To jest niezłe.
0: Jest to jakiś pomysł.
2: Żebyś wiedział.
3: Możemy zacząć zbierać podpisy i stąd wzięło się, napisałem to siusiakiem, co chciałem podpisać jako pierwsze.
0: No, to może skończmy w tej chwili. To jest dobry moment. Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia. Pa!
4: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
5: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Prosisz takiego, żeby się odsunął? On złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Teraz 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Premier potwierdza 3 osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Dziś naprawa torów, wykolejony pociąg pod obornikami podniesiony. Zbiórka dla małych pacjentów onkologicznych w roli głównej strażacy.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Informację potwierdził przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
2: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat. Nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych. To są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców.
0: Zatrzymani mają stać za alarmami, które uderzyły m.in. w rodzinę prezydenta czy osoby związane z opozycją. Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Niewykluczone są dalsze działania służb.
1: To jest raport.
0: Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok. Do niedawna pełnił on funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego, a szczegóły zna Olek Ruszkowski.
3: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
4: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
3: Stanisław Krasik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio.
0: A to jeden z punktów dyskusji na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Jak ujawnił odwołany Aleksander Miszalski, to na jego prośbę Stanisław Kracik został mianowany komisarzem. Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Wykolejony pociąg został już podniesiony na tory pod obornikami. Dziś ma zakończyć się naprawa torów. To po poniedziałkowym wypadku składu z ciężarówką. Służby PKP wczoraj wieczorem rozpoczęły naprawę zniszczonej infrastruktury. Szczegóły zna Paweł Adamczewski.
5: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż zostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg kolei wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ratują z pożarów i wypadków, a teraz otworzyli serca dla najmłodszych. Strażacy z Podbełkatowa ruszyli z wyjątkową zbiórką dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
6: Dzień dobry.
7: Zapraszamy.
6: Co pani przyniosła?
8: Lego, 2 książeczki i jakąś grę planszową. Chciałabym sprawić radość tym dzieciakom. Sama pracuję na onkologii.
9: Są pluszaki, są kredki, są klocki. Są puzzle, dokładnie to, co było proszone w naszym artykule w poście na Facebooku. Malecki Michał, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewicach. Coraz więcej osób przychodzi, także no cieszymy się bardzo z tego.
8: To bardzo fajna inicjatywa i po prostu warto wspierać takie rzeczy i takie działania. Jest to świetne, naprawdę.
0: Tematem zajął się Rafał Różycki, a dary trafią do małych pacjentów w niedzielę, czyli przed Dniem Dziecka.

0: coraz więcej osób przychodzi, także no cieszymy się bardzo z tego.
1: To bardzo fajna inicjatywa i po prostu warto wspierać takie rzeczy i takie działania, jest to świetne, naprawdę.
2: Tematem zajął się Rafał Różycki, a dary trafią do małych pacjentów w niedzielę, czyli przed Dniem Dziecka. Środa pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burza. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale.
3: SK Rock. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Gdyby kiedykolwiek przyszło mi do głowy chęć na zmianę nazwy audycji, która zaczyna się po 9 Westerok, no to zmienię ją na tą, o której śpiewał pan Kazimierz w piosence Kocham Cię ja miłością swoją. To było przecież niedawno tak. No, to bardzo ładna nazwa by była, ale na razie nazywamy się Kultowymi Historiami. My, w sensie cały zespół, który tu pracuje na te 3 godziny, które przed państwem. Czyli pan Jaro, pan Cybierajewicz, no i ten trzeci, ten duży.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Do 12 mnóstwo starych historii, ale najpierw młodość i nadzieja na przyszłość. Violet Grohl.

0: Gossip to Måneskin w towarzystwie znakomitego gitarzysty, który już się dzisiaj w Esce Rock pojawił na otwarcie tej godziny. Tom Morello. A teraz zaglądam do telewizora.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Nie jestem wielkim fanem, a może nawet bym powiedział, że jestem przeciwnikiem długich seriali, bo generalnie uważam oglądanie długich, takich wieloodcinkowych seriali za okropną stratę czasu. Jak już mam oglądać coś, to wolę film, ciach, raz, dwa, trzy, piękna historia, zamknięta i możemy ruszać dalej w życie. No ale jest jeden wyjątek. Serial o tytule Stranger Things. Pamiętam, gdy w 2022 roku kończyła się czwarta seria i zapowiadali serię piątą. Ta miała swoją premierę jesienią minionego roku. Piękna ostatnia przygoda, która dzieje się jesienią roku 87. Uwielbiam ten serial nie z powodu demogorgonów, tylko z powodu, a jakże, powrotu do szczenięcych lat młodości. Ja wiem, Ameryka różniła się od Polski, no ale wiele szczegółów, no i sposób życia, brak komórek. Przypominało to wszystko czasy z naszych podwórek. No i ta muzyka z tamtych lat. 4 lata temu w czwartej serii w jednym z odcinków na przykład usłyszałem ten kawałek. Running Up That Hill. Niesamowita, wyjątkowa i niepowtarzalna Kate Bush.

0: wiele piosenek, które powstawały w latach 90. uznawałem za te oryginalne, a potem okazywało się po latach, że to były covery. Z tą piosenką jest podobnie. To nie jest rzecz autorstwa Ataris, bo przecież zrobił to w oryginale Don Henley. Boys of Summer, ale ich wersja może nawet jeszcze bardziej energetyczna od tej pierwszej. Hej i Muka za chwilę, Westerok.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie.

0: zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
0: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Reklama.
4: Esta Rock Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Gary Holt otworzył się na temat swojej muzycznej emerytury i bez owijania w bawełnę przyznał, że nie chciałby umrzeć na scenie. Jak mówi, jeśli Exodus dojdzie do momentu, w którym poczujemy, że nadszedł czas, to możemy pójść drogą, którą podążają nasi przyjaciele, a może po prostu się rozstaniemy, powiedział legendarny gitarzysta. Co to oznacza dla fanów? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
4: Skrock Radar.
5: Hey, this is Billy Gibbons,
6: Dusty Hill,
7: and Frank Beard of ZZ Top.
8: Hi, I'm Alanis Morissette.
9: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Hej i Muka. Czas na piosenkę, która będzie miała za rok okrągłe 50. urodziny. W tym roku świętujemy 49. rocznicę wydania jej na singlu. Działo się to dokładnie 27 maja roku 77. God Save the Queen, zespołu Sex Pistols. Jedna z tych najważniejszych piosenek w historii muzyki. Nie tylko rockowo-punkowej. Kiedy ta piosenka ukazywała się na singlu, przez wielu został to uznany za atak na królową Elżbietę i monarchię, no bo wtedy przecież działa się wielka rzecz w Wielkiej Brytanii, czyli obchody srebrnego jubileuszu. Podczas medialnego zamieszania wokół singla Light On i producenci Bill Price i Chris Thomas na przykład zostali zaatakowani brzytwą przed pubem w Highbury w Londynie. Po wydaniu tej piosenki została ona zakazana zarówno przez BBC, jak i inne stacje radiowe regulowane przez taką instytucję brytyjską o nazwie Independent Broadcasting Authority. Ponadto główni sprzedawcy, czyli sklepy, odmawiały wystawiania tych płyt na swoich półkach, a mimo to te 49 lat temu singiel osiągnął drugie miejsce listy przebojów tych najpopularniejszych kupowanych wtedy singli w Wielkiej Brytanii. No to była wielka rzecz, bo tak jak mówię, był to środek tygodnia oficjalnego obchodów srebrnego jubileuszu. No to słuchamy. God Save the Queen. Sex Pistols.

0: panowie z Sheffield. Nazywają się Arctic Monkeys. Za moment 10, za moment także w studiu pani Ania i raport Eskirog, a potem będzie Kiss.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Expert. A spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
13: Zdecydował rzut monetą. Dziś wyrok w sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii. Dziś debata. Sejm zajmie się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Krzysztofa uratowali przechodnie w raporcie Radom i zatrzymanie akcji serca.
14: Eskarok. Raport.
13: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś finał szokującej zbrodni. Sąd w Katowicach ogłosi wyrok w procesie odwoławczym Mateusza H. Prawie 3 lata temu mężczyzna w swoim domu brutalnie zamordował 18-letnią Wiktorię. O jej losie zdecydował rzut monetą. Rok temu usłyszał wyrok dożywocia w sądzie w Gliwicach. Obrona domagała się złagodzenia kary, mówi prokurator Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
15: Obrońca wskazuje na młody wiek.

0: dodaje prokurator. O tym, że Mateusz H. jest niebezpieczny, w marcu w sądzie apelacyjnym przyznali biegli z zakresu psychiatrii i seksuologii. Zaznaczyli jednak, że nie jest chory psychicznie. Z tego powodu ich zdaniem leczenie powinno odbywać się w systemie terapeutycznym, w zakładzie karnym, a nie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Teraz temat, który wywołuje polityczne emocje. Sejm zajmie się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Pracująca nad nim nadzwyczajna komisja sejmowa zakończyła wczoraj swoje działania w tej sprawie. Teraz czas na prace plenarne. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun. Co dokładnie zakłada projekt, nad którym dziś będą debatować posłowie?
1: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej i działania jako pełnomocnik w codziennym życiu. We wczorajszym posiedzeniu komisji, która procedowała ten projekt, wziął udział m.in. szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, który zapewnił, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto to jest związkiem partnerskim.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Radomiu przechodnie uratowali życie Krzysztofa. U mężczyzny podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. On sam z całego zdarzenia niewiele pamięta.
3: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
0: Krzysztof trafił na oddział intensywnej terapii. Anestezjolog Adam z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nie ma wątpliwości, gdyby nie zaangażowanie przechodniów życia mężczyzny, nie udałoby się uratować.
4: Te czynności, które zostały podjęte bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia, były bardzo dobre. Te osoby, które te czynności podjęły, uratowały pana Krzysztofa.
0: A my przypominamy, gdy dojdzie do zatrzymania akcji serca, należy uciskać klatkę piersiową 30 razy i robić dwa wdechy.
5: SK Rock Biznes.
0: Wielka Brytania czwartym największym rynkiem eksportowym polskim. Wartość towarów to 79 miliardów 400 milionów złotych, wynika z danych GUS. Jednocześnie kraj ten jest poza pierwszą dziesiątką państw, z których najwięcej importujemy. A dziś przypomnijmy, w Londynie premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą traktat o obronie i bezpieczeństwie. Coraz więcej mieszkań w Polsce trafia w ręce cudzoziemców. W ciągu 10 lat liczba takich transakcji wzrosła pięciokrotnie, wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale rośnie również aktywność przedstawicieli innych nacji, m.in. Hindusów, Turków i Czechów. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,63 zł, za euro 4,23 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 4,89 zł.
5: Pogoda.
0: Środa pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 stopni na Podkarpaciu. Pogoda zachęca dziś do spacerów, na przykład w Beskidach. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre, od rana jest słonecznie i ciepło.
5: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: ciekawe, czy o istnieniu Perfektu członkowie Metallica wiedzieli przed koncertem w Chorzowie, czy też dowiedzieli się dopiero dzień, dwa przed występem, bo mieli przecież grać i w końcu zagrali ich cover. Chociaż nie akurat tej piosenki. Wyspa, drzewo, zamek. Zespół Perfekt za nami, a teraz chłopcy z Irlandii. Oni podobno w tym roku mają dać nam nową płytę. Co by to potem miało oznaczać? No, trasę koncertową, no i może koncert w Polsce. Ostatni raz byli tu w roku 2009, więc czas najwyższy, by pojawić się po długiej przerwie znowu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: YouTube.

0: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: To róże Europy. A teraz będziemy mówić o artystce, która no niewiele brakowało, a urodziłaby się w belgijskim Kongo.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tam przeprowadził się razem ze swoją żoną Mark. Jej ojciec, który był bakteriologiem, no i wydobywał jad z węży. Sam pochodził z Walonii, francuskojęzycznej części Belgii. W tym belgijskim Kongo urodzili się jej starsza siostra i starszy brat. No a w połowie lat 50. tuż przed jej narodzinami rodzina przeniosła się do Anglii. No to nie była dobra decyzja, bo tam potem ojciec popadł w alkoholizm i z naukowca stał się bezrobotnym, no i zmarł, gdy Siouxsie miała 14 lat. Siouxsie, bo to o niej właśnie mowa. Choć tak naprawdę Siouxsie nazywała się Susan Janet Dalion, gdy 27 maja roku 57 przychodziła na świat w Londynie. Jedna z najbardziej wpływowych brytyjskich, czy też w ogóle wokalistek ery rocka. Dziewczyna, która śpiewa w tej piosence Kiss Them For Me.

0: to Red Hot Chili Peppers, a wcześniej Siouxsie and the Banshees, a jeszcze wcześniej grały Róże Europy. Otóż Malwina pisze, że Róże Europy były gościem na koncercie urodzinowym Agnieszki Chilińskiej w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie i donosi Malwina, że śpiewali wszyscy. No jeszcze pisze, że to było naprawdę dobre. No nie powiem, trochę żałuję, że się na ten koncert nie wybrałem, no ale miałem obowiązki związane z byciem na fecie mistrzowskiej swojego ulubionego klubu. Więc no sami Państwo rozumieją. Dobrze, Linkin Park za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty
2: sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty. Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty.

0: I opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
5: Castorama!

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Reklama.
7: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
8: This is Jack White.
9: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Castle of Glass zespołu Linkin Park. Lubicie chodzić na koncerty? Ja wiem, to jest pytanie retoryczne. Ale gdy już się chodzi na te koncerty, to fajnie, gdy na koncercie widzi się artystę, a nie ręce z trzymanymi w nimi smartfonami, prawda? No właśnie, ten problem pojawił się na dobre kilkanaście lat temu i jednym z pierwszych artystów, który zwrócił na to uwagę, był Jack White. On chyba pierwszy z tych wielkich zaczął wyświetlać na telebimach przed koncertami i w jego trakcie prośby o to, by telefony trzymać jednak w kieszeni. No ale te prośby na niewiele się zdały. Stąd Jack White potem był pierwszym innowatorem z tych wielkich, który wymyślił, czy też skorzystał z wymyślonych specjalnych futerałów, do których chowane były smartfony. No i dzięki temu można było na tych koncertach mniej więcej czuć się tak, jak czuliśmy się z 30 lat temu. The White Stripes, I just don't know what to do with my

0: ten kawałek podłogi. Dzisiaj, gdybyśmy mieli nagrać taką piosenkę, to pewnie byłoby coś o drogim kawałku podłogi. Drogim metrze kwadratowym. Mister Zub za nami, a przed nami raport. Pani Ania, 11. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Czy myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że to widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: A teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: Butek w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Jest to też pewnie, role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Reklama.
19: Zarzuty dla zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Nowe szczegóły przedstawiają śledczy. Ponad 640 tysięcy nielegalnych papierosów. Akcja służb pod Kędzierzynem Koźlem. Paweł Kluska, najlepszy w Polsce, wygrał konkurs Młody Mechanik Samochodowy.
20: SK Rock. Raport.
19: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratorskie zarzuty dotyczą kierowania grupą

0: przestępczą i udziału w grupie, która zajmowała się wywoływaniem fałszywych alarmów. W ręce służb wpadły dwie osoby. Śledczy mówią, że to młodzi ludzie działali w grupie o określonej hierarchii. Fałszywe wezwania, których mieli być autorami, dotyczyły adresów m.in. mieszkania szefa Telewizji Republika czy domu Jarosława Kaczyńskiego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali potencjalni sprawcy?
1: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
2: To jest raport.

0: Ponad 640 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy. To w garażu w Kędzierzynie-Koźlu. Gdyby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 1 100 000 zł, ale towar przechwyciła Krajowa Administracja Skarbowa. Wraz z policją złapali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn.
1: Mężczyźni, nie spodziewając się wizyty służb, byli w trakcie rozładowywania kartonów z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Następnie ukrywali w jednym z garaży.
0: Relacjonuje Sylwia Poliwoda z Opolskiej Izby Administracji Skarbowej. Właściciel posesji usłyszał zarzuty, ale sprawa ma charakter rozwojowy. Uwaga na kleszcze w województwie lubuskim. Ukąszenie pajęczaka może spowodować boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu.
2: Nie każdy kontakt z kleszczem oznacza chorobę. Warto obserwować organizm. Jeśli pojawi się rumień w kształcie takiej tarczy strzelniczej, czy też gorączka, czy objawy grypopodobne, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Radził lekarz Robert Górski, a kleszcze będą aktywne do jesieni.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki jest najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic i będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
4: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
5: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Mówiła Ewa Zielińska, dyrektor zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu, a konkurs w Rydze 11 czerwca.
6: Pogoda.
0: Na północy i północnym zachodzie słonecznie i bez opadów. W pozostałych regionach więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura 15 stopni nad morzem, 18 na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 stopni na południu, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: młodych latach byłem takim turbofanem pani Edyty i chodziłem na każdy koncert, gdy tylko przyjeżdżała do mojego miasta. Nie ominąłem żadnego. Potem była długa przerwa i jak pojawiła się informacja, że Edyta wraca, to byłem na pierwszym koncercie po przerwie. No i staram się być teraz na każdym, nawet nie tylko w swoim mieście. Potrafię jeździć do innych miast, więc jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje. Ostatni, to za nami, spotkanie z panią Edytą. A teraz będą Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak się państwu podoba ich nowa piosenka? Evolution?

0: właśnie sobie uzmysłowiłem. Znaczy, wiedziałem o tym, ale przypomniało mi się, że nie widziałem jeszcze zespołu Green Day na żywo. Czas będzie kiedyś nadrobić te zaległości. Holiday na antenie Jeski Rock. A teraz zespół, który już widziałem. Ładnych parę miesięcy temu w Warszawie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mam nadzieję, że ten koncert nie przeszedł do historii jak ten, który wydarzył się 27 maja 2010 roku. Czyli 16 lat temu. Panowie promowali płytę Black Eyes i mieli pojawić się i pojawili koniec końców na lotnisku Wells w Austrii. Takie małe, lokalne lotnisko, zdaje się, że nawet takie ziemne, czyli jakiegoś aeroklubu. No i występowali na tak zwanym pasie startowym. Długo trzeba było czekać na zezwolenie na wykonanie koncertu w tym miejscu, bo wcześniej odkryto tam jakieś bomby, jeszcze z czasów II wojny światowej, a potem lokalni działacze na rzecz zwierząt próbowali również zapobiec imprezie, ponieważ ich zdaniem przeszkadzałoby to rzadkim ptakom, które miały dom w okolicy. Wiecie, ekolodzy. Kiedy już wszystko udało się załatwić, no to przed imprezą zaczęły pojawiać się na austriackim niebie chmury. No i potem padało. I to ulewnie. I te deszcze zmusiły organizatorów do przygotowania czegoś w rodzaju warstwy ściółki skory, aby zapobiec uszkodzeniu podmokłej murawy. To rozwiązało problem murawy, ale skończyło się tym, że wieczór stał się dość bolesnym przeżyciem dla ponad setki tych, którzy przybyli na koncert. Dokładnie około 150 fanów doznało poważnych reakcji alergicznych na ściółkę, która okazało się, że była czymś nasączona. Objawy kończyły się głównie na pieczeniu w oczach, no ale wymagały natychmiastowego kontaktu z lekarzem. No i te osoby, myślę, tego koncertu nie zapomną do końca życia. A ci, którzy problemu ze ściółką nie mieli, mogli na przykład zobaczyć w trakcie wykonania tej piosenki na niebie podobno przepotężny piorun. Thunderstruck. AC Piorun DC.

0: jak tak sobie czytam internety, albo słucham nawet naszych raportów, to dochodzę do smutnej konstatacji takiej, że jednak chyba mają, że chyba robią nas wszystkich w konia i my się na to zgadzamy. No tak to już jest niestety z tym światem polityki. Hej, czy nie wiecie? Zespół Kult. A za moment pojawią się fani Leeds United, czyli Kaizer Chiefs.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz,

0: Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Puk Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Puk Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Esta Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Formacja Nothing But Thieves ogłosiła największą w swojej historii trasę koncertową. W jej ramach zespół dowodzony przez Conora Masona zawita również do Polski w przyszłym roku. Muzycy przyjadą promować do nas swój najnowszy album Stray Dogs, który ujrzy światło dzienne już 25 września. Materiał został nagrany w tym samym miejscu, w którym powstał ich debiutancki krążek. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
7: Skrock Radar.
9: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
10: Oczywiście.
11: Hi, this is Ray Wilson. You are listening.

Kaiser Chiefs i ich Ruby w ST Rock. A teraz wrócimy do lat 60., gdy o palmę pierwszeństwa tego najważniejszego zespołu na świecie walczyli The Beatles i The Rolling Stones. No i do pewnego momentu ich kariery, kariery obu zespołów było tak. Grzecznymi byli ci z The Beatles, niegrzecznymi ci ze Stonesów. No i to samo dotyczyło fryzur. Na początku maja roku 64 prezes Brytyjskiej Narodowej Federacji Fryzjerów określił fryzury Stonesów jako najgorsze wśród młodzieży i dodał, że jeden z nich, czyli ze Stonesów, wygląda tak, jakby miał, tu cytat, futro na głowie. No i zaczęło się polowanie na młodzież noszącą się jak Mick Jagger i spółka. Dokładnie 62 lata temu w Woodlands Comprehensive School w Coventry doszło do wyrzucenia 11 chłopców ze szkoły z informacją dyrektora, że mają szansę na powrót, ale gdy tylko obetną włosy. Jak Beatlesi.

0: Chodzi o środowe, kultowe historie. Pan Jaro mówi uprzejmie dziękuję i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
6: Powiedziałeś, że twój pies nie może jeździć kabrioletem, więc kupiłeś mu samochód z dachem.
7: Tak, kupiłem Espace, żeby wozić psa, bo jakby to jest na 7 osób auto i idealnie się do tego nadaje, a bez dachu pies jeździć nie może, bo ma chore oczy i nie będziemy go w ten sposób traktować. No.
2: Można spokojnie na wakacje jechać, jeszcze kogoś można zgarnąć oprócz psa.
7: I przespać się w środku. No,
8: jakąś suczkę na przykład.
9: Nie brnijmy w to!
10: Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
11: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam, siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod walizaki od każdej drużyny i słucham państwa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
18: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
19: Sprawdź to sam, czy dał.
18: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla

Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla

0: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
3: Reklama.
4: Stanowcze nie prezydenta dla ustawy o statusie osoby najbliższej. W Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces w sprawie gigantycznego oszustwa na szkodę elektrowni Bełchatów. Uczeń z sądeckiej samochodówki, najlepszym młodym mechanikiem w kraju.
5: SK Rock. Raport.
4: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To uderzenie we flagowy projekt rządowej koalicji. Posłowie zajmą się nim na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
6: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
4: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim.
7: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie, w żadnym akcie prawnym nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
4: Podkreśla sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznej.
8: To jest raport.
4: Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces w sprawie gigantycznego oszustwa na szkodę elektrowni Bełchatów. Łączna wartość strat państwowej spółki przekracza 21 milionów. Temat ten śledzi Rafał Różycki.
9: Głównymi oskarżonymi są 46-letnia prezes firmy z województwa zachodniopomorskiego oraz jej 56-letni mąż, którzy przez lata sprzedali zakładowi ponad 1 000 000 litrów zwykłej wody z kranu jako innowacyjny preparat technologiczny. Usłyszeli

0: odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Sąd wyłączył jawność, tłumacząc, że sprawa dotyczy obiektu strategicznego ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic i będzie nasz kraj reprezentował w zawodach międzynarodowych.
2: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
3: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: A konkurs międzynarodowy zaplanowano na 11 czerwca.
4: SK Rock Biznes.
0: Wzrost cen paliw wynikający z kryzysowej sytuacji w Zatoce Perskiej kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych, a podwyżki w największym stopniu uderzyły w firmy przewozowe. Tak wynika z raportu Fundacji Instrat. A w ocenie ekspertów zwiększenie odporności państwa wymaga elektryfikacji transportu. Prezes UOKiK-u zarzucił internetowym sklepom H&M and Peek and Cloppenburg nieinformowanie klientów o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub nieprawidłowe jej wskazywanie. Takie informacje przekazał urząd. Ponadto według urzędu w serwisie Peek & Cloppenburg prezentowane mogły być fałszywe obniżki. Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu powołała właśnie Daniela Ryczka na nowego prezesa spółki. Poinformowała ARP, zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który w maju zrezygnował z pełnionej funkcji.
4: Pogoda.
0: Środa całkiem pogodna, więcej chmur jedynie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam także burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu i Łódzkiem, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: To był Perfekt w SC Rock. Jest kwadrans po 12. Iga Świątek walczy o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa w Paryżu. Jej rywalką jest Czeszka Sara Bejlek. Dosłownie parę minut temu rozpoczęło się to spotkanie, więc tak jednym okiem i uchem będziemy podglądać i kibicować. Rzecz jasna, pani Idze Świątek. A ja się kłaniam po 12. Michał Cieślik, dzień dobry. I polecam się na popołudnie do 15. Zapraszam. Zatem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No ja wiem, że Iga Świątek bardzo lubi słuchać rocka, kiedyś nawet wymieniała swoich ulubionych wykonawców, ale nie pamiętam, żeby na tej liście był zespół Evanescence, który przed nami. No ale zawsze jest dobra okazja, by się polubić z tymi dźwiękami właśnie, tym bardziej, że nadchodzi premiera nowej płyty z tym oto utworem na trackliście. Who Will You Follow? Evanescence.

To jest Republika w SC Rock. Przypomnę, po 25 latach przerwy Republika zagra 3 koncerty tego lata w projekcie Moja Krew, Twoja Krew, premiera w Jarocinie, kolejne występy w Krakowie i Warszawie. Podczas męskiego grania, dodajmy, Republika wraca w składzie Krzywański, Ciesielski i Biolik, którym towarzyszyć będą zaproszeni goście, wśród nich m.in. Robert Gawliński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Tomek Lipiński i do tego jeszcze przedstawiciele tego młodszego pokolenia muzyków, nazwijmy to, Mary z Polski, Kasia Lins, Krzysztof Zalewski. No i całość zapowiada się naprawdę solidnie, a tak w ogóle to niebawem zaczynamy festiwalowe lato w SC Rock i powiem Państwu w wielkim zaufaniu, że niewykluczone, że i na męskie granie będziemy mieć dla Państwa bilety, w tym na te wspomniane przeze mnie koncerty Moja Krew, Twoja Krew z muzyką Republiki. Telefony już za nami. W SC Rock to była Republika. Trochę ponad pół godziny do 13 nam pozostaje. To teraz będzie Three Days Grace. I Hate Everything About You.

0: I Think I'm Paranoid. To był zespół Garbage, który w tym tygodniu pojawi się na koncercie w Warszawie. W sobotę zagrają na letniej scenie Progresji. To będzie 30 dzień maja. Grupa Garbage popularna była w latach 90. W skład grupy wchodzi niejaki Butch Vig, jeden z założycieli tego właśnie zespołu. To jest ten facet, który wyprodukował ten legendarny album Nirwany Nevermind. I on właśnie też w sobotę pojawi się w Warszawie. A w tym tygodniu po 15 Dawid w ramach Kopalni Odkrywkowej wykupuje dla Państwa bardzo fajny utwór zespołu Garbage, The World Is Not Enough. To oczywiście temat z Bonda z końcówki lat 90. z czasów, kiedy w rolę agenta 007 wcielał się jeszcze Pierce Brosnan. Bardzo fajny utwór. Ciekaw jestem, czy zagrają go w sobotę w Warszawie. Niebawem wszystko stanie się jasne. 23 minuty pozostają do 13. Garbage za nami, przed nami między innymi jeszcze w tej godzinie Alice Cooper.
1: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchniowe,

0: armaturę, zlewy czy blaty możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.

0: usta, żeby poczuć La Bella Vita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.

0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
5: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

My Only Angel, czyli idealny przykład takiej współpracy międzypokoleniowej, no i tego, jak można czerpać z wieloletniego doświadczenia, to z jednej strony, no a z drugiej uczyć się, jak ci młodsi przedstawiciele sceny rockowej czują dziś muzykę i do niej podchodzą. No tak to działa, warto wymieniać się doświadczeniami. No i z tego założenia wyszli ci muzycy, no i ta współpraca ułożyła się znakomicie, no co by nie mówić. Aerosmith, Youngblood, My Only Angel. To już za nami w SC Rock. No to teraz po raz kolejny sięgamy po wieloletnie doświadczenie. Last Loaded Gun, Alice Cooper przed nami.

0: City Love w Esterok, no i wychowanie, które zamyka tę pierwszą godzinę naszego środowego spotkania. Po 13:00 In the Army Now, od tego rozpoczniemy, to będzie status quo, no i taki status quo też utrzymuje się, jeżeli chodzi o osobę raportującą. Punktualnie o 13:00 Michał Poklękowski przedstawi nam najnowsze wiadomości, a ja znowu do Państwa się odezwę chwilę po godzinie 13:00. Zatem do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
4: Reklama. Są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Naukowcy wychodzą na ulicę. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Sensacyjne dzieło polskiego malarza spędziło kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Naukowcy wychodzą na ulicę, mają dość. Są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Ich protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem. Tam wcześniej doszło do gorącej dyskusji między posłami a

0: minister nauki. Łączymy się z Wiejską, tam nasz reporter Michał Rawa. Michale?
1: Takie dzień dobry. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
2: Panie ministrze, gratuluję. Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
1: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
3: W porównaniu z 2023 rokiem mamy do czynienia ze wzrostem tych nakładów o 7 miliardów 322 miliony. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżek dla kadry akademickiej.
1: Wymieniał minister Kulasek, który zaznaczył, że w ciągu 5 lat możliwe jest zwiększenie nakładów na naukę do 2% PKB.
4: To jest raport.
0: Śledczy wciąż nie wykluczają, że sprawcy mogli działać na zlecenie. 2 osoby z zarzutami i w areszcie w sprawie fałszywych alarmów, a te sprawdzały interwencje służb, m.in. na polityków. To młodzi ludzie w wieku około 20 lat, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy utworzonej w sieci, informuje Karolina Staros z prokuratury Warszawa-Praga.
5: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w 2 tych zdarzeniach. Materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo, że również drugi podejrzany mógł brać w tym udział. Ta kwestia jest badana, będzie dalej badana i to postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach.
0: Przypomnę, doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prawie 100 arów zagajnika w Krasie Jowie zniknęło w ciągu zaledwie paru godzin. Wyciąć go miał dzierżawca działki, według nadleśnictwa nielegalnie.
6: Osoba, która zleciła tę pracę, działała bez uzgodnienia z nadleśnictwem i niestety w takiej sytuacji sprawa została zgłoszona na policję i to odpowiednie organy będą podejmowały dalsze działania.
0: Powiedziała nam Agnieszka Polowczyk z nadleśnictwa w Strzelcach Opolskich, a to wyceniło szkody na co najmniej 25 tysięcy złotych, ale straty przyrodnicze są o wiele, większe. Zagajnik Sosnowo

0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Sensacyjne dzieło polskiego malarza spędziło kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji. Teraz ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki.
2: Japonka jest estymowana na 12-20 milionów złotych. Spodziewam się, że trafi do jakiejś wybitnej polskiej kolekcji prywatnej.
1: Mówi Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego. Obraz z początku XX wieku można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym do 18 czerwca.
3: Pogoda.
1: Pogodna środa, więcej chmur jedynie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam także burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu i Łódzkiem, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: To był zespół Cream i Sunshine of Your Love, taki gęsty riff i soczyste brzmienie, czego chcieć więcej w środowe popołudnie, prawda? No generalnie dzisiaj sunshine za oknem, z tego co widzę. Fajnie, że dziś taki komfort termiczny odczuwamy, choć gdzieniegdzie może popadać, mogą się pojawić burze, lokalne ulewy. Ciekaw jestem, w której części Polski, z jakimi prognozami Państwo się znajdują właśnie. Proszę dać w razie czego. Nasz Messenger do Państwa dyspozycji. Można nam wysłać głosówkę jak najbardziej w sprawach wszelakich. 13 minut po 13 w środowe popołudnie. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. Dzień dobry. No i polecam się w tej drugiej odsłonie naszego środowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A zanim zagram Państwu Michaela Jacksona w interpretacji zespołu Fall Out Boy, no to wcześniej jeszcze przypomnimy sobie ten najnowszy singiel zespołu

Rolling Stones. 10 lipca, przypomnę, ta nowa płyta Stonesów z gośćmi, wśród nich m.in. Robert Smith, z The Cure będzie Paul McCartney. No i takie oto brzmienie na trackliście In The Stars. The Rolling Stones przed nami, Westrock.

Alice in Chains w Esterogi Wood. No tak, kiedyś podobno chwalić się nie wypadało. Ja się pochwalę, a co? Zresztą jakiś czas temu już to zrobiłem. Ale niedawno miałem okazję poznać i zadać parę pytań jednemu z twórców i wykonawców kolejnego utworu, a to na okoliczność premiery nowej płyty, która ukaże się na początku lipca. Będziemy o tym mówić. Deep Purple, przed nami o nich mowa oczywiście, no i Roger Glover, z którym miałem ostatnią okazję spotkać się i spędzić parę chwil na rozmowie interesującej bardzo. Dowody na to już niebawem w naszych social mediach, także proszę tam zaglądać. Zresztą tam na bieżąco relacjonujemy nasze radiowe życie, więc warto nas zaobserwować, żeby po prostu być na bieżąco z tym, co u nas. Zachęcam. Perfect Strangers, Deep Purple przed nami. Let's Rock.

0: Za parę dni 75. rocznica urodzin Kory Jackowskiej. Dokładnie 8 czerwca będziemy szczególnie wspominać artystkę, która tak niesamowicie ubogaciła polską muzykę i kulturę. I to jest absolutnie nie do przecenienia. Kora i Manam, krakowski Splin, już za nami w SC Rock. 26 minut do 14 pozostaje. Radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy między innymi Lady Punk.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie: o, mówi, chrypka. Nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. I ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, ale pan to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo nie daje mi gość dość do słowa i przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie, ja na koniec mu mówię, ale pan się dodzwonił do aktora. Do bosaka aktora. A, to myśmy się gdzieś poznali. I wiesz, facet tak zamknął to ten i się rozłączył.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Reklama.
1: Eskarok. Radar.
17: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Ozzy Osbourne został pośmiertnie doceniony na najwyższym szczeblu państwowym w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Izba Reprezentantów oddała hołd wokaliście Black Sabbath, wpisując jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu. Padły tam słowa, pod którymi podpisałby się chyba każdy fan Księcia Ciemności. A więcej szczegółów odnośnie tego wyróżnienia znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Good Charlotte i Rejects w SC Rock. No a teraz taki utwór, w którym głos wokalistki tak nie do końca współgra z brzmieniem. Mam na myśli to, że ten wokal zazwyczaj pojawia się w nieco innym muzycznym otoczeniu, a to dlatego, że tutaj to takie gościnne występy i sprawa się wyjaśniła. Ale bardzo fajnie to wszystko ze sobą rezonuje, żeby nie było. To będzie Cedar, no i gościnnie właśnie Amy Lee z zespołu Evanescence. To wspólne nagranie zatytułowane jest Broken.

0: To był Lady Punk Westerog, no i słynne Vade Mecum Scouta, które zamyka tę kolejną godzinę naszego środowego spotkania. A za chwilę będzie 14, to oznacza, że Michał Poklękowski za chwilę pojawi się w studiu z naręczem najnowszych wiadomości. Zbliża się kolejne wydanie raportu, to punktualnie o 14, także zapraszamy bardzo gorąco. My słyszymy się tuż potem, zaczniemy kolejną godzinę od Nirwany, Heart Shape Box na początek, potem jeszcze m.in. Foo Fighters Państwu zagram.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Rok 1989, dokładnie 27 maja, na stadionie jeszcze wtedy dziesięciolecia w Warszawie, wystąpił Stevie Wonder.
3: I ja wtedy nie byłem na tym koncercie, nie widziałem go, chociaż mógłbym być, bo już byłem w takim wieku, że mógłbym,
2: a prawda? Widzisz, Stevie Wonder był i też nie widział.
3: Spałaś zawinięta w kołderkę, było ci ciepło?
4: Nie, troszkę tak, a troszkę nie. Najpierw miałam tak, że się strasznie było gorąco, a potem właśnie jak zaczął padać deszcz, to się zawinęłam w kołderkę.
3: No to ładne, podobała mi się ta newsowa historia o niedźwiedziach, a wiecie, że ludzie w śpiworach dla niedźwiedzi są jak tortille?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Reklama. Służby po wznowionej rano akcji wyłowiły ciało poszukiwanego. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbi w Lubuskiem. ChatGPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje dosłownie, krytycznie i samodzielnie myśleć. W raporcie najnowsze badania na ten temat zrealizowane w Łodzi.
10: SK Rock. Raport.
9: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. To na początek służby po wznowionej akcji wyłowiły ciało poszukiwanego. Ten mężczyzna wczoraj, pływając koło roweru wodnego, zniknął pod powierzchnią jeziora.
11: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
9: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii będzie teraz ustalać policja.
12: To jest raport.
9: Trzydniowy protest.

0: podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
1: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii będzie teraz ustalać policja.
2: To jest raport.
1: Trzydniowy protest.

0: protestowali tam od poniedziałku przeciwko łamaniu praw pracowniczych i niskim pensjom w sieci Dino. Zarząd z nimi się nie spotkał.
1: Bo powiedzieli, że nie będą brali udziału w rokowaniach. Dziwne, bo jest to obligatoryjny obowiązek firmy, żeby wzięła udział w rokowaniach, bo jest to ustawowo uregulowane. Wyprosili nas, w tym czasie zadzwonili też po policję, że nachodzimy biuro i...
0: Mówi Wojciech Jędrusiak z OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu i dodaje, że przekazano do zarządu Dino buraki jako symbol łamania praw. Inspekcja pracy znalazła już tam ponad 1300 naruszeń.
1: Kupiliśmy je tutaj w markecie Dino. No szkoda, że nie były takie dorodne, były wysuszone i takie drobne. Bardziej chcieliśmy, żeby były takie, to jeszcze z takimi liśćmi, ale akurat nie było w asortymencie. Przedstawiciel właśnie zarządu nie chciał tego prezentu odebrać.
0: W proteście wzięli udział głównie związkowcy, pracownicy sklepów. Nie, bo jak tłumaczono, bali się konsekwencji. Padają zapowiedzi też kolejnych działań w tej sprawie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Chat GPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje krytycznie i samodzielnie myśleć. Staje się po prostu głupszy, niezależnie od predyspozycji wrodzonych. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają fale mózgowe studentów i wstępne wyniki tych badań są dosłownie zatrważające. O tym na koniec Grzegorz Mnich.
3: Dzięki nowym technologiom dostajemy informacje na tacy. Nasz mózg odzwyczaja się od aktywności, nie szukamy wyzwań, a to niesie negatywne konsekwencje, mówi dr Jacek Karaś.
4: To są zmiany polegające na przykład na braku zdolności poznawczych, na braku zdolności krytycznego myślenia. To, że na przykład studenci, którzy intensywnie korzystają z czata GPT, mają później problem z samodzielnym myśleniem.
3: Badanie polega na analizie fal mózgowych. Powstaje obraz aktywności i samopoczucia studentów.
4: Czy jest to stres przewlekły, czy jest to stres taki chwilowy, czy ma problemy z koncentracją, czy dobrze się wysypia, bo to z tych fal widać.
3: Negatywne procesy są odwracalne, trzeba jednak odstawić czata GPT lub podobne technologie.
0: Równie istotnym następstwem nadużywania technologii w tym kontekście jest nieumiejętność budowania relacji tych prawdziwych face to face z innymi ludźmi. To też podkreślają naukowcy z Łodzi.

0: złotych. Rada Ekspertów Gospodarczych doradzająca niemieckiemu rządowi obniżyła prognozę wzrostu PKB Niemiec w tym roku do 0,5% z 0,9% zakładanych jesienią, poinformowała agencja DPA. Ożywienie gospodarki hamują wysokie ceny energii wywołane wojną USA i Izraela z Iranem.
1: Pogoda.
0: Pogodna środa, więcej chmur jedynie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam też burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu i Łódzkiem, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.

To był oddział zamknięty Westerok, ten wasz świat. Wcześniej jeszcze Nirvana i Heart Shaped Box, od tego numeru rozpoczęliśmy tę godzinę. A perkusista Nirvany za chwilę do nas powróci. Dave Grohl, oczywiście o nim mowa, za chwilę z zespołem Foo Fighters. No tak, człowiek coś tam zrobi kiedyś, a po latach trochę się tego wstydzi. Istnieje taka możliwość i mówi, ale odwaliłem. No i Dave Grohl właśnie na tego typu wynurzenia ostatnio się pokusił, no i wskazał, jak to określił, najbardziej obciachowy tekst Foo Fighters, który

0: popełnił. No, warto dodać, że to jeden z największych hitów tego właśnie zespołu, pochodzący z płyty In Your Honor, ale to było 20 lat nawet ponad, więc się nie liczy, ale ja nie wiem, dlaczego pan Dave taki krytyczny wobec tekstu tego właśnie kawałka DOA. O tym oczywiście utworze mowa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To był chyba jeden z tych przypadków, gdy reszta zespołu się niecierpliwi i mówi: Dave, zaśpiewaj cokolwiek, po prostu. Tak powiedział, nie zmyślam. Coś mi się wydaje, że tego utworu nie będzie na trackliście tego nadchodzącego koncertu w Warszawie. Ten już 15 czerwca, czyli lada moment. Z pewnością wszyscy ci, którzy zgromadzą się na PGE Narodowym tego dnia w poniedziałek, 15 czerwca, słyszą te oto dźwięki, bo to dźwięki z najnowszej płyty, którą przede wszystkim Foo Fighters będą promować na tym koncercie. Unconditional.

przyznam się Państwu do czegoś. Dzisiaj przez chwilę rano oglądałem telewizję. No i tam taka dyskusja była, czy to fajnie paradować z nagim torsem, męskim torsem, dodajmy, po ulicy w mieście, bo cieplej się zrobiło, no i podobno mieliśmy wysyp takich przypadków. No i tam też była rozmowa o polityce różnych restauracji, które wiadomo, krawata może nie wymagają, ale ten męski topless to tak niespecjalnie. I tak sobie przypomniałem teledysk do kawałka, który przed chwilą pojawił się w Westerok, no tam Red Hoci bez koszulek. Panowie nie mieli i nie mają z tym problemów do dzisiaj, nawet kiedyś w samych skarpetkach wystąpili na scenie, na koncercie. I dodam tylko, że te skarpety nie założyli na stopy. Tak właśnie. Aeroplane, Red Hot Chili Peppers to już za nami w ST Rock. 25 po drugiej w tym momencie. No a teraz ten, z którym Anthony Kiedis kiedyś, no niekoniecznie się lubił. Mike Patton i Faith No More w ST Rock. We care a lot.

0: To jest Black Sabbath w ST Rock. W raporcie o 14 mówiliśmy o tym, co AI, co ChatGPT robi z naszymi mózgami, a tymczasem, jak się dowiadujemy, Ozzy Osbourne ma wrócić do fanów jako interaktywny awatar AI. Rodzina muzyka zapowiedziała projekt, dzięki któremu legendarny wokalista będzie odpowiadał na pytania własnym głosem. No i taki właśnie projekt został ogłoszony niedawno podczas targów Licensing Expo w Las Vegas. Takie rzeczy, proszę Państwa. No może nie idźmy tą drogą. Tak niekoniecznie w tym kierunku. Paranoid i Black Sabbath już za nami w ST Rock. Za 27 minut będzie 15. Jeszcze w tej godzinie. Między innymi hej.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.

0: tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020-2022.

0: dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.

To był Hej i Bezruch w Esterok. No nie wiem, czy państwo w bezruchu w tym momencie, czy może na pełnych obrotach. W każdym razie teraz taki utwór, który wprawia w ruch. No są takie kawałki, przy których człowiekowi ciężko usiedzieć w miejscu. Przynajmniej kiedyś tak

miałem, kiedy słuchałem tych właśnie dźwięków. Dziś najczęściej aktywują moją szyję i głowę do takiego rytmicznego potrząsania. Proszę spróbować. All the small things. Blink 182 przed nami.

To był sztywny Palazzi w Escerok. Wieża radości, wieża samotności zamyka nasze środowe spotkanie. Chwilę przed 15. Za chwilę najnowszy raport, a tu potem Dawid i kolumna Zygmunta. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. No i mówię do usłyszenia jutro, trochę wcześniej niż zazwyczaj, bo już przed południem.

0: Będziemy się słyszeć w Estorock chwilę po 9:00 przy okazji czwartkowego wydania kultowych kawałków, kultowych historii. Także zmykam i do jutra, do usłyszenia po 9:00.
1: Autopromocja.

0: żelaza.
1: Człowiek, czyj ty jesteś człowiek? Kto cię wybierał i po co? Uświadom sobie.
0: Teraz nadchodzi Człowiek z Metalu.
2: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. Słuchajcie mojej audycji Człowiek z Metalu, tylko w SC Rock. Gwarantuje niezły metalowy wpier... łomot.
0: Człowiek z Metalu już dziś o 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
20: Zaprawy?
19: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
20: No, dobrej jakości.
19: A jaka?
20: No, niedroga.
19: I dokąd po nią pojedziemy?
20: Do Bricomana.
21: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
23: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
24: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
25: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
24: Sprawdź to sam, check it out.
25: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
26: Castorama!
27: Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
26: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
28: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
29: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
1: Żołnierz, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią, został uniewinniony. Pomimo zapowiadanego weta prezydenta, Sejm kontynuuje pracę. Posłowie zajmą się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: SKROK. Raport.
1: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Po ponad dwóch latach został uniewinniony. Karol S., żołnierz, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura oskarżyła żołnierza o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dziś go uniewinnił.
3: Nie jest tak, że człowiek broniący swojego kraju ma w takiej sytuacji salować się ucieczką, dzwonić po wsparcie, które i tak nie nadjechało dość szybko, bo to nie jest tak, że tam każdy może przyjechać. Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności i to robił. Jeżeli prokurator uważa inaczej, zdaniem sądu jest w dość dużym błędzie.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Sam uniewinniony żołnierz nie krył goryczy.
4: Państwo polskie ma problem po prostu, żeby traktować swoich obywateli tak, jak powinno. To nawet nie chodzi o to, że to byli obcokrajowcy. Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
1: Mówił po ogłoszeniu wyroku. Z końcem maja szeregowy Karol S. odchodzi z armii, choć nie wyklucza powrotu do służby w przyszłym roku. Wyrok, jaki zapadł dziś w Lublinie, jest nieprawomocny.
2: To jest raport.
1: Pomimo zapowiadanego weta prezydenta, Sejm kontynuuje pracę. Posłowie i posłanki zajmą się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Debata w Sejmie w tej sprawie rozpocznie się w najbliższych minutach. Poprzedziły ją słowa szefa gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker przekazał, że nie ma zgody Karola Nawrockiego na proponowane regulacje. W debacie w Sejmie będzie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
5: Jestem, dzień dobry. Paweł Szefernaker powiedział, że ta ustawa wprowadza de facto związki partnerskie i zrównuje je z małżeństwem.
6: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
5: Politycy rządowej koalicji, dla których to jeden z flagowych projektów, przekonują, że są gotowi na kompromisy z prezydentem i jego otoczeniem.
7: Mam wrażenie, nie tylko ja, że życzliwość pana prezydenta do tego typu regulacji jest większa niż otoczenie pana prezydenta.
5: Mówi posłanka PSL-u Urszula Pasławska, która podkreśla, że ostatecznego projektu ustawy jeszcze nie ma i zarówno w Sejmie, jak i w Senacie będą zgłaszane do niego poprawki.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać przyjęta przez Sejm już w piątek, potem trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Projekt ustawy zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwala partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Będzie można podziwiać z bliska czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak, symulator zachowania samochodu, pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej czy Policji. Już 19 i 20 czerwca odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu i budowaniu odporności państwa. Wystawcami będą producenci broni, sprzętu wojskowego oraz firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Więcej informacji łatwo znajdziecie na stronie warszawskietargiobronne.pl, no i tam też można kupić bilety wstępu.
8: Pogoda.
1: Pogodna środa, więcej chmur jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam także burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu i Łódzkiem, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu jest...

0: Słuchacie kolumny Zygmunta w Radiu SK Rock.
1: A co to gra?
2: Zespół Koma.
0: Zespół Koma, laureaci tegorocznych Fryderyków w kategorii Metal. Sami artyści byli tym faktem chyba trochę zaskoczeni.
2: Drodzy Państwo, zespół Corruption, Turbo, Hostie i Behemota, zapewniamy, że nagramy jakiś mocny kawałek.
0: Zapewniamy, że nagramy jakiś mocny kawałek. Panie Piotrze, to my poprosimy.
2: Dzięki.
0: A tymczasem zapowiadamy nowości od Valoyet Grohl i Shinedown i Dogsta. Pojutrze premiera ich nowych albumów, a za miesiąc premiera nowego albumu zespołu Muse. I gramy singiel od Muse.
3: Ten kawałek

0: Dzień dobry, panie Dawidzie. Próbuję się od godziny 15 do ciebie zadzwonić, a ty nie radzisz odebrać telefon.
1: To jest Dawidzie. No to następnym razem niech się pan ogarnie, panie redaktorze.
0: Dokładnie tak. Cześć, cześć.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.

0: No jasne, że w Bricomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały kres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Bricomana. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Hot grill.
2: Arilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
7: Reklama.

0: Fighters w Radiu SK Rock. To zespół, który za trochę ponad 2 tygodnie przyjedzie do Polski. A co tam u Państwa koncertowego? Halo, halo?
1: Jesteśmy po sobotnym koncercie Florajdy.
0: Co?
1: Emocje jeszcze nie opadły, ponieważ udało się nawet dotknąć artystę. A na horyzoncie moja luba wypatrzyła koncert kolejnej gwiazdy, mianowicie Pitbulla.
0: Tomek, jeśli żyjesz w przemocowym związku, to mrugnij 2 razy.
1: SK Rock, może pomożecie coś?
0: Możemy pomóc nawrócić pana lubą na coś rockowego.
2: Nie wiem, dlaczego pan w ogóle dotyka artystów.
0: Może
2: no mu w sumie ciekawie, można by zrobić badania.
0: Może mu luba każe.
2: Może.
0: To jest chore.
2: No to przemocą zjazd.
0: Chociaż, kochajcie się jak chcecie. The Pretty Reckless, Marillion za chwilę, wcześniej raport. Autopromocja. Melina.

0: Polsce Rock.
1: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
1: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
1: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed państwem teraz świecił tyłkiem.
2: Melina. A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
0: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w zachodnim Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Obaj podkreślili, że to historyczny dokument, który podnosi do wyższej rangi wzajemne relacje i ma wzmocnić bezpieczeństwo obu krajów. 60% Polek i Polaków popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut. Przeciw jest 30% ankietowanych, tak wynika z sondażu Cebosu. Przeciwni nadzorowi są m.in. ci, którzy posiadali lub posiadają kryptoaktywa.
3: To jest raport.
4: Służby medyczne Portugalii wydały ostrzeżenia w związku z trwającą w kraju falą upałów, podczas których temperatura w maju sięga blisko 40 stopni Celsjusza. Mieszkańcom kraju zalecono, by unikali przebywania na słońcu oraz dbali o nawodnienie organizmu.
3: Rok. Sport.
4: Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Blejek 6-2-6-Bielek. 6-2-6-3. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
4: To nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magda Linette, której rywalką jest Jelena Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: The Pretty Reckless of Estherock. Za miesiąc premiera nowej płyty tego zespołu, zespołu odbieranego kiedyś jako taki kaprys Taylor Momsen, a teraz jaramy się tym graniem na poważnie. A czy państwa dzisiaj zjarało, a może was coś rozbawiło? Zapraszam do środowej dyskusji, otwieram ją pytaniem, co tam? I można odpowiadać do Messengera, czekam na wasze głosówki, a można też zadzwonić 691-613-613.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Rok Warszawa.

0: Jamba Wamba w Radiu SK Rock. Whisky drink, lager drink, tak śpiewali, bo jest co świętować. Halo, halo, Messenger.
1: U mnie dzisiaj koncertowy dzień, bo są dzisiaj moje urodziny.
0: Asia ma urodziny! A skoro jest okazja, to ja wyciągam fleta. Najlepszego, Asiula. I jakie plany, że tak zapytam?
1: Co do planów, może sobota i Iwenalia Łódzkie, na których zagra Koma.
0: Koma w rodzinnym mieście Łódź, to dobry plan, życzę dobrej zabawy. A my do kolumnowej zabawy wracamy po 16. O 16 raport.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
2: Łukasz Bąk.
4: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
18: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Przed Sejmem protest naukowców, doktorantów i studentów. Wśród demonstrantów znalazło się wielu wybitnych polskich badaczy. Na falochronie w Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę.
1: SK Rock. Raport.
0: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce płonie zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. My od razu łączymy się z Dominikiem Rutkowskim, który zna szczegóły. Dominik, powiedz proszę, co wiadomo na ten moment.
2: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny, dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB, w którym zalecane jest zamknięcie okien i drzwi. Najlepiej, jeśli to

Miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB, w którym zalecane jest zamknięcie okien i drzwi. Najlepiej, jeśli to

0: W Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
1: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Domagają się m.in. zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB przed Sejmem. Protest naukowców, doktorantów i studentów. Wśród demonstrantów znalazło się wielu wybitnych polskich badaczy. Ich zdaniem rząd zaniedbał polską naukę.
2: Nie zakładać nauki!
3: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
4: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
1: Na proteście był Michał Rawa. Wcześniej ożywiona dyskusja na ten temat w Sejmie. Minister nauki stwierdził m.in., że w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do 2% PKB. Obecnie to niecałe 1,5.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Od 4 dni nie rusza się z nabrzeża. Na falochronie w Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce skierowano odpowiednie służby oraz wykwalifikowanego pracownika. Obecnie zwierzę pozostaje pod stałą obserwacją stacji morskiej w Helu i błękitnego patrolu WWF.
6: Każda próba podjęcia takiego zwierzęcia musi być poprzedzona dokładną oceną jego stanu oraz realnej konieczności i powodzenia interwencji. Odłów i transport dorosłej dzikiej foki wiąże się z bardzo dużym stresem dla zwierzęcia, który może znacząco wpłynąć na pogorszenie jej kondycji zdrowotnej. Z tego względu działania podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy stan zdrowia jednoznacznie wskazuje na potrzebę hospitalizacji.
1: Mówi nam Agnieszka Welikowicz z Fundacji WWF Polska i dodaje, że najważniejsze na teraz jest zapewnienie spokoju i bezpiecznych warunków w foce.
7: Pogoda.
8: O pogodzie, Michał, już za chwilę, ale wcześniej zapytam, co tam u Państwa? Halo, halo, Messenger.
9: Halo, halo, Panie Sławku.
10: Na pytanie, co tam, biorąc pod uwagę to, w jakiej znajduje się w tej sytuacji, w tej chwili w sytuacji, można powiedzieć, że korki, po prostu korki. Jak to zwykle w Bydgoszczy o tej porze.
8: Pozdrawiamy Bydgoszcz, bardzo bardzo. Pozdrawiamy Bydgoszcz, pozdrawiamy też Wrocław, bo tam też korki, i w Warszawie korki, i w Trójmieście korki, i w Krakowie. A co tam w pogodzie, panie Michale? Może jakieś dobre informacje?
1: Niezłe informacje. Całkiem pogodno mamy środę, więc ich chmury jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, ale akurat deszcz jest nam bardzo potrzebny.
8: Tak jest.
1: Jednak możliwe są tam także burze, i to już z lokalnymi.

0: skosztowaliśmy dżemu. No, to teraz trzeba kopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory mniej oczywiste, takie utwory, które rzadko słychać w kolumnie, i nasze wykopalisko tygodnia związane jest z koncertem, który wydarzy się w tym tygodniu. Dawid, to wykopalisko to jest sztos total, napisał pan Piotr. Piękny utwór, piękna linia melodyczna, no i teledysk oczywiście. Tak trzymaj i kop, kop jeszcze głębiej. No i się dokopałem, szanowni państwo, do roku 1999. Dokopałem się do utworu, który ma sygnaturę 007. No nie sądzę, żeby ten kawałek pojawił się na sobotnim koncercie w Warszawie, ale w kopalni wybrzmi to jak... Halo, halo, pani Agatko.
2: Zygmuncie, Zygmuncie, no to dałeś kawałek garbage.
0: The world is not enough.
2: Rewelacja.
0: Oto garbage w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Ja mam bardzo ciężki tydzień. W poniedziałek byłem w pracy, wczoraj miałem wolne, dzisiaj jestem w pracy od 14 do 20. Jutro mam znowu wolne, w piątek znowu do pracy 14-20 i weekend wolny. Ja już nie daję rady. Chyba pójdę na L4, bo jestem tak zaorany robotą, że ręce opadają. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, naraz.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse.

0: wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamenty orkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia

0: to są arktyczne małpy, choć dzisiaj bardziej odpowiednie byłyby chyba wydry. Mamy Światowy Dzień Wydry i pozwolicie, że zacytuję. Nasze życie będzie jak poemat, trzeba tylko znaleźć dobry temat. Albo do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. To są teksty Szymona Wydry i ja myślę, że to robi tym zwierzętom naprawdę zły PR. Tak brzmią wkurzone wydry po wysłuchaniu piosenek Szymona Wydry. To państwo się uspokoją, a my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Powiedziałeś, że twój pies nie może jeździć kabrioletem, więc kupiłeś mu samochód z dachem.
3: Tak, kupiłem Espas, żeby wozić psa, bo jakby to jest na 7 osób auto i idealnie się do tego nadaje, a bez dachu pies jeździć nie może, bo ma chore oczy i nie będziemy go w ten sposób traktować. No.
4: Można spokojnie na wakacje jechać, jeszcze kogoś można zgarnąć oprócz psa.
3: I przespać się w środku.
4: No, jakąś
2: suczkę na przykład.
5: Nie brnijmy w to!
6: Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
7: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam, siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod walizaki od każdej drużyny i słucham państwa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: S-Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo trzech osób w grudniu 2023 w Międzyzdrojach, znajdując się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna ten wjechał samochodem w pieszych. Grozi mu dożywocie. Paweł K., były łódzki adwokat, ten od tzw. trumny na kółkach, skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, został przewieziony właśnie z więzienia w Hrubieszowie do aresztu w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie przestępstw narkotykowych, które mieli popełnić on i jego żona.
8: To jest raport.
9: Chińska armia właśnie wyparła holenderską fregatę z rejonu Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim, oskarżając ją o nielegalne wtargnięcie na ten obszar, poinformowała agencja Reutera. To sporny akwen, do którego prawa rości sobie kilka państw, w tym Chiny.
8: SK Rock Sport.
9: Magda Limiat wygrała z łotewską tenisistką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2 w drugiej rundzie wielkosztamowego French Open. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek, która także odniosła dziś zwycięstwo. Dziki Warszawa, pierwszy raz w historii w najlepszej czwórce Orlen Basket Ligi, a to oznacza, że w półfinale playoffów pierwszy raz w historii koszykarskie derby Warszawy. Dziki zmierzą

0: się z Legią?
1: Oczywiście Legia jest faworytem, natomiast my bardzo lubimy być underdogiem. To jest pozycja, która nam bardzo pasuje. Presja jest raczej na naszym rywalu, więc zrobimy wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, no i mam nadzieję, że wygramy.
0: Mówi Michał Scholz, prezes Dzików Warszawa. Do tej pory 3 razy wygrywał i 3 razy przegrywał z Legią. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Pierwszy mecz dziś o 20:15.

0: Nickelback w Radiu SK Rock i utwór stworzony na potrzeby gry Dungeon Hunter 6. A jak tam się gra w GTA 6? Bo chyba w ogóle się nie gra. GTA 6. Ta gra miała się ukazać pod koniec roku 2024, później premierę przekładano i stanęło w końcu na 26 maja roku obecnego. I 26 dzień maja był wczoraj. I gra się nie ukazała, ale mamy nową datę. Premiera GTA 6. 19 listopada. I to już pewne. 19 dzień listopada. No. Tak, na pewno.
1: Na pewno, pewnie. Jasne. Zobaczymy. Czas pokaże.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto.

0: To tu.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Reklama.

0: Dub w Radiu SK Rock, a wcześniej Metallica na naszej antenie i wiadomość dla tych, którzy byli na koncercie w Chorzowie, a może to informacja przede wszystkim dla tych, którzy nie byli i chcieliby to poczuć. Cały koncert Metallica z Chorzowa został udostępniony. Zapis audio znajdziecie na stronie livemetallica.com. A do tematu wróci z pewnością Michał po kolumnie w programie Radar. No ale jeszcze godzina kolumny Zygmunta i zaczniemy od raportu o 17. Za 2,5 minuty 17, za 2,5 minuty raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
13: Reklama.
14: SK Rock Warszawa.
15: Na razie 2 osoby z zarzutami w sprawie wywołania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie. W Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad 100-letniego dębu.
16: SK Rock. Raport.
15: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. 33 zastępy Straży Pożarnej gasi pożar lasu, który wybuchł po południu w powiecie chojnickim pomiędzy Dużą Klonią i Okręglikiem. Ogień objął 4 hektary, a akcję wspierają 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
16: To jest raport.
15: Śledczy badają w dalszym ciągu, czy mogą działać na... czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie 2 osoby z zarzutami w sprawie wywołania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie. Dotyczy to wydarzenie w TV Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłyston. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
17: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
18: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
17: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomo

0: Zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. W Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad stuletniego dębu. Drzewo o pomnikowych rozmiarach znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. Jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Społecznicy podkreślali, że dąb ma wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową, a jego usunięcie nie jest konieczne. Podobnego zdania są też mieszkańcy Bydgoszczy.
4: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście.
5: Ponad 100 lat. Szkoda by było.
6: Pani też jeździ na rowerze.
7: Ja lubię drzewa.
3: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Nakazał drogowcom przygotowanie nowych rozwiązań, które pozwolą ocalić drzewo.
8: Podjęliśmy analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta.
3: Mówi Wojciech Nalazek, szef Zarządu Dróg Miejskich. Przygotowano już dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej.
2: I oba zakładają zachowanie dębu. Za kilka tygodni ma być znany ostateczny projekt i sposób przeprowadzenia drogi rowerowej w tym miejscu.
9: Pogoda.
2: Całkiem ładna ta środa, więcej chmur jedynie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać. Jednak możliwe są tam też burze lokalnie z ulewami. Na termometrach dziś od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i bardzo często o tej porze sprawdzamy meldunki od Państwa. I kto jest z nami? A na Messengerze zameldowali się Ewelina z Olsztyna, a dzisiaj u Was Kortowiada, bawcie się dobrze. Michał pracuje we Wrocławiu, Ania Warszawa, Grzegorz Kraków, Mariusz stolica, Kasia Trójmiasto. Machamy do Was i bardzo, bardzo mocno pozdrawiamy z radia. Zapraszam do 18:00. Dawid, Zygmunt, witajcie.

0: zaznaczony lęk.
1: A u nas bilety.
0: Weź co chcesz.
1: I będą mogli Państwo wziąć od nas bilety na Kings of Leon i karnety na festiwal w Pradze i na Colors of Ostrava i na Kazimiernication, rokowiznę, ale to w niedalekiej przyszłości, bo dzisiaj w kolumnie bida. Koniec miesiąca i przed wypłatą nic dla Państwa nie mam, ale szanuję Was za to, że nawet jak nic nie mam, to i tak się do mnie odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co tam za wydzieśliczne chłopcze u Ciebie słychać?
1: Jeśli chce Pan jakieś bilety albo pieniądze, to nie mam.
2: Nie?
1: Nie?
2: Nie, nie, to gdzie?
1: Gdzie? I za to Pana szanuję. I YouTube dla Pana.
2: Spoko.
1: To kawałek In Live, który dobrze rokuje.
2: Tak jest.
1: Pozdrawiam
2: serdecznie, do usłyszenia.
1: Pozdrawiam.

0: Jadę z żoną na zebranie do syna. Będziemy twardzi. Dzięki.
1: Cześć Dawidzie, Tomek do Twocka z tej strony. Widzisz, nie chciałeś mnie zabrać na koncert, więc żona mnie, kurde, zagoniła do jakiegoś malowania przedpokoju. I teraz muszę zapierniczać, kuźwa, na stołku. I takie życie. Zobaczymy, jak ciebie zagoni twoja żona, to zobaczymy, jaki będziesz szczęśliwy na antenie. No przyjdź, pomóż. Za godzinkę kończysz, to przyjdź do Twocka i pomożesz. I skończymy dzisiaj. Jaki na razie.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze

0: Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
11: Reklama.

0: Steady as she goes. The Raconteurs w Radiu SK Rocka. Wcześniej Offspring na naszej antenie, a 16 czerwca Offspring w krakowskiej Tauron Arenie. Będziemy jeszcze o tym alarmować. A o tych fałszywych alarmach mówił dzisiaj Michał w raportach. Te sprawy są wyjaśniane, sprawy tych fałszywych alarmów. A ja jeszcze apeluję o wyjaśnienie tej sytuacji sprzed lat.
1: Zgłaszam. Mówi Himmel Jadziga. Wybuch sterca, ktoś nam podpalił sterce.
2: Co podpalił?
1: Sterca jest podpalona.
2: Ta siana, tak?
1: No ktoś podpalił, ja nie wiem co.
0: Mam nadzieję, że kiedyś dowiemy się, jak było naprawdę. A więcej o tym, co ważne, za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja.
4: Dzieci, mężczyźni.
3: Jak to gdzie? SC Rock.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne, metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim was, drodzy słuchacze.
3: Człowiek z metalu w SC Rock. Każdą środę po 21.
5: Witajcie w moim świecie.
3: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. 4 hektary lasu gasi ponad 100 strażaków. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody na rzece Brda.
8: Do działań zadysponowano 35 zastępów straży pożarnej, 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Pożar objął około 4 hektarów lasu, a front pożaru ma około 400 metrów. Obecnie sytuacja jest opanowana, pożar się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
7: Mówi nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Jak już wiecie z naszych raportów, trwa też walka z potężnym pożarem hali w podpoznańskich Obornikach. Do mieszkańców dotarł już alert RCB, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca.

0: budynkach do mieszkańców dotarł już alert RCB, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: To jest raport.
0: Wzrost cen paliw wynikający z kryzysowej

0: SK Rock Sport.
1: Już w piątek polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlamowego turnieju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, szykują się duże emocje?
2: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlamowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
1: A ich kolejny mecz, przypomnę, w piątek pojutrze.
3: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid

0: Kult na antenie Eski Rock, a ostatnio Kult na żywo w Bydgoszczy i to był pierwszy koncert po powrocie. I jak było, relacjonuje nasz słuchacz Wojtek z pięknej Bydgoszczy. Halo, halo.
1: Cześć Dawidzie, cześć Zygmuncie. Wojtek z tej strony, z Bydgoszczy. Dzięki za pozdrowienia. Akurat jadę samochodem, wracam do domu po pracy. Na Kulcie w piątek w Bydgoszczy było bardzo fajnie. Wysyłałem zdjęcie na Messengerze Eski Rock. Można zobaczyć. Kazik w formie, świetny koncert. Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy i wszystkich słuchaczy Eski Rock.
0: Trochę u was wieje, ale słyszeli państwo, że były pozdrowienia. Na Kulcie spoko, Kazik w formie. No a przed nami kolejne wydarzenia. W tym tygodniu mamy Laibach, Garbage i Orange w Warszawie. W Olsztynie wystartowała Kortowiada, a pani Asia? Pani Asia, jaką ma propozycję koncertową? Halo, halo.
2: Co do koncertowych planów, może sobota, Juwenalia Łódzkie, na których zagra Koma.
0: Wybierajcie i bawcie się dobrze.
3: Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27%.

0: Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Reklama.

0: A ja was utulam, przyjaciele Kolumby. Kończymy tak, że hej, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wiadomości, za energię, za obecność. To była Kolumna Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę raport o 18:00, po raporcie zapowiadany już dzisiaj radar, a po radarze Człowiek z Metalu i myślę, że będą Państwo delikatnie zaskoczeni. Przypomnijcie sobie, jakie wczoraj było święto, zastanówcie się, czy teściowa to rodzina i odpalcie sobie Człowieka z Metalu. A ja życzę dobrego wieczoru, Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00, pa, pa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
3: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
2: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed Państwem teraz świecił tyłkiem.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bądź Media Expert, tanie.
8: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie. Nowym Marcinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marcin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
9: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
10: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
11: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
11: To dobre cechy charakteru.
12: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
13: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
15: Niemal 250 strażaków walczy z pożarem w wielkopolskich obornikach. W Sejmie prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej PiS i Konfederacja wnoszą o wyrzucenie projektu do kosza.
16: SK Rock. Raport.
15: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza trwa. Niemal 250 strażaków.

0: prowadzone działania w obronie, żeby te sąsiednie budynki były bezpieczne.
1: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wiadomo, że akcja strażaków potrwa jeszcze wiele godzin.
2: To jest raport.
1: Przeprosił i przekonywał, że nie chciałby ktoś został poszkodowany. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o zabójstwo 3 osób. Do tragicznego zdarzenia doszło w grudniu 2023 roku w Międzyzdrojach. Patryk F., według śledczych, będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał z dużą prędkością samochodem w spacerującą 4-osobową rodzinę. Kobieta, mężczyzna oraz ich syn zginęli na miejscu. Dziewczynka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Ze szczegółami Krzysztof Baziuniak.
3: Podczas pierwszej rozprawy Patryk F. składał wyjaśnienia, odpowiadając na pytania sądu, prokuratora i oskarżycieli posiłkowych. Jak mówił, jego zachowanie było próbą samobójczą. Wyjaśniał, że chciał wjechać w drzewo, a nie widział pieszych, bo miał oczy wypełnione łzami. Jak wynika z badań, mężczyzna w trakcie wypadku był pod wpływem ekstazy, a w aucie znaleziono biały proszek, susz roślinny i 11 tabletek. Mężczyzna nie przyznał się do potrójnego zabójstwa. Grozi mu dożywocie.
1: Dodam, że Patryk F. odpowiada także za 3 inne przestępstwa. Kierowanie pojazdami pod wpływem środka odurzającego, występek chuligański oraz za posiadanie substancji psychotropowych, środków odurzających i dopalaczy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: PiS i Konfederacja wnoszą o wyrzucenie projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie pracy nad ustawą o statusie osoby najbliższej politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązanie. Jednak według opozycji to wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla małżeństw.
4: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
5: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa. Atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
6: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
1: W piątek projekt ma zostać przyjęty przez Sejm, potem trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, zapowiedział dzisiaj, że ustawa w takim kształcie nie uzyska podpisu prezydenta.
7: Pogoda.
1: Pogodna środa, więcej chmur jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam też burze z lokalnymi gwałtownymi ulewami. Na termometrach dzisiaj od 17 stopni na Podlasiu do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co szykuje Nothing But Thieves dla polskich fanów. Wrócimy także do tego, co działo się kilka dni temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który mam wrażenie, że już prawie rok temu zapadł się pod ziemię. Nazywają się Guano Apes. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest nasz środowy radar 27 maja. Oj, muzycznie dziać się będzie na pewno. Posłuchamy także Paula McCartneya jeszcze w tej godzinie.

to lata temu. Pani Miles złożyła muzyczny hołd Elvisowi Presleyowi i jego głębokiemu głosowi. Głosowi, który był czarny niczym aksamit. To my, drodzy Państwo, będziemy teraz także składać hołd. To będzie hołd ku niedoskonałości, autentyczności, czyli tym elementom, które są poruszane także w najnowszej kompozycji Nothing But Thieves. To ta niedoskonałość i ta autentyczność ma stawać się coraz bardziej atrakcyjna, wartościowa i zdecydowanie ma nas do siebie przyciągać, o czym śpiewają panowie z Nothing But Thieves, wracając do nas ze swoją nową piątą studyjną płytą Stray Dogs, która już 25 września będzie miała swoją premierę. Poznaliśmy pierwszy singiel, który nazywa się Evolution, natomiast fani bez wątpienia czekają także na to, co wydarzy się w łódzkiej arenie już 21 stycznia, gdzie panowie z Nothing But Thieves się pojawią także z tymi nowymi dźwiękami. To ich

Nie ukrywam, że ta aktywność medialna pana Paula McCartneya jest wręcz szokująca, bo w ostatnim dziesięcioleciu nie pamiętam takiej sytuacji, że pan Paul McCartney był aż tak mocno aktywny. W końcu 2 godziny temu pojawił się na sesji live na TikToku. Podczas tej sesji odpowiadał na pytania, opowiadał także o powstawaniu swojej nowej płyty, o inspiracjach, o historiach związanych właśnie z tym najnowszym albumem. Albumem, drodzy państwo, który nazywa się The Boys of Dungeon Lane i który 29 maja będzie miał swoją premierę. Warto także wspomnieć o tym, że tych wywiadów w ostatnim czasie, a właściwie w ostatnim tygodniu, może nawet w ostatnich 2 tygodniach była zatrważająca liczba. Dlatego jeśli państwo jesteście ciekawi, co Paul McCartney ma do powiedzenia na temat Jimiego Hendrixa, dlaczego tak bardzo bał się spotkania z Bobem Dylanem, co uważa na temat kompozycji Kiss, jeśli chodzi o pana Prince'a, no tak naprawdę tych odpowiedzi jest cała masa. Można je po prostu bez problemu znaleźć w internecie. Natomiast jak ja bym miał zacząć opowiadać o tym wszystkim, to by nam po prostu czasu nie wystarczyło. Natomiast warto się pochylić nad tymi odpowiedziami, ponieważ pan Paul McCartney niechętnie i nieczęsto opowiada o tych wszystkich bardzo ważnych informacjach, także z jego punktu widzenia. Dlatego tak sobie myślę, że jak poczytać o tych wszystkich historiach, to raczej teraz, a nie później. To Rocks, to Primal Scream w oczekiwaniu na nowy krążek Paula McCartneya. Przypominam, że ta płyta już za 2 dni. Płyta The Boys of Dungeon Lane.

0: od razu rodzi się we mnie ta black metalowa, zgłębiona bardzo głęboko, drodzy Państwo, wersja moja. Dlatego, że panowie wcielili się w swoje fikcyjne alter ego w tym teledysku, w norweski zespół black metalowy o nazwie The Black Beasters, swoją drogą wykonując ten wielki hit holenderskiej grupy Shocking Blues lat 60. No oni mają wyobraźnię dopiero wziąć na warsztat cover disco, by tak naprawdę wejść do samochodu i robić za norweskich black metalowców. Tak potrafi tylko Royal Republic.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Rok 1989, dokładnie 27 maja, na stadionie jeszcze wtedy dziesięciolecia w Warszawie, wystąpił Stevie Wonder.
3: I ja wtedy nie byłem na tym koncercie, nie widziałem go, chociaż mógłbym być, bo już byłem w takim wieku, że mógłbym.
2: A widzisz, Stevie Wonder był i też nie widział.
3: Spałaś zawinięta w kołderkę, było ci ciepło?
4: Nie, troszkę tak, a troszkę nie. Najpierw miałam tak, że się strasznie było gorąco, a potem właśnie jak zaczął padać deszcz, to się zawinęłam w kołderkę.
3: No to ładne, podobała mi się ta newsowa historia o niedźwiedziach, a wiecie, że ludzie w śpiworach dla niedźwiedzi są jak tortille?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, czy ci dał.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

0: warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tam dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
8: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
9: Lecz ja mam inne zdanie.
10: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
11: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
12: Reklama.

prezentował swój wybrany koncert. Ta inicjatywa już za nami, natomiast wróćmy do tego najważniejszego koncertu ostatnich dni, czyli koncertu Metaliki, który odbył się 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ja oczywiście o relacji już nie będę zahaczał, natomiast warto wspomnieć, że teraz można przeżyć ten koncert jeszcze raz, dlatego że Metallica udostępniła cały ten koncert na dwóch płytach CD oraz w streamingu. Można, drodzy Państwo, znów przeżyć to, co przeżywało ponad 90 tysięcy fanów. Znów można poczuć to, co czuliście, kiedy zagrali Perfect, Chcemy być sobą. Do tego tematu i do tego koncertu jeszcze na pewno będziemy wracać. To nowy Cedar, to Proud Daddy w SC Rock.

0: Kto jak kto, ale to on właśnie powinien napisać książkę o tym zespole, bo to on śledził ich karierę z bardzo bliska, jeszcze zanim w ogóle uformowali się jako zespół. On nazywa się Matias Uribe, jest jednym z dziennikarzy muzycznych, który od samego początku przyglądał się Heroes del Silencio i właśnie teraz postanowił wydać książkę, która nazywa się Chwała. Heroes del Silencio z bliska z Matiasem Uribe. Tak nazywa się właśnie ta książka, zresztą nie pierwsza, którą Matias stworzył o tym zespole. Ta najnowsza składa się z 53 krótkich rozdziałów, no i myślę, że każdy fan tego zespołu powinien ją na półce mieć. Szczególnie w wersji polskiej, miejmy nadzieję, że takowa także się pojawi.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka. Kiedy

0: sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż...

0: masz firmę? Kupujesz w Bricomerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomerce. Nasze ceny rządzą.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż...

0: kurcz i ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
2: Hot grill.
3: Grilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Reklama.
8: Escaro Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zerkniemy na ostatnie gwiazdy, które zamykają tegoroczny line-up Jarocina. Powiemy także o nowej osobie, która dołączyła do ekipy zespołu U2. Ale zanim to wszystko, czas się trochę rozejrzeć przy okazji naszego środowego spotkania w radarze. A jak się rozglądamy, to tylko z panem Fredem Darstem w tle, to Take a Look Around, to Limp Bizkit. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Ja już wielokrotnie na antenie Jeski Rock mówiłem, że takie zespoły jak U2, jak Metallica, jak Stonesi to są ogromne przedsiębiorstwa, które zatrudniają setki ludzi. To już nie jest ta romantyczna myśl o czterech muzykach, którzy wszystkim dowodzą. I teraz, żeby było jasne, drodzy Państwo, właśnie do formacji U2 dołącza pani Sulina Ong, która była dyrektorką, która pełniła funkcję globalnego szefa działu redakcyjnego w Spotify. No i teraz dołącza do menadżera zespołu, czyli pana Irvinga i do Jeffreya Azofa. Oni tak naprawdę trzęsą formacją U2, jeśli chodzi o te wszystkie finanse i wszystko, co dzieje się wokół tego bandu. Mało tego, ona, jeśli chodzi o nową rolę pani Ong, to jej nowa rola to koncentrowanie się, uwaga, na kreatywności i innowacjach zespołu U2 i ma bezpośrednio podlegać czterem członkom zespołu U2, czyli pan Bono, pan Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. To są te osoby, które będą odpowiadać i będą tak naprawdę dawać polecenia pani Ong, która ma wykazać się jakąś kreatywnością i innowacją, jeśli chodzi o przyszłość zespołu U2. Tym bardziej, że ta przyszłość też rysuje się w bardzo ciekawych barwach, tym bardziej, że nowa płyta zespołu U2, dosyć długo wyczekiwana, ma właśnie pojawić się w tym roku. Trzymamy mocno kciuki za panią Sulinę, żeby pokazała, jak bardzo kreatywnie można podejść do promocji tej nowej płyty formacji U2. A skoro już jesteśmy przy nowościach, to oddajmy głos także Emily i formacji

A skoro jesteśmy przy drzwiach, to nie wiem, na jak długo otworzyły się te drzwi dla Krzysztofa Zalewskiego jako człowieka, który nie jest tylko muzykiem, ale także współprowadzącym. Wracam trochę myślami do tego, co działo się na ostatniej gali Fryderyków, gdzie Krzysztof trochę zażartował z budżetu gali, trochę zażartował także z Marcina Prokopa, trochę żartował z prezesa PiSu. No nie wiem, drodzy Państwo, jak daleko to wszystko pójdzie w kontekście tego, że Krzysztof Zalewski miałby pojawić się na przykład w przyszłym roku na Fryderykach. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast ci, którzy przeżyją i dożyją szczególnie do tego, co dziać się będzie w tym roku w Jarocinie, no to warto także zahaczyć o pana Krzysztofa Zalewskiego, bo dzisiaj line-up tegorocznego Jarocina, czyli festiwalu, który odbędzie się od 16 do 19 lipca, mówimy o ponad 40 artystów, został właśnie domknięty. A osobą, która domyka ten line-up, jest właśnie ten jegomość. Z ostrym jęzorem. To jego Polsko, to Zalewski w Esterok.

0: Pan Tomas, jak słychać, realizuje się solowo, a jego macierzysty zespół Måneskin właśnie upada. I to upada na naszych oczach. Ostatnio, drodzy Państwo, pan Alessandro, czyli ojciec basistki, który zarządza spółką Måneskin, no, przypomniał o tym, że w szczytowym momencie w 2023 roku ta marka wygenerowała ponad 18,5 miliona euro. Drodzy Państwo, na czysto 80 milionów złotych w jeden rok, myślę, że to jest piękna cyfra, żeby się podzielić. No i z drugiej strony już rok później zarobili o 10 milionów euro mniej. W 2025 w ogóle już było bardzo mało, dlatego ten powrót formacji Måneskin w tym roku może w przyszły jest przesądzony, jeśli ten zespół nadal chce zarabiać miliony euro.
1: Autopromocja. Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
2: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13 edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
14: Reklama.

No i czas uderzyć w fanów Nirwany. A właściwie nie do końca w fanów, bo sam Kurt Cobain miał ich dość. Kiedy pisał In Bloom w 90 roku, gdzieś tam z tyłu głowy już widział, kto zaczyna pojawiać się na koncertach Nirwany. A byli to szkolni sportowcy, były to tak zwane osiłki. No i miał dość tak naprawdę pojawiania się takich gości na swoich koncertach, ponieważ gardził nimi z uwagi na to, że co prawda śpiewali jego piosenki, ale sam uważał, że nie rozumieją głębszego sensu tego, co on chce przedstawić w tych kompozycjach. To była bezpardonowa walka właśnie z tym środowiskiem. To In Bloom i Nirvana w SC Rock.

0: To te dźwięki spowodowały, że zespół Incubus, zespół, który miał status doczesny, zmienił się w zespół, który jest zespołem ponadczasowym. Tak sobie myślę, że gdyby nie ta płyta, gdyby nie te granaty lekkie sprzed 20 lat, gdyby nie ten album, który sprzedał się w liczbie 359 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu od premiery, to był też pierwszy moment, kiedy panowie zadebiutowali na pierwszym miejscu listy Billboardu 200. To nie zdarzyło się później zbyt szybko. To było też pierwsze takie ogromne wyróżnienie i kilka też kompozycji, które przeszły do historii. Warto o tej płycie mówić, bo gdyby nie to, co wydarzyło się te 20 lat temu, dzisiaj o zespole Incubus nikt by nie pamiętał.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łuka

0: Cubus nikt by nie pamiętał.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łuka.
2: Martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łuka.

0: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Reklama.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze ku zaskoczeniu wszystkich wrócimy do hymnu męskiego grania, posłuchamy nowej, świeżej krwi, sprawdzimy także dziwny pomysł Lindy Perry na powrót do mainstreamu. Ale zanim to wszystko, czas na pana Chestera i spółkę. To Linkin Park, to Breaking the Habit i to właśnie tak witamy się ostatniej godzinie naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do dziewiątej.

0: Vito Bambino z Dolniacha, prawda? Przy młodych zdolnych pozostaniemy za sprawą dzisiejszej świeżej krwi, tylko zmieniamy nieco klimat na zdecydowanie bardziej mocny za sprawą zespołu z Mikołowa na Śląsku, gdzie ponad 10 lat temu powstał zespół Snowblind. Zespół, który po ostatnich zmianach w składzie zaczyna zupełnie nowy muzyczny rozdział, natomiast nadal jest mocno, nadal jest melodyjnie, nadal jest z przekazem i ciekawymi historiami w tle. A już teraz, jednym słowem, czas na W Górę.
1: To jest Świeża Krew w ESC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na Świeżą Krew w ESC Rock, a dzisiaj ze mną i z Państwem gorący zespół prosto z Mikołowa na Śląsku, Snowblind. Dzień dobry panom.
3: Dzień dobry, witamy.
4: Dzień
3: wszystkich.
4: Dobry. Witamy.
2: Adrian Hadzi-Klimasz.
3: Tak jest, jestem obecny.
2: Tomek Wróbel.
5: Witam.

Tak było 10 lat temu przy okazji tej orkiestry męskiego grania. Natomiast w tym roku po raz pierwszy opublikowane zostały dwa utwory nagrane przez orkiestrę. Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia stworzyli nie tylko utwór Nareszcie, ale także Tańcze, którego już teraz można posłuchać w serwisach streamingowych na żywo. Natomiast po raz pierwszy on wybrzmi 27 czerwca w Żywcu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że teledysk do tego najnowszego hymnu orkiestry męskiego grania stworzył sam

0: 2015 roku, tak naprawdę we wrześniu 2025 roku dołączył do nas Wojtek, Zyga na wokal i od tego momentu tak naprawdę mamy, można powiedzieć, nowy rozdział, tak? Który gdzieś tam spuentowaliśmy tą epką, którą wydaliśmy niecały miesiąc temu i ją promujemy pod tytułem Imago.
1: Tak jest, bo na koncie macie już też płytę z przeszłości, no tak w sumie jest. Z przeszłości 2024 to chyba był.
0: Tak jest.
1: Listopad. Słaby, paradoksalnie, płyta dosyć mocna. No i teraz to Imago. Czymże jest Imago?
2: Imago generalnie to jest tak ostateczna forma owada, tak?
1: Tak. Przeistoczenia, tak?
2: Tak. Tutaj właśnie chodzi o cały ten proces jakby zmiany, dojrzewania, przeistoczenia się. Więc tak, jako że ta epka też jest takim naszym nowym całkowicie otwarciem ze względu na nowy skład, troszkę inny kierunek muzycznie, też chyba tak można to określić.
1: Na pewno.
2: No to też dla nas właśnie to był taki czas tego przejścia, takiego ewoluowania do tej naszej, czy ostatecznej formy, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno myślę, że to jest kierunek, w którym będziemy gdzieś tam teraz podążać, tak?
0: Znaczy ja myślę przede wszystkim te trzy single, bo tak naprawdę to były pojedyncze single, które potem spieliśmy w epkę. One też pokazują jakiś nowy kierunek, nowy rozdział, w którą stronę idziemy tak naprawdę teraz, tak? Każdy ten z tych numerów jest ciut inny. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy był tak naprawdę utwór W górę, następnie Jutro i ostatni nasz singiel Ćma, który to jest tak naprawdę najmocniejsza nasza odsłona. Więc myślę, że każdy z słuchaczy, który lubi czy to lżejsze, czy mocniejsze klimaty, znajdzie co na tej płycie coś dla siebie.
3: Powiedziałeś, tak. Najmocniejsza odsłona. Dotychczas.
0: Dotychczas, tak. No, dotychczas. Bartek powiedział, że to jeszcze nie jest koniec tak naprawdę i nie wiadomo w którą stronę i gdzie zabłądzimy, tak?
1: Tak, ja potwierdzam, że te trzy kawałki pokazują takie całkiem spore spektrum waszych możliwości, umiejętności i wyobraźni muzycznej. Dziś tak naprawdę przedstawicie się z jednej strony, takiej chyba najbardziej mainstreamowej, no ale też to ma być wasza wizytówka, nie? Tutaj są i mocniejsze fragmenty, i riffy, i troszeczkę spokojniejszego śpiewu, zatem utwór W górę, jeśli się nie mylę.
0: Tak jest. Zapraszamy serdecznie.
1: Czy chcecie jakoś krótko scharakteryzować, czy muza obroni się sama?

0: muzycznej. Dziś tak naprawdę przedstawicie się z jednej strony, takiej chyba najbardziej mainstreamowej, no ale też to ma być wasza wizytówka, nie? Tutaj są i mocniejsze fragmenty, i riffy, i troszeczkę spokojniejszego śpiewu, zatem utwór W górę, jeśli się nie mylę.
1: Tak jest. Zapraszamy serdecznie.
0: Czy chcecie jakoś krótko scharakteryzować, czy muza obroni się sama?

0: pokazuje właśnie całe spektrum naszych możliwości. Są riffy, jest gitarowo, jest elektronika i są różne możliwości Wojtka pokazane. Zapraszamy.
1: Proszę Państwa, zespół Snowblind. Wydaje mi się, że chyba nie pierwszy raz na antenie Ski Rock, ale skoro nowe otwarcie, to posłuchajmy sobie z wielką ciekawością i zapraszam serdecznie do wersji podcastowej, bo tam pociągniemy ich mocniej za język. Do usłyszenia, dziękuję Wam bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Dzięki.

Cofnijmy się, drodzy Państwo, dwa miesiące do tej informacji, która przybyła do nas niczym zefir, o którym śpiewa pan Anthony. To Red Hot Chili Peppers, Westerok. To właśnie w marcu dostaliśmy informację o tym, że Four Non Blondies wraca po 30 latach. Pani Linda Perry powiedziała, że stęskniła się za sceną muzyczną. Pamiętamy, że z wypiekami na twarzy wspominałem o tym wielkim muzycznym powrocie, ale z drugiej strony przyznam szczerze, że nie podoba mi się ten pomysł promocji tego wielkiego powrotu formacji Four Non Blondies, bo pani Linda Perry postanowiła jako chyba swój pomysł uderzać w znanych muzyków. Na przykład postanowiła opowiedzieć, jak wyrzuciła kiedyś Billego Corgana ze studia, czyli lidera formacji The Smashing Pumpkins. Opowiedziała o wokaliście Green Day'a, nazywając go małą pipeczką i wcale nie użyła tego słowa, która przestraszyła się krytyki. Powiedziała, że przez formację Green Day straciła 6 miesięcy swojego życia. Uderza w Madonnę. Mam wrażenie, że ostatnie 2-3 dni to jest po prostu kawalkada nienawiści Lindy Perry, która postanowiła w ten sposób chyba promować swój wielki powrót formacji Four Non Blondies. Wielki apel, muzyka sama się obroni. Pani Lindo, pani nie musi wyciągać tych wszystkich brudów na muzyków, o których pani wie, bo z nimi współpracowała jako producentka. No tak się po prostu nie robi. Proszę zapamiętać i wziąć sobie to do serca.

0: No i panowie powoli kończą swoją trasę koncertową Gusztrasa. Został jeszcze Olsztyn, została jeszcze Kortowiada w najbliższy piątek. Drodzy państwo, tam będzie można zobaczyć, usłyszeć i dobrze bawić się przy dźwiękach pana Licy. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, ponieważ panowie też wracają do tych dźwięków. Przypominam, że świętują w tym roku 15 lat od ukazania się swojego debiutu.
1: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

A skoro już dzisiaj taka klasyka wybrzmiała na antenie Eski Rock, to oddajmy głos facetowi, który ma na swoim koncie niejedną klasykę. Nazywa się Beck i pamiętamy, jak 24 lata temu zaprezentował swoją płytę Sea Change, która nieco odmieniła postrzeganie, nasze postrzeganie jego muzyki. Ponieważ nagle dostaliśmy płytę, która stała się przygnębiającym, akustycznym arcydziełem. I po 12 latach, kiedy wydawało się, że do tej samej muzycznej rzeki pan Beck nie będzie wchodzić, nagle dostaliśmy znów płytę Morning Face, która tak samo nas zaskoczyła, która okazała się albumem roku w 2015 roku, jeśli chodzi o zdobycie nagrody Grammy. A teraz mam wrażenie, że pan Beck znów wchodzi do tej samej muzycznej, nostalgicznej rzeczki i to wchodzi po raz trzeci z tą kompozycją. To nowy Beck i Right Lonesome w Eserok.

0: To zespół, który w ostatnim czasie nas dosyć mocno zaskakuje tymi nowymi dźwiękami. Formacja The Strokes wraca po 6 latach milczenia. Dostaliśmy już pierwsze single Going Shopping czy Falling Out of Love, a to jest tylko mały przedsmak tego, co panowie szykują przy okazji swojego 7. studyjnego albumu Reality Awaits. Czekamy na to, co wydarzy się pod koniec czerwca. Natomiast ku zaskoczeniu chyba wszystkich, to co dzieje się w obozie tego zespołu właściwie w przededniu wydania tej płyty jest mocno zaskakujące, dlatego że Nick Valencia, czyli gitarzysta prowadzący i współzałożyciel formacji The Strokes, postanowił miesiąc przed wydaniem nowej płyty zrobić sobie tymczasową przerwę od zespołu. To może dosyć mocno być zaskakujące. Michał Prokopowicz to ja. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Postanowiłem zrobić sobie też małą przerwę, ale tylko do jutra do 18. I z tego miejsca kłaniam się, życząc Państwu przyjemnego wieczoru także z Krzyśkiem Sokołowskim, który już za kilka chwil jako człowiek z metalu po 21 w SC Rock. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.

0: Lipca. Kłaniam się, życząc Państwu przyjemnego wieczoru także z Krzyśkiem Sokołowskim, który już za kilka chwil jako człowiek z metalu po 21 w SC Rock. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: I chrypka. Nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. I ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo nie daje mi gość dojść do słowa i przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie, ja na koniec mu mówię, ale pan się dodzwonił do aktora, do bosaka aktora. A, to myśmy się gdzieś poznali i wiesz, facet tak zamknął, to ten i się rozłączył.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Melina.

0: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Reklama.
5: Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
6: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Tu wasz członek Człowiek z metalu. Słuchajcie, na samym wstępie bardzo ważne info. Dzisiaj 27 maja, a wczoraj 26 maja. A wiadomo, wszystkie matki świata, oczywiście z moją na czele, w moim sercu. Także spóźnione o jeden dzień, ale bardzo szczere, heavy metalowe życzenia dla wszystkich mam. Mamo, dla ciebie jeszcze raz całuski i buziaczki. Tam, gdzie lubisz najbardziej. Na przykład, nie wiem, w Radomiu czy coś. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu audycja była taka dosyć specyficzna. Jeśli ktoś nie słuchał, to myślę, że może to nadrobić i wejść sobie na stronę Eski Rock. Tam w sekcji z podcastami sobie odsłuchać, co się działo. Ja, szczerze mówiąc, boję się tam zaglądać. Aczkolwiek w związku z tym, że słyszycie mnie, to znaczy, że nie zostałem wyrzucony z pracy, czyli było chyba znośnie.

Zeszły tydzień stanął pod znakiem jednak urodzin prowadzącego. Jako że urodziny miałem 16 maja i to wypadało w sobotę, no to tak się złożyło, że później ani stacja SK Rock, ani słuchacze, słuchaczki przede wszystkim, no nikt nie chciał odpuścić składania mi życzeń i przypominania, że już jestem coraz starszy. I tak w każdym kolejnym wejściu antenowym ktoś nawiedzał mnie tutaj w studiu. Tak, nawiedzał to jest chyba to dobre słowo. Sypiąc żarcikami, piosenkami, życzeniami, był tort i tak dalej, ale dziś już nie o tym.

0: odbędzie. Chciałem, żeby Klaudia wytłumaczyła zasady. Klaudia, chcesz wytłumaczyć zasady?
1: Oczywiście.
0: Na czym polega konkurs? Proszę bardzo.
1: Konkurs polega na
0: wygrywaniu nagród.
1: Też. Można zgarnąć kubki Krzysie z Krzysiową. Podobno.
0: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale podobno, znaczy tak słyszałem, że w SC Rock kubki z moim wizerunkiem i z logo SC Rock zostały nazwane, ochrzczone imieniem Krzyś i można powiedzieć, że dzisiaj na przykład piję kawę z Krzysia, tak?
1: Tak jest.
0: Boże, właśnie sobie wyobraziłem, jak ktoś to robi. W sensie, że dosłownie... A, dobra, to może to już zostawię waszej
1: można
0: wyobraźni.
1: Można wygrać Krzysia. Będą gry drużynowe, także tiktokerzy śmiało dzwońcie, słuchacze również dzwońcie. Konkurs polega na tym, że trzeba będzie wykonać jakieś zadanie drużynowo z Krzysztofem, który wykona zadanie drugie. Jak oba zadania zostaną wykonane, wygrywacie Krzysia.
0: A czy ja też wtedy wygrywam coś, czy nie? Czy ja tylko przyczyniam się do tego, żeby ludzie wygrywali?
1: Wygrywasz to, że będziesz mógł wysłać nagrodę.
0: Dzięki. No to posłuchajmy tych Maidenów.

Infinite Dreams od Maidenów wybrzmiało. A dlaczego? A dlatego, że dzisiaj poświęcamy część przynajmniej naszego programu legendzie z Wielkiej Brytanii, czyli zespołowi Iron Maiden. Dlatego, że w zeszłym tygodniu, jak chciałem wam coś poopowiadać o filmie Burning Ambition, to tak się złożyło, że miałem niespodziewanych gości w studiu. Już nie będę się na ten temat rozwodził. Natomiast wracając do samego filmu na temat Burning Ambition, wiele informacji uzyskałem od was, to znaczy waszych, bardziej powiedziałbym, opinii na temat filmu. Wrzuciłem zaraz po premierze, zaraz po tym, jak poszedłem do kina na ten film, zdjęcie z zapytaniem o wasze opinie i między innymi napisał do mnie Jarek taką wiadomość. Jak piszecie powyżej, to takie, czyli można się domyśleć, że wiele ludzi pisało podobnie jak Jarek. To takie fajne przypomnienie, może jednak coś atrakcyjnego dla umiarkowanych fanów lub dyletantów. Maiden w moim sercu od 84. Jako, że pracuję w nagłośnieniu i na scenach, chciałbym poznać niewidzialnych techników Maiden, ale to pewnie czasowo na inny film. By the way, pionę przybijałem przez lata ze wszystkimi ze składu od Peace of Mind, łącznie z Janikiem i Blaze'em. Także tak napisał Jarek. Napisał też do mnie Piotr Maki Makowy, z którego serdecznie pozdrawiam, to jest menadżer TSA MNKWL i Maki jako zagorzały, fajne słowo znowu, lubię je, tak, fan Maidenów napisał tak: byłem dwa razy, ale pójdę i trzeci. Oczywiście każdy fan Iron Maiden napisałby scenariusz własnego dokumentu o zespole. Wiadomo, dokument jest naprawdę mega ciekawy, bez dłużyzn, a momentami jak wideoklip. Głowa lata jak na gumie. Jest mnóstwo uśmiechu i radości, ale są chwile chwytające za serce i gardło, aż do szklanych oczu. I tutaj zgadzam się. Świetnie się film ogląda i świetnie się słucha, mimo różnej jakości materiałów, ale wiadomo, dokument z 50 lat kariery nie będzie miał wszystkiego Full HD i Dolby Surround. Muszę jednak przyznać, że film mógłby być bardziej dopracowany, bo pojawia się troszkę kalendarzowego chaosu i pominięto na przykład informacje o kluczowym dla kariery Maiden charakterystycznym logotypie Eddiego. Eddiego rozpracowano do genomu, ale o logotypie i jego ewolucji zapomniano. A jako grafik czekałem na efektowne rozstrzygnięcie półwiecznego sporu. Czy popełniony przez Harrisa projekt drugiego logo zespołu był pierwszy, czy jednak

Pierwszy był plakat filmu z Davidem Bowiem The Man Who Fell to Earth z 1976 roku, ale się tego z filmu nie dowiedziałem. Jeśli nie widzieliście logotypu, to już ode mnie, filmu z Davidem Bowiem, to zerknijcie sobie w internety i rzeczywiście

ale się tego z filmu nie dowiedziałem. Jeśli nie widzieliście logotypu, to już ode mnie, filmu z Davidem Bowiem, to zerknijcie sobie w internety i rzeczywiście

dumny, a zarazem bardzo szczęśliwy. No i szczerze mówiąc, to ja zazdroszczę Grześkowi, że znalazł się na tym filmie. To są dla mnie zawsze super takie chwile, gdy ktoś opowiada mi o tamtych czasach i okazuje się, że był na Maidenach, gdy oni odwiedzili Polskę, gdy przyjechali za żelazną kurtynę. Bardzo fajnie się to zresztą oglądało w filmie. Jeśli chodzi o moje zdanie, to ja bardzo film polecam. To, co mnie się ewentualnie nie do końca podobało, no to, że trochę byłem zawiedziony dźwiękiem, bo film muzyczny, a dźwięk był taki tylko z frontów i rzeczywiście wątpliwej jakości, ale można na to przymknąć oko. Zresztą tak jak powiedział wcześniej menadżer TSA MNKWL, no przez tyle lat ciężko też możliwe, że te materiały zebrać w super jakości i tak to zgrać, żeby to się wszystko trzymało, brzydko mówiąc, kupy. No ja też nie jestem jakimś wielkim fanem tych wizualizacji, gdzie tam Eddie się pojawiał w takiej odsłonie no takiej dosyć charakterystycznej, specyficznej. Ja rozumiem, że to miało być pewnie trochę kiczowate, no ale nie jestem tego fanem. Ale to takie, powiedzmy, dwa minusiki. Tak bym powiedział, ogólnie film bardzo fajny i też miałem takie momenty, że gardło się trochę zaciskało, łzy napływały do oczu i wyszedłem z filmu mega ukontentowany. I super, że ktoś zebrał te wszystkie najważniejsze wydarzenia w jedno miejsce i nawet dla fanów, którzy bardzo dobrze znają Maidenów, to gdzieś tam im to uporządkował, posegregował. I no cóż, polecam. Kawałek, który teraz zagram dla was, to jest Phantom of the Opera, oczywiście od Maidenów, jeszcze z ery Paula nieżyjącego już niestety Diano, czyli rok 80 i pierwsza płyta Maidenów, zatytułowana po prostu Iron Maiden.

Ależ te pierwsze płyty Maidenów to też ogień. Kurde, coś wspaniałego. Ale już teraz odbiegamy chociaż na chwilę od zespołu Iron Maiden i przenosimy się do kącika z podziemia. A dzisiaj w kąciku z podziemia będą dwa zespoły. Na razie pierwszy z nich, który dla Was wybrałem, to Rusty Head. Możliwe, że kojarzycie ten zespół, ale pod inną nazwą. Już spieszę z wytłumaczeniem. Zespół przez 20 lat działał pod nazwą Alkoholika, a 2 lata temu zmienił ją na Rusty Head. Nadal chłopaki grają dużo koncertów poświęconych muzyce Metaliki, ale jednocześnie od lat tworzą własny materiał. Mają na koncie dwie autorskie płyty, Sub-Zero oraz Fear. Jak mówią sami, to właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy. Nie chcieliśmy być postrzegani wyłącznie jako zespół kojarzony z Metaliką. Chcemy, żeby ludzie poznawali nas również przez naszą własną muzykę. Naszych utworów można posłuchać w serwisach streamingowych oraz oczywiście w serwisie YouTube. Not the End to nasz drugi singiel, ten zresztą za chwilę usłyszycie. W grudniu wyszedł Under My Skin, a singiel Not the End został wydany w ostatnich miesiącach. Jest duża szansa, że oba utwory znajdą się na naszej trzeciej płycie i tej trzeciej płyty zespołowi Rusty Head jak najbardziej życzymy. A teraz będziemy słuchać, natomiast my na poza anteniu mówię my, dlatego że zarówno nasz wspaniały realizator Łukasz Szaciłowski, ale przede wszystkim Klaudia Antoszewski, która prowadzi live'a, tak, jesteśmy live na żywo na TikToku, no i ja, będziemy odbierać od Was telefony, będziecie brać udział w pewnej specyficznej zabawie i możecie wygrać kubki, tak zwane Krzysie. Polecam, a teraz już Rusty Head.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
0: Łukasz Bąk.
2: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób

0: Zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

Of Wolves Man. Dlaczego? Dlatego, że ten numer pojawił się na koncercie zespołu Metallica w Chorzowie. Koncert odbył się przecież tak niedawno, a tu cały czas echa jeszcze słyszalne w mediach społecznościowych. Wybrałem dla was ten numer, dlatego że jest to taki dosyć nieoczywisty wybór thrash metalowców z USA. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad okładką Black Albumu, na której przecież pojawia się numer Of Wolves and Men. Bo tam pojawia się ten taki charakterystyczny wąż. Okładka, jak sama nazwa wskazuje, dosyć jest ciemna, ale no widać tam tego węża. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego,

że jest to motyw z flagi Gadsdena. Jest to taka historyczna flaga amerykańska, która przedstawia na żółtym tle gotowego do ataku, zwiniętego w kłębek właśnie takiego grzechotnika pospolitego. Pod wężem umieszczony jest napis "Don't tread on me". Coś wam to mówi? No właśnie, tak się składa, że taki kawałek również znalazł się na czarnym albumie. Flaga została zaprojektowana przez amerykańskiego generała i polityka Christophera Gadsdena. Była używana przez kontynentalną piechotę morską w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jeśli was zaciekawiłem, to zerknij ta se w Wikipedię i inne encyklopedie i poczytaj ta. Ale ciekawostka, ciekawa ciekawostka, mam nadzieję. No ja szczerze mówiąc jakoś natknąłem się przypadkowo na tę informację i byłem trochę zdziwiony, bo jakoś zawsze wychodziłem z założenia, mówię, pewnie James tam namalował takiego wężyka, no i zostało. Czy może on go nakreślił, ale jednak bazując na tamtej fladze właśnie rzeczonego Gadsdena. Wracamy do kącika z podziemia. Za chwilę usłyszycie coś od zespołu Symptom. Jest to czteroosobowa ekipa z Rzeszowa, działająca od 2019 roku. Grupa tworzy muzykę w gatunku new metal, swobodnie eksplorując wytyczone przez siebie ścieżki muzyczne. Chwytliwe melodie ich autorskich kompozycji idą w parze z ciężkimi, ale melodyjnymi riffami i charakterystycznym wokalem. W ogóle odezwałem się do chłopaków i powiedziałem, słuchajcie, dajcie znać, co u was, może jakaś ciekawostka zainteresuje słuchaczy na wasz temat, może powiecie, co słychać ogólnie, jakieś najbliższe plany, no cokolwiek. Chłopaki napisali mi, to może powiedz, że gramy w najbliższy piątek w Wudu w Warszawie. No to mówię. Później się trochę zreflektowali, dopisali więcej, ale ja właściwie skondensowałem to do takich słów, które przed chwilą z siebie wyartykułowałem. Zapraszam serdecznie do słuchania za chwilę singla zespołu Symptom z płyty, którą wydali całkiem niedawno, bo w 2025 roku, i ta płyta jest zatytułowana Intencja złej woli, a sam kawałek zatytułowany jest Mara.

For Whom the Bell Tolls to jest utwór, który został zainspirowany powieścią Ernesta Hemingwaya z 1940 roku Komu bije dzwon, opowiadającą o umieraniu na krwawej wojnie domowej w Hiszpanii. W utworze pojawiają się konkretne aluzje do sceny opisanej w rozdziale 27 tej książki, w którym pięciu żołnierzy zostaje zmiecionych z powierzchni ziemi podczas nalotu po zajęciu pozycji obronnej na wzgórzu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, po pierwsze, przed chwilą wybrzmiał ten numer od Metaliczki, a po drugie, to dlatego, że ten numer wybrałem jako jeden z wielu, które Metallica zagrała podczas swojego koncertu w Chorzowie, jako że dzisiaj, jak na początku samym odcinka powiedziałem, poinformowałem, skupimy się między innymi na koncercie Metalliki. Wcześniej mówiliśmy też o filmie Burning Ambition od Iron Maiden, a zakończymy, a to zaraz się dowiecie, czym zakończymy. Natomiast wracając jeszcze do numeru For Whom the Bell Tolls, to jest kolejny utwór, w którym słyszalny jest unikalny gry styl, Boże, jak to ładnie ująłem tak po młodzieżowemu. W każdym razie tak, gry styl Cliffa Burtona, jego bas jest często mylony z gitarową solówką, czy ogólnie z gitarowymi solówkami. On zagrał intro, używając tutaj lekkiego przesteru na swoim basie. Według Kirka Hammetta, on, mówię tutaj o Cliffie, teraz regularnie grał riff basowy, który słyszymy w intro w tamtych dawnych czasach, gdy obaj przesiadywali w pokoju hotelowym. Gitarzysta wspominał w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone w 2014 roku w ten sposób tę sytuację. Nosił ze sobą akustyczną gitarę klasyczną, w której opuszczał strój tak, chodzi o opuszczanie, dla tych, którzy nie orientują się, chodzi o opuszczanie stroju gitar, czyli można powiedzieć przestrajanie gitary, trochę jej rozstrajanie w taki sposób, żeby mógł na niej te struny podciągać. W każdym razie, kiedy grał ten riff, myślałem, dalej kontynuuje Kirk, to taki dziwny, atonalny riff, który wcale nie jest ciężki. Pamiętam, jak zagrał go Jamesowi, a ten dodał do niego akcent i nagle wszystko się zmieniło. Tak finalizuje swoją wypowiedź Hammett. I to przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć na antenie, ale za chwilę będziemy mieli też okazję posłuchać czegoś nie od Maidenów, ani nie od Metalliki. Postawiłem na coś od Roniego Jamesa Dio, dlatego że płyta Holy Diver 23 maja, czyli no 4 dni temu, obchodziła swoją 43. rocznicę wydania. Została wydana dokładnie 23 maja 1983 roku. No i ja wiem, że Holy Diver pewnie powinien pojawić się na antenie jako taki najbardziej sztandarowy numer z tej płyty i ogólnie od Dio, ale ja postawiłem na coś bardziej oryginalnego, aczkolwiek jest to też jeden z przebojów, który na tej płycie się znajduje, i usłyszymy Don't Talk to Strangers.

No i tym oto sposobem docieramy do godziny 21.57 i 45 sekund, a to oznacza, że dzisiejszy odcinek się kończy. No ja wiem, no wybrzmiał Dio i nie z numerem Holy Diver, ale dlaczego? No dlatego, że Holy Diver to gdzieś tam często można usłyszeć, nawet w radiu. A Don't Talk to Strangers to jest numer taki mniej, powiedziałbym, brzydko oklepany. No i teraz właśnie wyobraziłem sobie, jak tak usłyszałem wręcz takie odetchnięcie z ulgą, a jednak spoko, że na ten numer postawił, bo dawno go nie słyszałem. Przynajmniej tak sobie to wyobraziłem. Natomiast, żeby zadowolić wszystkich, bo Nocny Kochanek przecież jest od tego, żeby każdy czuł się spełniony i ukontentowany i przede wszystkim usatysfakcjonowany, zadowolony, pomyślałem sobie, a jednak na zakończenie tak was trochę zrobię w tego balona. I zaprezentuję wam na koniec coś, znaczy ja zaprezentuję. Zaprezentuję wam zespół Killswitch Engage. A zaprezentuję co? No i właśnie, ci, którzy znają ten zespół, pewnie już kojarzą, że chodzi o cover zespołu, no można powiedzieć zespołu Dio, czyli będzie to Holy Diver, ale w ich wykonaniu. Ostatnio z kimś rozmawiałem, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć z kimś, ale z jakimś muzykiem i stwierdziliśmy zgodnie, że jak ma się słuchać, jak ktoś ma słuchać coveru Dio i ma być to Holy Diver, to kurczę, tylko w wykonaniu Killswitch Engage, bo rzeczywiście jest to takie świeże, nowoczesne wykonanie, które wydaje mi się, że przypada wam do gustu, a ci, którzy jeszcze nie mieli okazji usłyszeć tego wykonania, no to teraz nadrabiają zaległości. Na zakończenie wybrzmi zatem Killswitch Engage i Holy Diver. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia za tydzień tradycyjnie o 21.00.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Powiedziałeś, że twój pies nie może jeździć kabrioletem, więc kupiłeś mu samochód z dachem.
2: Tak, kupiłem Espas, żeby wozić psa, bo jakby to jest na 7 osób auto i idealnie się do tego nadaje, a bez dachu pies jeździć nie może, bo ma chore oczy i nie będziemy go w ten sposób traktować. No.
3: Można spokojnie na wakacje jechać, jeszcze kogoś można zgarnąć oprócz psa.
2: I przespać się w środku.
3: No,
4: jakąś suczkę na przykład.
1: Nie brnijmy w to! Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
4: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam, siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod walizaki od każdej drużyny i słucham państwa.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca.

0: marca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: albo schizofrenię, negatywnie wpływa na samopoczucie w dorosłym życiu. Lęk, depresja, myśli samobójcze są częste u dzieci rodziców zmagających się z chorobami tej natury, tak wyczytałem. Dorastanie z rodzicem chorym psychicznie jest trudne, ale niekoniecznie musi być traumatyczne, tak też przeczytałem. Na czym polegają największe trudności i wyzwania z tym związane i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko traumy po dzieciństwie w takich trudnych okolicznościach? O tym dziś w roli ekspertki w studiu ze mną i z wami Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczyni w szkołach psychoterapii, Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Serdecznie Ciebie witam po latach w gościnnych progach Drogowskazów, Marta.
1: Bardzo miło mi tutaj znowu być.
0: Marto, wyczytałem, że osoby, których bliscy krewni cierpią na depresję, na schizofrenię czy chorobę na przykład afektywną dwubiegunową, są statystycznie bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych w swoim życiu, dalszym życiu. Dlaczego?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy Michał czytałeś, jaki to jest procent? Bo to jest dosyć przerażające. Ja wręcz zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, czy mówić o tym wprost, bo to są tak duże liczby. I te liczby, tak dla na przykład osób, których rodzice chorują na schizofrenię, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nawet przeczytałam, że mogą dochodzić do 75%. Czyli jeżeli czyjś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje.

0: osób, których rodzice chorują na schizofrenię, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nawet przeczytałam, że mogą dochodzić do 75%. Czyli jeżeli czyjś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje. Te choroby mają podłoże wieloczynnikowe. Czyli z jednej strony oczywiście też genetyczne, chociaż no nie jest to wiodący czynnik. Wiem, że też społeczne, ekonomiczne. Bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ktoś zachoruje, czy nie. Łącznie z tym, jaka jest ta osoba, jakie jest to dziecko, jaki ma temperament,
1: jaką wrażliwość i tak dalej.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Jaką ma wrażliwość. Tak, i to wszystko jest przebadane i też no, wpływa na to, jaki jest ten stopień potem zachorowania.
1: Dzieci i młodzież, chciałbym, żebyśmy na moment się nad tą grupą wiekową teraz pochylili w naszej rozmowie. Dzieci i młodzież, Marto, doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu. Chora mama, chory tata, czasami oboje rodziców, tak, dorastają w środowisku, tak to sobie wyobrażam, pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań bardzo często, zaburzonej komunikacji, albo w ogóle braku komunikacji, tak? Jakie są tego skutki, zwłaszcza w ich dorosłym życiu, tych dzieci, tej młodzieży? Jak to wpływa na ich życiowe wybory, na reakcje w określonych sytuacjach? Tutaj pewnie jest też bardzo szeroki temat.
0: Jest to bardzo szeroki temat, rzeczywiście, ale myślę sobie, że może, nie wiem co to na to, ale warto było zacząć od parentyfikacji, czyli od tego, że...
1: Zgadza się, tak, parentyfikacja
0: tak,
1: się kłania.
0: Tak, to, tak, czyli to nie jest ta jedyna rzecz, ale to jest bardzo ważne, tak, czyli że parentyfikacja to jest taki stan, w którym dochodzi do zamiany ról rodzica i dziecko i dziecko zaczyna się troszczyć emocjonalnie albo też jakoś fizycznie, robiąc różne rzeczy o rodzica. Same skutki parentyfikacji są bardzo jakby takie szerokie i w zależności od tego, w jakiej roli to dziecko będzie w tej rodzinie, to jest tego bardzo dużo, tak. Samo to jest jakby dużym tematem, ale też jakoś myślę sobie, że mogłabym opowiedzieć o tym, że tych obszarów tak naprawdę, w których to dziecko może funkcjonować gorzej, jest wiele. Na przykład są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji. Czyli mają gorszy performance na przykład w szkole. To na przykład można sobie wyobrazić, tak? Takie, że takie dziecko no, nie ma dobrych warunków do tego, żeby odrabiać lekcje, żeby, no nie wiem, nie wysypia się.
1: Tak,
0: oczywiście,
1: tak.
0: Oczywiście, dlatego że życie rodziny bardzo często kręci się wokół czegoś zupełnie innego. Innym obszarem jest na przykład funkcjonowanie poznawcze. Tak, to jest trudne, żeby o tym mówić, no ale jest też tak, że takie dziecko ma bardzo duże obciążenie na co dzień, więc jego funkcjonowanie poznawcze w szkole, ale nie tylko, również będzie gorsze. Więc mówimy też o funkcjonowaniu emocjonalnym oczywiście, tak, czyli są bardzo dalekie takie skutki emocjonalne tego, że dziecko jest najbardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu. Tak? Więc jakby jego życie, jego potrzeby, jego różne relacje, no nie są tutaj priorytetem. Nie ma na nie za wiele miejsca.
1: To jest tak dalszy plan, absolutnie. A Marto, a jak to może wpływać też na relacje, na związki intymne w przyszłości takiego dziecka też, które żyło pod jednym dachem z mamą z depresją, z ojcem ze schizofrenikiem na przykład, takim doświadczyło już parentyfikacji również.
0: No właśnie. Myślę sobie, że może warto było powiedzieć takich dwóch wymiarach, które są jakoś przeciwne. Tak? Z jednej strony badania jasno wskazują, że osoby, które rosną w takim domu, są takimi osobami, które wchodzą w relacje takie, w których opiekują się tą drugą stroną, opiekują się swoim partnerem. Tylko, że tu chodzi o coś więcej niż po prostu taką zdrową opiekę, taką, że nie wiem, zrobię komuś kawę rano, tak? Tylko chodzi o to raczej, że ci ludzie, te osoby odczuwają bardzo duży taki imperatyw wewnętrzny, żeby szukać, czy też żeby wchodzić w relacje z takimi osobami, którymi bardzo trzeba się opiekować. Tak, więc to jest ta jedna strona. A innym sposobem, w zasadzie to jest taki sposób do radzenia sobie z nagromadzoną złością, której nie ma gdzie wyrazić, chciałabym, żebyśmy do tego potem wrócili, może być taka postawa roszczeniowa. Tak, czyli że należy mi się to, żeby inni na mnie zwracali uwagę, że przecież ja mam takie deficyty, nikt na mnie wcześniej jakoś się mną nie opiekował, więc żądam tego, żeby inni to teraz robili. Na pewno można by jeszcze wiele różnych tutaj postaw pokazać, ale myślę, że te dwie są takie najbardziej...
1: Ale wydaje mi się, Marto, że to już dobrze pokazuje, ilustruje to, jakie mogą być konsekwencje, prawda, takiego życia w dzieciństwie. A czy są jakieś choroby psychiczne, Marto, które dla funkcjonowania rodziny, w sensie ich też skutków, są zdecydowanie najbardziej destrukcyjne? Czy można je tutaj jakby kategoryzować pod tym kątem? Bo wyobrażam sobie tak, że inne konsekwencje dla rodziny będzie miała na przykład depresja mamy czy taty, a zupełnie inne schizofrenia.
0: Zgadza się i badania tutaj są jasne. Czyli tymi najtrudniejszymi tymi chorobami, które w największym stopniu wpływają destrukcyjnie na życie dzieci i też całej rodziny oczywiście. To są zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i psychozy różnego rodzaju. Mhm. Tak, są nawet takie badania, które pokazują, że jeżeli rośniesz w domu, w którym była któraś z tych chorób, masz

0: lękowe albo właśnie zaburzenia depresyjne, te szanse są wiele mniejsze i też jest, jakby badania pokazują, że wtedy po prostu masz większe szanse na te zaburzenia, na które chorował twój rodzic. Mhm. Kiedy na przykład, jeżeli twoja mama choruje na schizofrenię, to jest duża szansa, że różnego typu trudności psychiczne, zaburzenia psychiczne lub choroby psychiczne dotkną cię w przyszłości.
1: W ogóle się też teraz zastanawiam trochę, korzystając z twojej obecności w studiu drogowskazów, czy dzieci i młodzież, Marto, w ogóle powinny zajmować się najbliższym i czasem nie ma innego wyjścia, z tego zdaję sprawę po prostu, ale czy powinny zajmować się najbliższym i mamą, ojcem, dziadkiem, babcią, tak, w kryzysie psychicznym, a jeśli tak, to w jakim zakresie takim może bezpiecznym, chociaż nawet trudno mi teraz go zdefiniować, co to jest w tym kontekście bezpieczny zakres. Mhm. Czy w takim wypadku w ogóle da się taki wyznaczyć? Bardzo często pytają o to internautki oraz internauci. Ja teraz też pozwolę sobie ciebie się o to zapytać. Czy to jest w ogóle zadanie dla dzieci?
0: Oczywiście, że zadaniem dla dzieci nie jest opiekowanie się w takim pełnym zakresie. Tak. Ale myślę sobie, że nie możemy również tak jakby udawać, że jest możliwe, żeby tego nie było w takiej rodzinie, tak? To jest jasne, że jeżeli twoi rodzice, któryś z twoich rodziców choruje, to po prostu uruchamia się coś takiego w człowieku, tak, żeby jakoś zwrócić na to większą uwagę, żeby się zaopiekować. Natomiast to, czego nie chcemy, to nie chcemy, żeby to dziecko czuło się odpowiedzialne za rodzica. Mhm. Tak, to jest ta różnica tutaj. Tak. Nie chcemy, żeby ono zrobiło sobie misję ze swojego życia, opiekowanie się tym rodzicem. Mhm. Tego nie chcemy i to jest ta różnica.
1: Obciążające skutki choroby psychicznej w rodzinie dotyczą nie tylko dzieci, Marto, chorujących rodziców, ale także ich partnerek i partnerów. Na jakie skutki dla psychiki, dla emocji związane na przykład z depresją męża narażona jest jego małżonka? Tak? Co mogą one powodować w jej życiu?
0: No, myślę sobie, że mamy tutaj tak naprawdę szereg trudności, w zależności od tego oczywiście, kim jest ta osoba, tak? W sensie nie ta chorująca, ale ta, której partner choruje, tak? Ale no przede wszystkim mam do czynienia tutaj z dużym obciążeniem psychicznym, ze zwiększonym poziomem lęku, stresu, takiego napięcia. Można sobie wyobrazić, że taka partnerka lub partner może się bać tak o swoją przyszłość, o wspólną przyszłość, o to, jak to będzie wyglądało, kiedy ten ktoś wyzdrowieje, czy wyzdrowieje.
1: Czy zrobi sobie krzywdę po drodze na przykład, tak?
0: No, też, dokładnie, tak? No bo rzeczywiście dobrze, że o tym mówisz, tak? No bo depresja, w ogóle choroby psychiczne to są takiego typu choroby, w których rzeczywiście są większe skłonności samobójcze, więc myślę sobie, że po prostu w takiej sytuacji znacznie wzrasta poziom lęku na co dzień.
1: Może być też tak, że osoba chora psychicznie w rodzinie staje się niebezpieczna właśnie dla siebie i też dla domowników. Co wtedy? Przymusowe leczenie, z dala od najbliższych, agresja domownika chorego psychicznie może być nie tylko groźna fizycznie, ale też psychicznie dla jego najbliższego otoczenia. Czym skutkuje takie życie w ciągłym strachu, że na przykład ojciec za chwilę dostanie ataku furii z byle powodu? Bo na przykład jest schizofrenikiem, tak? Powiedzmy.
0: Wiesz, to musimy rozdzielić tutaj takie dwie fazy w życiu tych rodzin. Jedna faza jest taka, kiedy ten ktoś jest w fazie aktywnej choroby i to jest zupełnie inna kwestia. I mamy drugą fazę, w której ktoś jest w remisji. I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy zazwyczaj jest tak, ktoś jest w remisji, mam normalnego rodzica, mam dobre życie, rodzic może nawet nadrabia, zwraca na mnie większą uwagę, tak? I wtedy można troszeczkę, ten poziom napięcia opada na początku szczególnie, ale potem raczej rośnie jak taki balon, bo to napięcie i to oczekiwanie, że znowu to się stanie, jest coraz większe, tak? No i mamy fazę aktywną choroby, w której rzeczywiście, chyba wolno mi użyć takiego porównania, że to jest jak życie na wojnie. Że naprawdę jest bardzo duże napięcie, brak poczucia bezpieczeństwa, nie wiadomo, co się stanie. I w którymś momencie w tych chorobach, o których rozmawiamy, no trzeba wezwać karetkę lub zatroszczyć się w taki sposób, żeby ta osoba po prostu dostała adekwatną pomoc.
1: A w jaki sposób, Marta, namówić bliską osobę, kogoś z rodziny do podjęcia leczenia, jeśli ta osoba jeszcze tego nie zrobiła, a ma ewidentne objawy kryzysu psychicznego? Bo często tak jest, że tak trochę ktoś czeka, taki przyczajony, coś się zaczyna złego dziać, rozumiesz, nie? Żeby to zrobić odpowiednio, delikatnie i na czas.
0: No tak, Michał, tylko że właśnie to jest ta rzecz, że ja mam takie poczucie, że te osoby być może są troszeczkę za bardzo obciążone tym, że one mają zareagować i że one mają kogoś namówić i że one mają we właściwy sposób zareagować i powiedzieć coś tak, żeby ktoś poszedł do psychiatry albo do lekarza, albo coś takiego się stało, to mnie osobiście troszkę denerwuje, dlatego że jedyne materiały, w zasadzie prawie jedyny materiał, jakie znalazłam, takie przygotowując się do tej audycji, właśnie o konkretnie o dzieciach, które rosną w takich rodzinach, to były właśnie takie, jak te dzieci mogą bardziej pomagać rodzicom,

0: albo jak mogą później jako dorosłe dzieci już opiekować się rodzicami.
1: Czyli dodatkowe wciskanie tych dzieci w tę rolę, w której być nie powinny.
0: No właśnie, właśnie. Więc jakby ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Tak, ale właśnie, to jest tak, że to, co zawsze działa, to mówienie o sobie i o swoich uczuciach, tak? I wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład moja bliska osoba miałaby, nie wiem, objawy epizodu depresyjnego, tak? To ja bym chciała powiedzieć jej na przykład w taki sposób. Kiedy patrzę na ciebie, to mam takie poczucie, że coś się z tobą dzieje niedobrego. Boję się tych różnych objawów, boję się na przykład z tego, że chodzisz ostatnio cały czas smutny, że, nie wiem, źle sypiasz. Chciałabym, żebyś się jakoś tym zajął, zaopiekował, żebyś coś z tym zrobił. Tak, i myślę sobie, że to jest wystarczające powiedzenie o sobie, co mi to robi, a niekoniecznie, no jeżeli on by powiedział, no dobrze, no to pójdę do psychiatry, ale czy pójdziesz ze mną, bo się boję, no to oczywiście bym poszła, tak, ale nie w taki sposób, że no tutaj zrobiłam research, to i to jest twoja opcja. Myślę sobie, że po prostu to, co jest trudne w tej sytuacji, to jakoś zrozumienie, że ja jestem odpowiedzialna za siebie i swoje życie, a ta druga osoba jest odpowiedzialna za siebie i swoje życie. I nawet jeśli mamy do czynienia z osobą, która choruje psychicznie, to również nadal tak jest. Nie możemy jej pozbawiać jakby odpowiedzialności za siebie. To też nie jest w porządku, tak? To nie jest w porządku wobec wszystkich.
1: No chyba, że ta osoba już traci kontakt z rzeczywistością,
0: wtedy
1: prawda?
0: Wzywamy karetkę.
1: Otóż to.
0: Jakby wtedy nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście, że wtedy wzywamy karetkę i jakby wtedy taka osoba zostanie zabrana i dostanie adekwatną pomoc. To jest jasne, tak? Że kiedy mamy osobę w psychozie, w manii, w taką, która ma zamiar się zabić, odebrać sobie życie, no to wtedy po prostu naszym zadaniem i obowiązkiem nawet w oczach prawa jest po prostu zadzwonić po pomoc.
1: W sieci czytam, że zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego, ale też można odnieść takie wrażenie, że ciągle mało się temu tematowi poświęca czasu w mediach na przykład, prawda? Dlatego też spotykamy się dzisiaj w studiu, trochę dorzucamy tutaj kamyczek do tego ogródka. Mam nadzieję, że wartościowy dla naszych słuchaczy. Ich obecność tych chorób psychicznych w rodzinie wpływa nie tylko na osobę chorującą, lecz także na wszystkich członków rodziny, którzy stają się uczestnikami, a często również ofiarami kryzysu psychicznego. Wspólne funkcjonowanie w takiej rodzinie wiąże się z licznymi trudnościami, o których dzisiaj mówimy, emocjonalnymi, społecznymi, wychowawczymi, które mogą prowadzić do też dalszej eskalacji problemów. O tym dziś w Drogowskazach. Ten temat dopiero zaczęliśmy, przed nami jeszcze dwie części. Na moje pytania odpowiada Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, miło mi przywitać się z wami ponownie. Choroby psychiczne, niezależnie od ich rodzaju, zaburzają codzienne życie rodzinne, komunikację oraz też taką stabilność emocjonalną domowników. Mhm. Osłabiają więzi i zaufanie, a także zaburzają role rodzinne, szczególnie w przypadkach, kiedy opiekunowie nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. W efekcie dochodzi do tak zwanego kryzysu psychicznego rodziny, który nierzadko trwa latami, może wpływać na kolejne pokolenia nawet, utrwalając schemat nieadaptacyjne i emocjonalne obciążenia, tak czytam w fachowej literaturze. O tym dziś w drogowskazach. Sądzę, że ten temat jest niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego, o którym na szczęście coraz więcej, coraz obszerniej mówi się bez cenzury. W studiu z wami jest i ze mną też Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii. Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam ciebie po raz drugi, Marta.
2: No, witam.
1: Co mogą zrobić córka albo syn matki lub ojca chorych psychicznie, żeby nieco złagodzić konsekwencje bliskich kontaktów z taką osobą, konieczności opieki nad nimi? Co można zrobić we własnym zakresie, żeby te obciążenie i też jego skutki związane z tą konkretną sytuacją były może trochę mniejsze?
2: Myślę sobie, że najbardziej podstawową rzeczą, którą można zrobić, to po prostu o tym mówić i budować stabilne, bezpieczne relacje z osobami, które no w jakimś stopniu mogą być wsparciem w tym.
1: Tak? A jakieś wytchnienie, żeby na przykład takie osoby mogły gdzieś, nie wiem, wyjechać na przykład na jakiś czas, żeby troszkę się zrestartować, powiedzmy, tak?
2: Też, no, oczywiście w idealnych warunkach. Jeżeli jest taka możliwość, to myślę sobie, że to jest konieczne. Konieczne lub bardzo ważne byłoby też zadbanie o to, aby może wymieniać się, czy też żeby ten rodzic, którym ta osoba jakoś jest obciążona albo się opiekuje, żeby też miał kogoś innego, tak? Poza tym dzieckiem, które się opiekuje.
1: Tak. A w jaki sposób stawiać granice osobie chorej psychicznie z naszego najbliższego otoczenia, to może być niełatwe, nie? W stosunku do mamy czy taty, brata, siostry na przykład.
2: Tak,
1: to jest trudne.
2: Tak, dlatego że to, co zazwyczaj

0: chory psychicznie z naszego najbliższego otoczenia, to może być niełatwe, nie? W stosunku do mamy czy taty, brata, siostry na przykład.
1: Tak, tak.
0: To jest trudne.
1: Tak, dlatego że to, co zazwyczaj takie dzieci czują wobec w ogóle takich rodziców,

0: trudniej.
1: Tym bardziej, że osoba też chora psychicznie może nie być świadoma tego, że przekracza permanentnie te granice, prawda?
0: Najbardziej. Może być też jakby, może mieć poczucie na przykład, że ona, że jej się to należy.
1: Na przykład.
0: W takich sytuacjach po prostu jedyne, co pomaga, to wsparcie, stanowczość i ćwiczenie tego. Nie ma innej drogi tak naprawdę do tego, żeby takie dziecko, które rośnie w takim domu, miało swoje dobre życie. Jedyną opcją jest po prostu zadbanie o siebie, o swoje granice, o swoje życie i w ogóle jakby rozwijanie swojego życia i swojego obszaru życia. A wiesz, to łatwo mówić, kiedy mówimy o kimś dorosłym, a dużo trudniej jest mówić, kiedy mówimy o nastolatkach albo dzieciach.
1: A czy są jakieś mity, też stereotypy dotyczące skutków życia w bezpośredniej bliskości z osobą chorą psychicznie, z mamą, ojcem, bratem, córką, dziadkiem, babcią?
0: To, co jakby najczęściej moi pacjenci wnoszą, to jest to, że inni, że oni się boją, czy też wstydzą się tego, że inni sądzą, że no to jest trochę jak w locie nad kukułczym gniazdem. Tak, że wiesz, jakby te osoby chorujące psychicznie, to są takie osoby, które, nie wiem, siedzą w kącie, ślina im cieknie z buzi.
1: Bujają się.
0: Nie mają kontaktu z rzeczywistością. Oczywiście czasami też tak to wygląda, tak? No ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak w większości przypadków, no nie do końca tak współcześnie przynajmniej wygląda szpital psychiatryczny, tak? Więc no jest tego bardzo dużo. Myślę sobie, że w ogóle też jest coś takiego, zauważ Michał, że choroba psychiczna to jest coś, czego raczej nie widać. Kiedy już mamy takie bardzo duże objawy, oczywiście widać, tak, ale jak nie widać problemu, to nie widać też krzywdy, tak, więc mamy do czynienia z takim problemem, który jest niewidoczny. Czyli te dzieci przeżywają bardzo intensywne emocje, złość, wstyd i tak dalej, a z drugiej strony może być zupełnie nie widać, z jakiego powodu to się dzieje. Trudna, poruszająca sytuacja i tak jak mówiłeś wcześniej, mamy do czynienia z tematem, który jest bardzo niszowy i w małym stopniu zaopiekowany.
1: To jest też taki trochę temat tabu, nie? Bo tutaj wstyd też chyba odgrywa taką główną rolę. Tak to sobie wyobrażam oczywiście jako niespecjalista, że w domu, w którym na przykład jest, nie wiem, ciężka depresja czy schizofrenia, tak, że te dzieci chodzą normalnie do szkoły, jakieś tam kontakty utrzymują, ale generalnie się o tym nie mówi, prawda? Ta sprawa jest zamiatana trochę pod dywan, że w domu jest taki problem, że tak ciężko dotrzeć, nie? Ten mur rozbić, żeby tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż, żeby pomóc dzieciom jakoś je odciążyć, odwentylować.
0: No tak, oczywiście. Na przykład te moi pacjenci, jakby to, co ich łączy, to taki ogromny lęk, że ten rodzic na przykład w stanie choroby pojawi się na zebraniu.
1: Na przykład.
0: Albo na jakimś, wiesz, przedstawieniu. Albo w ogóle wyjdzie na dwór wtedy i jakby inni go zobaczą, tak?
1: I nie daj Boże, jeszcze, przepraszam, może niegrzecznie powiem, odwali jakiś numer.
0: Tak. No dobrze, że ty to mówisz, że nie. I wiesz, i to jest no, takie życie na bombie, tak? Które jest pełne wstydu i takiego ukrywania tego, co tak naprawdę się dzieje.
1: A kiedy i dlaczego, Marto, należy absolutnie odejść od członka rodziny, który choruje psychicznie? Zdaję sobie sprawę, że pewnie jest to dość trudne wtedy, kiedy to nasza mama albo ojciec chorują, prawda, psychicznie, ale tutaj jakby koncentrujmy się na związkach może bardziej takich intymnych, powiedzmy, że jest to małżeństwo, para, związek nieformalny i któreś na przykład, któraś ze stron choruje psychicznie. Kiedy absolutnie powinno się taką relację zakończyć?
0: Wtedy, kiedy dewastuje to twoje życie. Wtedy,
1: albo zagraża fizycznie na przykład.
0: Albo wtedy, kiedy pojawiają ci się myśli samobójcze, albo myśli rezygnacyjne. To jest bardzo częste. Także przychodzi do mnie na przykład taka osoba, która mówi, no, że z jakiegoś powodu, nie wie dlaczego, pojawiły się jej myśli rezygnacyjne. O tym, że jest jej tak strasznie ciężko, że już wolałaby nie żyć. Tak, czyli to nie są myśli wprost samobójcze, ale są to takie myśli o tym, że lepiej by było nie żyć. No i wtedy, kiedy badamy sobie, co tam się dzieje, to się okazuje, że właśnie albo jest rodzina obciążona chorobami psychicznymi, albo żyje w związku, w którym jakby jest bardzo dużo z jej strony opiekowania się partnerką lub partnerem. Tak więc jeżeli twoje życie, jeżeli życie takiej osoby jest zdewastowane, jeżeli masz coraz mniej siły i jakby czujesz, że jesteś na krawędzi, że jakby za chwilę naprawdę z tobą się może stać coś bardzo złego, no to wtedy, no, to jest trochę
1: czas najwyższy,
0: twoje być albo nie być.
1: Dokładnie tak. Choroba psychiczna jakiejś osoby w rodzinie, tak, to zwykle konieczność dostosowania życia rodzinnego do tej szczególnej okoliczności, tak naprawdę pod potrzeby tej konkretnej osoby chorującej, prawda, psychicznie. Na czym to dokładnie polega, takie dostosowanie życia rodzinnego do tych okoliczności, tak, w praktyce?
0: Zobacz.
1: Mogli to zobrazować.
0: Tak, no, myślę sobie, że to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili chodzenie na poluszkę wokół tej osoby, tak? Czyli oczywiście rodzina niesłusznie zazwyczaj w jakiś sposób nakłada sobie odpowiedzialność, że jak coś zrobię albo nie zrobię, to może ta osoba zachoruje lub nie. Tak? Więc mamy do czynienia prawdopodobnie z takimi typowymi sytuacjami, w których właśnie nie stawia się granic tym osobom.

0: ulega się im w różnym stopniu, robi się różne, podejmuje się różne decyzje. Na przykład nie pojadę na wycieczkę szkolną, dlatego że, no nie wiem, no, boję się zostawić swojego rodzica albo swojego partnera, bo boję się, że coś sobie zrobi albo coś się stanie wtedy. Albo jeszcze nie jest gotowy na to, żebym, nie wiem, ja sobie poszła na kurs ceramiki co środę po południu.
1: Internauci bardzo często pytają, czy choroby psychiczne niejako dziedziczy się po najbliższych. Co na ten temat mówi współczesna nauka? Trochę już o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, ale to jest ciekawy temat, też ciekawy wątek.
0: Niestety tak.
1: Niestety tak.
0: Niestety tak. Im poważniejsza choroba, tak, czyli zaczynając od psychozy i wszystkich tych chorób, które zawierają to w sobie, idąc poprzez zaburzenia depresyjne, ciężkie depresje, zaburzenia lękowe, no jest po prostu tak, że to jest rzeczywiście taki czynnik, który powoduje, że masz większą szansę zachorować. Też są badania, które jasno pokazują, że najbardziej narażone są te osoby, których w pierwszych 2 latach życia na przykład przebywają z rodzicem chorym na przykład na schizofrenię, tak, to wtedy znacząco jeszcze bardziej wzrasta to ryzyko zachorowania.
1: A czy trudniej mają Marto ci, którzy nigdy nie poznali zdrowego oblicza mamy lub taty, czy ci, których rodzice zachorowali, kiedy oni mieli już kilka, nawet kilkanaście lat i pamiętają jeszcze rodziców zdrowych, tak, bez choroby psychicznej, czy są tutaj jakieś różnice w konsekwencjach dla emocji, dla psychiki takich dzieci?
0: Bardzo to jest trudne pytanie. Myślę sobie, nie da się absolutnie jednoznacznie odpowiedzieć na to, tak?
1: Ale wiesz, o co mi chodzi.
0: Tak, dokładnie wiem, ale to jest trochę taki dylemat, jak czy gorsza jest przemoc fizyczna, czy psychiczna. Nie, że jakby nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
1: Rozumiem.
0: Myślę sobie, że po prostu pamiętaj, że rozmawiamy o chorobach psychicznych, czyli zazwyczaj mam do czynienia z takim stanem, w którym jednak ten rodzic zdrowy, czyli w stanie remisji, się pojawia.
1: No tak, tak. On wraca jakby, tak?
0: Tylko my nie wiemy kiedy, nie dlaczego, ile to będzie trwało i czy przypadkiem w którymś momencie już nie wróci. Myślę sobie, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której może chciałabym powiedzieć. Nie wiem, co ty na to. O tym, że te osoby bardzo często właśnie ze względu na to ryzyko przekazywania choroby nie decydują się na posiadanie dzieci. I na przykład, jeśli chodzi o moich pacjentów, a naprawdę zrobiłam solidny taki jakby przed naszym spotkaniem, sobie to przypomniałam wszystko, nie ma ani jednej osoby, która dorastała w takim domu i która by się zdecydowała na potomstwo. I to zazwyczaj robią to bardzo świadomie właśnie z tego powodu.
1: Czyli to takie odpowiedzialne, można byłoby powiedzieć tak naprawdę, w jakimś sensie takim społecznym powiedzmy, tak sobie trochę to wyobrażam.
0: No ale co, zobacz, to jest odpowiedzialne, ale jak bardzo to jest okropne.
1: Tak.
0: A z drugiej strony, jakby to myślimy o kimś tam, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten element tego, że tak naprawdę to te osoby cały czas się boją, że one zachorują. Tak, no bo to one mają w sobie te geny, które mogą się uaktywnić, tak? Jak masz 40 lat, to nie oznacza, że to już koniec za tobą wszystko i że jakby ryzyko minęło, tylko po prostu to się może wydarzyć i myślą też o kolejnych pokoleniach. Jak bardzo jest złożone to cierpienie, zobacz.
1: Dzieci rodziców chorych psychicznie to de facto DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o czym kilka lat temu rozmawialiśmy już w drogowskazach. Odsyłamy do tego podcastu, jeśli ktoś chciałby rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat. W każdym razie one same mówią, o czym zresztą mi pisałaś niedawno, Marto, że czują się niewidzialne w takiej rodzinie. Jak to rozumiesz dokładnie?
0: Ojejku, aż mam ciarki, ponieważ to jest coś takiego, co dla mnie osobiście w tej sytuacji, o której rozmawiam, jest najbardziej poruszające. Tak, czyli no, widzialny jest rodzic, który choruje. Widzialna jest choroba psychiczna rodzica. I jakby w takiej rodzinie zazwyczaj po prostu nie ma miejsca na dzieci, na ich prawdziwe potrzeby, na ich życie, na ich zainteresowania. Tak, bo pojawiające się na chwilę zainteresowanie, takie momentalnie, kiedy na przykład momentami, kiedy rodzic jest zdrowy, albo kiedy wraca ze szpitala, tak, albo kiedy ma ten moment, kiedy się dobrze czuje, to nie jest wystarczające do tego, żeby takie dziecko czuło się bezpiecznie. Po prostu. Więc te dzieci można nazwać niewidzialnymi.
1: Przezroczyste, niewidzialne, tak.
0: No, takimi znikającymi.
1: Takie znikające.
0: I to jest odbicie tego, że ten rodzic znika. Że ten rodzic pojawia się i znika. I tak samo jak on pojawia się i znika, i tak samo to dziecko w tej rodzinie czuje się niewidziane.
1: Ja bym chciał jeszcze na koniec drugiej części naszej rozmowy wrócić do wstydu, a w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, bo dzieci rodziców chorych psychicznie bardzo często dorastają w atmosferze właśnie wstydu, ciągłego wstydu. Tak. On się może nasilać, jeszcze wzmagać. Tak. Co to powoduje długofalowo, takie życie we wstydzie? Potem, jak to może rzutować na przykład na funkcjonowanie w życiu dorosłym, na wchodzenie w relacje na przykład jakieś i tak dalej, tak?
0: Wiesz co, te dorosłe osoby, które do mnie przychodzą na terapię, to na przykład one czasami bardzo długo nie mówią mi o tym, że ich rodzic był chory. Zobacz, mam do czynienia z osobami, które

0: przychodzą po pomoc. I mimo to tak potwornie się wstydzą, że czasami rok czasu,
1: świetny przykład,
0: bo jakiś dłuższy czas tak. zajmuje, żeby mi to powiedzieć, tak? Jakby profesjonaliście, dokładnie, który jest tak. dla nich. Więc no to jest trochę tak, jakbyś przez całe życie nosił plecak z ogromnym ciężarem, którego nie masz pojęcia, jak się pozbyć i co z nim zrobić, tak? W ogóle emocje to jest, wstyd to jest emocja, emocje, których nie wyrażamy, po prostu zostają w nas i korodują od środka.
1: Choroby psychiczne są dziś powszechnym zjawiskiem społecznym, które dotyka nie tylko jednostki, ale całe systemy rodzinne. Gdy na jakieś zaburzenie, na przykład depresję czy stany lękowe, cierpi jeden z domowników, zwłaszcza rodzic, wpływa to bezpośrednio na funkcjonowanie wszystkich innych członków rodziny, prowadząc nierzadko do kryzysu psychicznego, który może trwać miesiącami, latami. A szczególnie trudna sytuacja występuje w rodzinach, gdzie występują zaburzenia psychiczne rodziców, matki lub ojca, bo osoby to to odpowiadają przecież za emocjonalne, fizyczne, też społeczne bezpieczeństwo dzieci. Dzieci i młodzież doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu dorastają w środowisku pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań oraz też zaburzonej komunikacji. Jakie są tego konsekwencje? Także w ich dorosłym życiu. O tym między innymi dziś w roli ekspertki. Dziś jest ze mną i z wami Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski, do rozmowy z Martą wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszamy.
2: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę.

0: kurtkę zwrotną. Biedronka!
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę. Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę.

0: Koniecznością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

Poklękowski, witam Was po raz ostatni w tej edycji. Kiedy rodzic jest przewlekle chory, kiedy choruje psychicznie, to rodzina tkwi w kryzysie, którego często nawet nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystko kręci się wokół chorego. Czy wziął leki, czy zrobił badania, jak się dzisiaj czuje, czy będzie obecny, dostępny, czy wywoła może kolejną awanturę. Dziecko, bez względu na wiek, jest niejako uczone, że musi chodzić na przykład na palcach, żeby nie denerwować mamy, kiedy jest przygnębiona albo milcząca, albo od małego słyszy, że w domu trzeba chować ostre przedmioty, tak żeby ojciec nie targnął się na swoje życie. Jest doskonale wyczulone na panujące w rodzinie nastroje, bezbłędnie, jak czytam, rozpoznaje najdrobniejszą zmianę humorów, jest takim barometrem trochę, takim detektorem, bo może rodzic znów wybuchnie agresją i trzeba będzie na przykład uciekać do sąsiadów albo chować się w łazience. Przez całą dobę niejako działa w fazie przetrwania. Jak to wpływa potem na jego późniejsze życie? O tym dziś w Drogowskazach. W roli ekspertki Marta Bielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu.

O tym dziś w Drogowskazach. W roli ekspertki Marta Bielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu.

0: dzieci rodziców chorych psychicznie niejako rezygnują całkowicie ze swojego osobistego szczęścia. Chyba tak jest trochę, prawda?
1: Tak.
0: Żeby dożywotnio tak, nie? Opiekować tak. się mamą lub tatą. No to już jest chyba, tak sobie to wyobrażam, tak? Że to już jest chyba najbardziej taka beznadziejna, przygnębiająca sytuacja w tym kontekście. Mhm. Całkowite podporządkowanie chorobie najbliższej osoby. Czy miłość, opieka, oddanie w tym wypadku też powinny mieć swoje granice? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jesteś z tą matką, która ciężko choruje psychicznie do samego końca. Rezygnujesz ze swojego życia. Ograniczasz wszystkie swoje aktywności, już nie mówiąc o jakichś relacjach intymnych, do absolutnego minimum, żeby opiekować się mamą lub tatą, który po prostu jest w innym świecie.
1: No tak, ja nikomu nie życzę takiego losu, ale wiem, że no, wiele osób tak żyje.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy wiesz w ogóle, Michał, że są badania na to, że rodzice, ci chorzy, wybierają sobie, jeżeli mają więcej niż jedno dziecko, to wybierają jedno z dzieci, takie, które jest predestynowane do opiekowania się nim. I to, jakie dziecko wybierają, to oczywiście, które jest bardziej wrażliwe i które lepiej odpowiada na jego potrzeby emocjonalne. Tak? I taka osoba jest właśnie parentyfikowana, czyli jakby jest, no można powiedzieć, wrabiana, brzydkie słowo.
0: No ale to nie, no dobre słowo, ale no daje istotne rzeczy tak naprawdę.
1: Branie odpowiedzialności za dobrostan rodzica, tak. co nie jest zadaniem dziecka.
0: Oczywiście.
1: W każdym razie nie powinno być.
0: Mhm. Czyli to nie jest na zasadzie, że na przykład, jeżeli para, w której na przykład, nie wiem, kobieta czy mężczyzna chorują psychicznie, ma na przykład, nie wiem, 5 dzieci i to nie jest na zasadzie losowania, tak, że...
1: Nie. To wiadomo, że częściej kobiety, częściej tak, najstarsze dzieci, ale właśnie też te, w szczególności są wybierane, które są bardzo wrażliwe.
0: Rozpoznanie zaburzeń psychicznych w kontekście rodzinnym wymaga kompleksowego, Marto, jak czytam w sieci, podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Jak to dokładnie rozumieć?
1: No, to znaczy, że jakby praca z taką rodziną czy nie polega na tym, że wybiera się na przykład do terapii tylko tą osobę chorującą psychicznie, tylko to, co jest znacznie jakby korzystniejsze, to jest terapia systemowa, czyli terapia rodzinna i być może do tego również terapia indywidualna poszczególnych członków rodziny. Mhm. Tak, no jakby absolutnie podstawową rzeczą jest to, że żeby taka rodzina mogła dobrze funkcjonować, to ta osoba, która choruje, potrzebuje być dobrze zdiagnozowana, potrzebuje być prowadzona przez lekarza, który jest kompetentny i zaangażowany. Tak, no i w najlepszym przypadku, w takim idealnym świecie, no fajnie by było, gdyby ta cała rodzina była objęta pomocą.
0: A na czym koncentruje się praca terapeutyczna rodzin, w których jedna z osób zmaga się z chorobą psychiczną? Kogo tutaj stawia w centrum pomocy?
1: No, na szczęście, Michał, nikogo nie stawia w centrum.
0: Okay.
1: Tak, to właśnie o to chodzi.
0: Sprowokowałem cię celowo.
1: Dlatego ta terapia jest taka ważna, żeby ona była systemowa, nie? Bo w terapii indywidualnej to właśnie w centrum jest ta osoba, która choruje psychicznie. A w terapii systemowej, czyli w terapii rodzin, cały system jest obejmowany przez terapeutów. Tak, czyli jeżeli taka rodzina trafi na terapię, to ma naprawdę dużą szansę na to, żeby różni jej członkowie zostali dostrzeżeni w swoim cierpieniu i adekwatnie zaopiekowani. Mhm. Tak, dlatego to jest takie ważne, żeby taka forma pomocy mogła być dostępna.
0: Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy na przykład dziecko jest niejako skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co, poczuciu winy, że ona nie może nic z tym zrobić, nie może tej matce pomóc, że jest beznadziejna, no bo w końcu ja nie daję rady, prawda, na tej zasadzie, tak, że nie mogę uleczyć mamy, taty, dziadka, babci, prawda?
1: Tak,
0: to też jest strasznie obciążające.
1: Tak, no i, ale zobacz.
0: Nie radzę sobie.
1: Dokładnie, można by wrócić do tego, że kiedy mamy do czynienia z rodzicem, który na przykład jest alkoholikiem, nadużywa alkoholu, tak, no to przynajmniej można obwinić alkohol za to całe zło, tak, no i wiemy, że jeżeli alkohol zniknie, przynajmniej taka jest fantazja, chociaż to nie jest prawda, no ale uprośćmy to, tak? Kiedy alkohol zniknie, no to wtedy może być wszystko dobrze. A tutaj, no wiemy, że choroba nie zniknie. Także jakby nie można mieć takiej nadziei na to, że coś takiego się wydarzy. Ja jednak myślę, wiesz, że tak z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że jednak to, z czym najczęściej te osoby się borykają, to jednak z tłumioną złością. tak? Czyli wstyd, no oczywiście tam jest, poczucie winy jak najbardziej tam jest, ale jednak ta stłumiona złość to jest coś takiego, co jest kierowane do środka, tak? Dlatego, że nie ma na kogo to wyrazić, nie ma kogo winić za bardzo w tej sytuacji i przez wiele, wiele lat narasta. Jak,
0: no dobrze, ale jeżeli ten balon pęknie w końcu tej złości, co wtedy?
1: No, dobre pytanie właśnie, co wtedy? Zależy, w którym momencie i ile jest jej nagromadzone, tak? Ale wyobrażam sobie, że no możemy jakby być wtedy świadkiem furii rzeczywiście.

0: jakiegoś takiego, nie wiem, rozwalenia życia na przykład. Mhm. Bo no, złość tłumiona to jest coś, co naprawdę niszczy.
1: Chory psychicznie rodzic, jak wyczytałem, Marto, zabiera dziecku prawie wszystko. Mało daje, dużo zabiera. Nie obwiniając nikogo oczywiście. Tak. Czyli zabiera wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Codzienną opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość budowania trwałej więzi. Chory psychicznie rodzic często jest nieobecny, o czym już mówiliśmy, fizycznie, bo na przykład tygodniami przebywa w szpitalu, tak też się dzieje. I emocjonalnie, bo z powodu choroby wycofuje się z kontaktu, z jakiejś aktywności, relacji i tak dalej. Kto lub co może takiemu dziecku przejść ten szalenie trudny proces, nawet bym go nazwał gehenną w niektórych momentach. I na czym takie wsparcie mogłoby się koncentrować?
0: To, co jest piękne w tej sytuacji, to jest to, że wystarczy jedna osoba, nie musi to być nawet z najbliższej rodziny, wystarczy jedna osoba, która dostrzeże ten trud i go doceni. Tak? I to jest w ogóle coś, co zmniejsza tą moc parentyfikacji i to jest to, też coś, co zmniejsza moc takiego zaburzenia i zaburzania się takiego dziecka. Po prostu jest tak, że każda pomoc, nawet jednorazowa, jest czymś, co jest na wagę złota w takiej sytuacji. Więc to może być od tego, że oczywiście można po prostu to zauważyć, jakoś zaopiekować, a można też zrobić kanapki takiemu dziecku, tak? Można jakoś zadbać o to, żeby na przykład miało kontakty społeczne, zaprosić do, nie wiem, na jakieś wyjście, na lody, tak? To wiesz, to jest...
1: Czyli to może być nauczyciel, to może być trener na jakimś treningu, ktokolwiek tak naprawdę.
0: To może być każdy, tak, każdy. To może być każdy.
1: Kto natomiast zobaczy problem, tak?
0: No oczywiście najbardziej jakby pomocna byłaby osoba z rodziny najbliższej, no która by po prostu dostrzegła to, co się dzieje i to cierpienie i jakoś je uważniła i zaopiekowała.
1: Bycie w związku z osobą borykającą się z zaburzeniami psychicznymi z pewnością no, nie należy do łatwych sytuacji. Czy miłość, Marto, czy życie intymne, bliskość w ogóle są możliwe w takich warunkach? Od czego to może zależeć?
0: Na szczęście są możliwe.
1: Są możliwe.
0: Oczywiście, że są możliwe. Wszystko zależy od głębokości choroby, od tego, czy ta osoba się leczy, czy bierze leki, jak dba o siebie, tak? Ale no, nie ma takiej jasnej odpowiedzi. No, jeżeli ma, oczywiście mam do czynienia z kimś, kto, no nie wiem, ma 20 lat, z czego 15 spędził w szpitalu, no to rzeczywiście, no może tutaj, no jest to mniej optymistyczne, tak? Natomiast po prostu, jeżeli mam do czynienia z dorosłą osobą, która choruje przewlekle psychicznie, na przykład na depresję albo zaburzenia lękowe, to trochę tak jest, że ta depresja, czy też te zaburzenia lękowe są tak jakby tą trzecią osobą w związku. No tak, no one po prostu będą, tak? Zostaną tutaj w tym związku, ale to nie oznacza, że one zawsze będą się panoszyły i zabierały miejsce na intymność, na bliskość, na miłość, na bycie ze sobą po prostu. To, co jest istotne, to jest to, żeby naprawdę być zaopiekowanym i żeby różni członkowie rodziny byli zaopiekowani, a nie tylko ci, którzy chorują psychicznie.
1: Szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy w drogowskazach, przeczytałem, no, może tego nie wiedziałaś, zobaczymy. No. Takie opinie, że niektórzy uważają, że należy traktować chorego psychicznie w rodzinie zupełnie normalnie, jak byłby zdrowy, po prostu. Oczywiście nie należy patrzeć na niego wyłącznie z perspektywy jego zaburzeń i podkreślać jego inności, ale wypieranie problemu również chyba nie stanowi dobrego rozwiązania, prawda? Że udajemy, że w sumie jest wszystko w porządku, że ktoś zmagający się z ciężką depresją, czy schizofrenią, czy innymi podobnymi zaburzeniami, właściwie no jest, nic się złego nie dzieje, prawda? No to też jest droga donikąd, prawda?
0: No tak, no oczywiście, że tak jest, ale no właśnie, ale czego szukamy? Szukamy drogi pomiędzy chodzeniem na palcach i no takim podporządkowywaniem całego życia pod tą chorobę, ale też myślę sobie, że no, może być w tym coś dobrego, żeby no, traktować tą osobę po prostu jak innych ludzi. Ale w takim czymś, że mówimy o tym, że ona jest chora, nie udajemy, jasne, że tego
1: no
0: nie
1: właśnie,
0: ma,
1: tak,
0: ale
1: tak,
0: że
1: tak
0: prowadzimy normalne życie, mamy normalne plany, mamy plany wakacyjne, że spotykamy się, zapraszamy kogoś do domu, to jest coś, co często jakby nie ma miejsca. Także staramy się prowadzić jak najzwyklejsze po prostu życie,
1: tak,
0: zgodne z naszymi potrzebami.
1: Tak, świetnie, że to powiedziałaś, to są często takie bardzo hermetyczne, jak puszka zamknięte domy,
0: no,
1: prawda? Kiedy ktoś choruje, to tam nikt z zewnątrz nie przychodzi tak naprawdę, żeby trochę odwentylować, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. Nie wiem, opowiedzieć coś o świecie. Wiesz, co mi chodzi, prawda?
0: Tak.
1: Szczelnie zamknięte domy jak w kapsule i tam się wszyscy kiszą, tak? Wokół tej osoby, która też zmaga się z kryzysem psychicznym.
0: Wiesz, w takich rodzinach, w których mówi się otwarcie o chorowaniu, to jakby naprawdę jest pewna lekkość. Może tam być pewna lekkość, tak? Można nawet powiedzieć, że no, można nawet sobie żartować z tych chorób. Można sobie żartować z różnych objawów. Można, oczywiście prawdopodobnie mam do czynienia z czarnym humorem, tak? Ale jest to dosyć zdrowy sposób na radzenie sobie z tym, co się dzieje, tak? Więc jeżeli z jednej strony jest otwartość na rozmawianie o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony jest właśnie też taka uważność na to, żeby wszyscy członkowie mieli prawo do swojego życia i do podejmowania własnych decyzji, do bycia asertywnymi, do odmawiania opieki na przykład, albo zajmowania się, to jest coś, co

0: ma szansę no po prostu dać tym rodzinom taką przestrzeń do bycia po stronie tych zdrowych.
1: A myślisz, że dobrym pomysłem jest uprzedzanie na przykład gości nowo poznanych, na przykład, nie wiem, zapraszamy kogoś na herbatę, mm-hmm. na obiad i tak dalej, do domu, w którym jest osoba w poważnym mm-hmm. kryzysie psychicznym, uprzedzamy, że słuchaj, moja mama choruje na to i tato, tata, bądź gotowy na niespecyficzne zachowania, powiedzmy, tak? Albo mm-hmm. nie bój się, ale przygotuj się na to, prawda, że może się zachowywać inaczej niż myślisz.
0: Myślę,
1: uprzedzać?
0: Ja bym uprzedzała.
1: Tak.
0: Mm. Ja bym uprzedzała.
1: Ja też.
0: Właśnie, z czegoś takiego, żeby wiesz, żeby zadbać też o siebie w tym, że, ale też o tą drugą stronę, tak, żeby nie wydarzyło się nic nie jakiegoś takiego bardzo niespodziewanego. Tak sobie pomyślałam teraz, jak to powiedziałeś, że tak strasznie bym chciała, żeby rzeczywiście były zapraszane do domu osoby w takich rodzinach. Że jednak raczej spotykam się z tym, że kiedy jest remisja, to wtedy ewentualnie jest możliwość, żeby kogoś zaprosić, ale kiedy jednak jest aktywna faza choroby, to wtedy już jest dużo trudniej.
1: Jasne.
0: A ja bym sobie życzyła i tym dzieciom na przykład życzyłabym, żeby jednak mogły zapraszać swoich koleżanki i kolegów wtedy, kiedy tego potrzebują i chcą. Tak, żeby ktoś zadbał o to, żeby to dziecko miało przestrzeń na to po prostu.
1: Mhm.
0: No bo to by było po prostu no, lepsze.
1: Czy państwo, szeroko pojęte państwo, w ogóle pochyla się nad właśnie takimi dziećmi, taką młodzieżą, która jest w rodzinie, w której jest kryzys psychiczny, na przykład mamy, taty? Czy w ogóle cokolwiek jest jakaś taka pomoc, nie wiem, systemowa, może tak kwadratowo trochę to nazwę, czy nie za bardzo to działa jeszcze?
0: No, powiem ci anegdotę z mojego życia zawodowego. Kiedy pracowałam w jednym z centrów zdrowia psychicznego, to była tam grupa wsparcia dla tak osób chorujących na Alzheimera, Parkinsona, na schizofrenię. I ja już wtedy, wiele lat temu, jakby zapytałam mojego kierownika, mówię o to, a czy są, ja wtedy prowadziłam grupy wsparcia terapeutyczne i to jest, jakby bardzo to lubiłam i pomyślałam, może dla nich, dla tych osób, w sensie dla tych dzieci, które są w tych rodzinach. To on powiedział, że to nie jest finansowane. Czyli wtedy mogę tylko wypowiadać się za to moje doświadczenie. Tak. Finansowane było nie przez nawet NFZ, tylko chyba wydaje mi się, że przez miasto. Finansowana była terapia dla chorujących, ale nie była refundowana, finansowana terapia dla rodzin. To mówi wiele, nie?
1: Edukacja jeszcze myślę, że też jeszcze ważny aspekt w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach. Wydaje mi się, że jest bardzo ważna w kontekście życia pod jednym dachem z osobą chorą psychicznie, mamą, ojcem, bratem, siostrą, dziadkiem, babcią. Jak i gdzie szukać sprawdzonej wiedzy, żeby skutecznie i bezpiecznie wspierać siebie i najbliższą osobę, która choruje psychicznie w rodzinie, czy w ogóle, bo mam wrażenie, że też mało takich materiałów jest na ten temat i dydaktycznych, takich nawet gdzieś w sieci poszukując, nie mówiąc już o też jakimś takim przekazie medialnym, który jest szczątkowy w tej materii. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby
0: no tak, tak.
1: Gdzie szukać wiedzy sprawdzonej?
0: No więc ja, przygotowując się do naszego spotkania, poszłam do Biblioteki Uniwersyteckiej, pomyślałam sobie, jakby chciałam zdobyć wiedzę u źródła, bo wcześniej w internecie jakoś nie bardzo szukałam i musiałam poprosić pana pracującego tam o pomoc, bo naprawdę po prostu jest tego tak mało. Jest tego tak mało, że nie wiadomo nawet skąd brać tą wiedzę. Przejrzałam absolutnie wszystkie książki, które są w temacie, jakby, które były tam dostępne. No i wiedza tam jest taka, bym powiedziała, na przykład, no, trochę przeterminowana sprzed 20 lat. To nie jest wiedza aktualna na dzisiaj. Albo skoncentrowana właśnie wokół tego, jak, tak jakby, co zrobić dla tego rodzica. Więc
1: dla mnie to jest niepojęte, zwłaszcza w kontekście skali depresji chociażby. Przecież tyle Polek i tylu Polaków będących rodzicami jednocześnie zmaga się z depresją, prawda? Mają dzieci i tak dalej. I skoro skala tego problemu może być, nie wiem, niedoszacowana, może być sama w sobie duża, prawda? To dlaczego właśnie nie ma, jest tak mało wiedzy na ten temat, tak mało się o tym mówi?
0: Trudno powiedzieć. Jest dziesiątki poradników, jak tam żyć z osobą z ADHD, albo tak, na przykład z chorobami somatycznymi, to nie wiem, ze 20 książek, jak żyć z osobą z Alzheimerem, albo z innymi tego typu chorobami, a no po prostu...
1: Jak żyć z mamą chorą psychicznie? Mniej.
0: Jest mniej i myślę sobie, że jest to, jeżeli są jakieś elementy w jakichś książkach, to one się koncentrują właśnie wokół tego, jak jej pomagać. I ja wiem, że twoje pytanie tego dotyczyło, tak? Ale myślę sobie, że jakby najbardziej celowaną taką pomocą byłoby pójście do terapeuty albo do po prostu jakiegoś psychologa. Dowiedzenie się równocześnie, jak żyć tak, żeby no, wspierać, a nie może jakoś bardziej utrudniać tą sytuację zdrowienia tej osoby, która choruje psychicznie, ale z takim równoczesnym zwróceniem uwagi na siebie i na swoje potrzeby i na zadbanie o siebie, bo jeżeli to dziecko, czy też dorosły, który się opiekuje rodzicem albo partnerem, tak, sam zachoruje i będzie z nim źle, no to

0: wtedy tym bardziej nikt się nie zaopiekuje tą chorującą osobą. Więc jakby dla mnie najważniejsze powinno być zaopiekowanie się sobą, zajęcie się sobą. Ja rozumiem, że to nie jest takie ładne, bo to od razu pacjentom się kojarzy z egoizmem, wiesz, z takim jakimś byciem kimś właśnie takim nieprzyjemnym, tak, no bo mamy etos jakby bycia pomocnym, tak, bycia takim dzielnym, więc może to nie brzmi jakoś tak ładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jest to naprawdę najzdrowsze, bardziej właściwa kolejność. Zaczynamy od siebie, a potem możemy zająć się innymi, jeżeli my mamy zgromadzone jakieś, no bo na przykład duże baterie.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów okaże się dla kogoś z was użyteczna, ważna, potrzebna. Na moje pytanie odpowiadała Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Bardzo sobie, Marto, dziękuję za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi na pytania dotyczące tematu, który dziś poruszaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, ale myślę, że udało nam się zawrzeć w naszej rozmowie kilka takich pytań i takich odpowiedzi, które są w tym kontekście ważne.
0: Naprawdę bardzo miło mi tutaj było być z tobą i ze słuchaczami dzisiaj. Dziękuję.
1: Ja też dziękuję jeszcze raz, Marto. Drogowskazów szukajcie wszędzie tam, gdzie są wartościowe, bezpieczne treści, tam, gdzie szukacie swoich ulubionych programów i podcastów. Jesteśmy między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. W wielu miejscach o naszych rozmowach regularnie piszemy też w naszych radiowych social mediach. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo za dziś. Dużo zdrowia i siły w tych niełatwych czasach wam życzę. Dzięki i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

0: sądowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.